0: Wakacja. Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy. Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98.2 FM.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej lokowniście!

4 minuty po godzinie 7. Akademickie Radio Centrum, Krzysiek Walter Kronek przy mikrofonie. Bardzo mi miło. Rozpoczynamy Głowę do Góry i rozpoczęliśmy również kolejny cykl Pracującego Polaka, ponieważ mamy poniedziałkowy poranek i będę wam w tym poniedziałkowym poranku, w tym przepoczwarzaniu się dzisiejszego poranka towarzyszył oczywiście razem ze wspaniałą rockową muzyką. No to zapraszam do godziny 10. Mam nadzieję, że rozkleję wam dzisiaj troszkę oczy.

piękny radiowy zegar wskazuje, że jest 11 minut po godzinie 7. Pokłócić się można o różne rzeczy, pewnie to wiecie, można się pokłócić o to, kto dzisiaj wybiera film, co jemy na obiad, ale pewnie też o poważniejsze rzeczy. Muzycy na przykład mogą się pokłócić o to, jak zmiksować album. I tak też się stało w przypadku Black Sabbath. W 1982 roku Ronnie James Dio i Vinnie Appice odchodzą z Black Sabbath, bo nie dogadali się w sprawie miksu z albumu Life Evil i założyli zespół Dio. No i zespół Dio nagrał album, tutaj album w końcu się pojawia w dobrym kontekście, Holy Diver. Konkretnie ten album ukazał się, drodzy Państwo, 25 maja 1983 roku. No i uznałem, że trzeba to uczcić dzisiejszego poranka, że być może zmusi to wasze metalowe serca, by szybciej zabiły i dostarczyły wam dopaminy i energii potrzebnej do powstania z łóżek, tudzież obudzenia się w większym tego słowa sensie. Tak więc Holy Diver na naszej antenie od zespołu Dio. Miłego słuchania i 100, 200, a nawet 500 lat.

22 minuty po godzinie 7 już nam wybiły Blind Melon i No Rain. No i czas na przegląd prasy lubelskiej. Zaczynam od Dziennika Wschodniego. No i sprawa dla detektywów. Jeżeli jesteście domorosłymi detektywami, to wytężcie słuch. Kilkadziesiąt martwych ptaków w fontannie. Teren jest zabezpieczony. Lubelska policja poinformowała, że w fontannie przy ulicy Wallenroda znaleziono około 30 martwych ptaków, co kryje się za makabrycznym odkryciem. To fontanna przy znanym, myślę, że większości lubelaków, placu zabaw z rakietą, no i będzie teraz dochodzenie co do tego, co się tam stało. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to odsyłam na dziennikwschodni.pl. Lublinwyborcza.pl pisze dzisiaj o tym, co grzało wiele osób, szczególnie tych, którzy lubią sobie wyjść w plenerek, tak zwany, czyli zła wiadomość dla lubelskich amatorów kupowania alkoholu po nocy, czyli omówienie tego, co się dzieje z nocną prohibicją, która weszła w ostatnią sobotę 23 maja do prawa lubelskiego i już obowiązuje. Jeżeli nie wiedzieliście, no to już wam o tym mówię. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o prohibicji, co się z nią wiąże, to odsyłam na lublinwyborcza.pl. No i na sam koniec przejdziemy sobie do Kuriera Lubelskiego, gdzie informacje, myślę, uniwersalnie przyjemne. Sierżant sztabowy Krzysztof Cichosz z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie zajął trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej podczas Mistrzostw Polski Policji w biegu górskim. I tą informacją, gratulacjami właściwie też z naszej strony kończymy teraz przegląd prasy, następny ogólnopolski za 2 godziny, a ja was zostawiam z solówką, bo nie chciałbym jej zagadać, a myślę, że jest ważna dla nas wszystkich. Dire Straits, Money for Nothing.

0: Już po wpół do ósmej zobaczmy, co to na drogach na Lubelszczyźnie. Zaczniemy sobie od drogi numer 82, czyli drogi pomiędzy Lublinem a Włodawą. Tam w Puchaczowie, na poziomie skrzyżowania w Puchaczowie, doszło do karambolu 6 samochodów osobowych. Obecnie jest tam ruch wahadłowy. Możecie tam postać w korku. Jedna osoba została poszkodowana. Dajcie znać innym kierowcom, jeżeli widzicie, że tam ciągle coś się dzieje, i dajcie nam znać, jeżeli tamten karambol również ustąpi. Jeżeli chodzi o sam Lublin, no to klasycznie obecnie korki notujemy na Alei Tysiąclecia, szczególnie wjazdowe do centrum miasta. Dalej Aleja Unii Lubelskiej, tam ciągle trwa remont, to już tak woli przypomnienia. Ulica Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich również w tym momencie się korkuje, podobnie jak ulica Sowińskiego. No i korkuje się również ulica Eugeniusza Romera w stronę wyjazdu do Diamentowej. Jeżeli macie informacje na temat wypadków, korków, zdarzeń drogowych z Lubelszczyzny oraz z Lublina, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totentanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totentanz zaprezentuje swój nowy projekt Totentanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
4: Konisz własne cię.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: Wolałby pan jednak inne okulary?
10: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
9: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka ZOO. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
13: Zaprawy?
12: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
13: No dobra, jakości.
12: A jaka?
13: No niedroga.
12: I dokąd po nią pojedziemy?
13: Do Bricomana.
14: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
15: Najwięcej roka w mieście.

20 minut do godziny 8. Ciekawe, czy Elvis trafił do nieba, czy do piekła? No teoretycznie nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to takie dość poważne przewinienie, ale któż to raczy wiedzieć? No i słuchajcie, być może w tym momencie jesteście w takim wieku, że szukacie sobie swojego miejsca na ziemi, swojego domu, swojego kąta, swoich czterech ścian, a może szukacie miasta. No i słuchajcie, tutaj z pomocą przychodzi Michigan, stan Michigan. Ja myślę w ogóle, że słuchacze Radia Centrum mogą być bardzo zainteresowani miastem, które jest do sprzedania w stanie Michigan. Miasto o nazwie Hell, czyli po polsku piekło, jest do sprzedania. Jedyne 625 tysięcy dolarów, czyli po przeliczeniu na dzisiejszy kurs złoty na dolar, no to będzie 2 273 312 złotych i 50 groszy. Ja się domyślam, że teraz może być problem z tymi 50 groszami, bo to raczej się kartą płaci, ale jeżeli chcielibyście kupić piekło i mieliście w swoim życiu motyw z nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, to może trafić w takim razie do idealnego miejsca dla siebie. No a do piekła, do Hell w stanie Michigan prawdopodobnie prowadzi autostrada, o której teraz zaśpiewa AC/DC.

8 minut do godziny 8. No i za te 8 minut na tutaj u nas na antenie pojawi się po raz pierwszy w dniu dzisiejszym zresztą. Wydarzenia pojawią się i tu Mikołaj Borowiec nam będzie mówił swoim pięknym głosem, ale zanim to, no to inne wiadomości, myślę, że równie ważne, o ile nieważniejsze niż te, co Mikołaj przedstawi. Uwaga! Sezon grzybowy się zaczyna. To była dobra wiadomość, zła jest taka, że niestety nie u nas. To znaczy obecnie największy wysyp odnotowano w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim oraz zachodniopomorskim, więc najbliżej to trzeba gdzieś chyba na Małopolskę jechać z naszej perspektywy. Okolice Warszawy też nie najgorzej wyglądają i teraz rośną borowiki, podgrzybki, maślaki, koźlarze oraz na przykład żółciaki siarkowe, które nazywane są kurczakiem z lasu. Ponoć tak smakują. Jak zobaczycie, coś jest na drzewie żółte, to prawdopodobnie żółciak, a temu określeniu, że smakuje jak kurczak, bym tak bardzo nie ufał, no bo przecież wszystko smakuje jak kurczak.

0: Minęła godzina 8, czas na wydarzenia.
1: Czy w Lublinie pojawiła się ptasia grypa? O tym za chwilę. Powiemy też o wystawie militariów oraz seniorach aktywnych zawodowo.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Tajemnicza śmierć gołębi na LSM-ie. Policja zabezpieczyła teren przy fontannie. W niedzielę mieszkańcy osiedla natknęli się na dziesiątki martwych gołębi, leżących w fontannie i wokół placu zabaw przy ulicy Wallenroda. Na miejsce została wezwana policja, która odgrodziła teren taśmą ostrzegawczą i zabezpieczyła okolice przed dostępem mieszkańców, szczególnie dzieci oraz spacerujących tam psów. Funkcjonariusze przykryli fontannę folią ochronną, usuwając wcześniej kilkanaście martwych ptaków. Służby biorą pod uwagę dwa możliwe scenariusze: wystąpienie ptasiej grypy lub celowe zatrucie substancją chemiczną dodaną do wody. W poniedziałek próbki zostaną przebadane przez weterynarzy i laboratoria, które mają ustalić dokładną przyczynę masowego padania ptaków. Lublin stał się centrum militarnej pasji. Hale targowe wypełniły się bronią i ciężkim sprzętem. Za nami kolejna edycja wydarzenia Militaria – zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu. Goście mogli z bliska przyjrzeć się historycznym eksponatom, jak i również nowoczesnemu sprzętowi wykorzystywanemu przez dzisiejsze służby. Dla fanów sztuki strzelania nie zabrakło również broni miotającej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje pojazdów wojskowych, strefa ASG oraz pokazy bushcraftu i technik survivalu. Wydarzenie było również okazją do nauki na temat bezpieczeństwa i obrony cywilnej.
2: Żyjemy w czasach już takich, że powinniśmy zacząć dbać o swoje bezpieczeństwo, nie czekając na służby, tylko sami brać w swoje ręce pewne sprawy, to zwłaszcza bezpieczeństwo bezpośrednie dla nas. Każdy powinien się interesować ochroną ludności i obroną cywilną, dlatego że to nas wszystkich dotyka, to nie jest temat, który dziś odległy, to jest naszych sąsiadów bliski nam.
1: Mówi Krzysztof Kwiecień z firmy K2 Shooting. Odwiedzający mogli sprawdzić swoją celność na strzelnicach laserowych oraz spróbować dań z dziczyzny. Wydarzenie zostało zwieńczone tradycyjnym koncertem sygnalistów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nadal przybywa pracujących emerytów. W Lubelskiem tempo wzrostu nie spada. Prawie 880 tysięcy seniorów na koniec ubiegłego roku łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową. To o połowę więcej niż 10 lat temu. W skali Polski dynamika wzrostu osłabła. Najczęstszą formą zatrudnienia wśród tej grupy pozostaje umowa o pracę, z której korzysta 37%. Około 30% prowadzi własną firmę, a niemal 27% wykonuje umowy zlecenia. O szczegółach rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
3: Część emerytów pracuje po przyznaniu świadczenia, a jest też taka grupa seniorów, którzy decydują się na dalszą pracę i opóźnienie przejścia na emeryturę. Skutkuje to tym, że ich emerytura jest później zdecydowanie wyższa. Roczny zysk na takim późniejszym przejściu na emeryturę to jest średnio około 10%.
1: Seniorzy, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Nie dotyczą ich limity w osiąganiu przychodów. Jednak zarobki uzyskane po przyznaniu emerytury mają na jej bieżącą wysokość już niewielki wpływ. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na artystyczne wydanie porannej rozmowy Radia Centrum. Gościem Ignacego Chodowskiego będzie Magdalena Guść, młoda aktorka, znana chociażby z filmu LARP, Miłość, Trolle i inne questy. W dzisiejszym programie porozmawiamy o jej inspiracjach, ostatnich szlifach przed egzaminami do szkół aktorskich oraz świecie filmu i teatru. Zostańcie z nami.
4: No dzisiaj całkiem niezła pogoda na wykonywanie questów, szczególnie tych, które wymagają słońca. Obecnie 14 stopni Celsjusza, oczywiście na plusie, w czasie dnia maksymalnie do 24 stopni, więc powoli robi się lato. Możliwe zachmurzenie około południa, ale nic z niego padać nie powinno. Ciśnienie wynosi dzisiaj 1026 hektopaskali, a biometr nam dopisuje.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!
4: To Akademickie Radio Centrum, najwięcej roka w mieście, jest to prawda. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie, bardzo mi miło, że ze mną jesteście, a to jest głowa do góry, która już powinna być w okolicach 8, podniesiona, bo już 4 minuty po 8. Zapraszam do godziny 10, za chwilę poranna rozmowa, która została zapowiedziana przez Mikołaja, ale w międzyczasie jeszcze sporo dobrej muzyki.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Moim dzisiejszym gościem jest Madzia Guść i tym, kim jesteś, właśnie od tego zaczniemy, bo przygotowujesz się po pierwsze do egzaminu do szkoły teatralnej. Jesteś też studentką zaocznych studiów psychologii. W przyszłości miałaś też możliwość jeden semestr studiować historię sztuki. Ale chciałbym właśnie zacząć od tego pierwszego wspomnianego tematu, czyli przygotowań do szkoły aktorskiej i tego, na czym one ogólnie polegają. Jest parę etapów, które musisz przejść, żeby w ogóle się do tej szkoły aktorskiej dostać, ale czym się w ogóle zajmujesz podczas przygotowań do tego właśnie przedsięwzięcia?
2: Teraz aktualnie mieszkam w Krakowie i tam właśnie uczęszczam do takiego studium aktorskiego, które nazywa się LART. Jest to taka prywatna placówka, która pomaga przygotować właściwie nie tylko do samych egzaminów, ale też do zawodu. I generalnie same egzaminy są trochę owiane taką, wiesz, tajemnicą. Tak naprawdę nikt z nas, kto się tam przygotowuje, do końca nie wie, co go czeka. Mamy tam jakieś różne etapy, mamy jakieś różne wskazówki, ale tak naprawdę już przychodzimy, zostajemy tam, że tak powiem, sami i mamy razem z komisją i to oni, że tak powiem, nas tam.
1: I właśnie wracając do tych etapów i też do tych konkretnych testów, które przechodzicie przed tym, jak dostaniecie się i ci wybrańcy zostaną przyjęci na pierwszy rok szkoły aktorskiej. Z czego składa się ten właśnie konkretny pierwszy, drugi i trzeci etap i jakie umiejętności musi posiadać ten przyszły kandydat studiów aktorskich?
2: Właściwie śmieję się, że mogę nazwać się trochę weteranem już tych egzaminów, bo miałam trzy podejścia tak naprawdę ze sobą. I te egzaminy z roku na rok mam wrażenie, że coraz bardziej się zmieniają. Początkowy etap, w zależności od szkół, kiedyś to były takie self-tape, wizytówki aktorskie, w którym nagrywaliśmy swoje teksty i tak naprawdę to był ten pierwszy etap eliminacji. W tym roku to już się zmienia, bo wiem, że Kraków i chyba bodajże Wrocław zrezygnuje już z tego, więc po prostu te etapy będą na żywo. Gdzieś tam pierwszy etap to jest właśnie taka krótka wizytówka, żeby poznali, zobaczyli, jak mówimy i tak dalej. I każdy kolejny etap to już jest i zarówno taka interpretacja aktorska, czyli tekst, który ty mówisz, plus właśnie badanie tych twoich takich sprawności aktorskich. No i też przygotowane fizycznie. Jest etap ruchowy, na którym sprawdzają naszą sprawność fizyczną, ale to też jak mówimy, jak intonujemy głos, jaką mamy dykcję. No, że tak powiem, egzamin jest dosyć szeroki. Mamy też sprawdzanie umiejętności tanecznych, musimy nauczyć się tańców ludowych. No i tak naprawdę to tyle. W zależności od szkoły są to trzy etapy, cztery etapy. Czasem na przykład ten czwarty etap jest rozciągany na taki tygodniowy warsztat właśnie do tego, żeby jak sprawdzić, jak aktor pracuje. No ale, że tak powiem, już o jakichś takich kategoriach nie mogę mówić, bo sama jestem tą osobą, która zdaje ten egzamin i, że tak powiem, jest to owiana jakiegoś pewnego rodzaju tajemnicą po prostu.
1: Ta tajemnica na pewno zostanie niedługo przez ciebie odkryta podczas właśnie kolejnego podejścia do dostania się właśnie do szkoły aktorskiej. Dla ciebie jest coś, z czym najdłużej pracujesz, albo coś, co jest najcięższe dla ciebie z perspektywy tych przygotowań?
2: Kurczę, właśnie chyba najgorsze jest trochę to taka niewiadoma, że my jednak nie dostajemy tego feedbacku. Nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego odpadł albo coś, co się stało. Więc myślę, że u mnie chyba kluczem było pracowanie nad tą niewiadomą, żeby w sobie czegoś szukać. No, tak mi się wydaje, że to jest chyba taki główny klucz.
1: Patrzę na te wymieniane przez ciebie rzeczy i tak w sumie się trochę zastanawiam. Kurczę, to są rzeczy, które wydaje mi się, jako dla przeciętnego obserwatora, mimo wszystko powinna się właśnie uczyć dopiero w tej szkole aktorskiej,
2: tak,
1: a są
2: tak.
1: To umiejętności, które musisz już mieć. Jesteś z nich sprawdzana, weryfikowane jest to, na jakim poziomie są te twoje umiejętności, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jak patrzysz na przykład na swoich znajomych, bo wielu naszych wspólnych zresztą znajomych już się dostało do szkół teatralnych, między innymi właśnie do tej krakowskiej szkoły teatralnej, to jak słyszysz to, jak oni ci opowiadają, to jest jednak później łatwiej, jak już się dostaniesz? Czy to jest taki pierwszy ciężki etap? Czy później w tej szkole teatralnej wydaje ci się, że jeszcze coś jest trudniejszego do nauczenia się?
2: Zacznijmy od tego, że gdzieś tam w naszej polskiej edukacji nie mamy takiej ścieżki, oprócz gdzieś tam jakichś takich placówek prywatnych. Wiem, że na przykład jest warszawskie liceum filmowe, gdzieś tam te osoby mogą dotknąć wcześniej trochę tych rzeczy, jednak my w szkole tutaj takiej na tym wcześniejszym etapie edukacji my nie dostajemy takiego wykształcenia, co mamy robić, więc tak naprawdę to wszystko zależy od ciebie, ile ty włożysz swojej pracy, to żeby faktycznie to robić. Sama szkoła teatralna, trudno jest mi się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ tam jestem, ale mam nadzieję, że liznę rąbka tej tajemnicy w przyszłości. No na pewno jest ważnym krokiem i jakby w rozwoju aktorskim, ponieważ ona jest taką, mam wrażenie, że ta szkoła jest taką trochę pigułką tego, tych różnych metod, które ty możesz zdobyć, aby finalnie w tym zawodzie po prostu ich używać.
1: Twoim pierwszym wyborem będzie ta krakowska szkoła, czy jednak jeszcze bierzesz pod uwagę inne opcje?
2: Krakowska Szkoła Teatralna jest na pewno takim moim marzeniem, że zawsze, gdy się ktoś mnie pytał, gdzie bym chciała studiować, to zawsze był ten Kraków. Też z moich takich doświadczeń egzaminowych tam póki co miałam takie najprzyjemniejsze. Dwa, że też, tak jak powiedziałaś, mamy wielu znajomych, którzy gdzieś tam w tej szkole są, więc mi dają taki pozytywny vibe też związania z tym miejscem, aczkolwiek niezależnie jakie to byłoby miejsce, niezależnie jakie miasto, to czuję, że na pewno byłabym tam w stanie się super rozwinąć i czerpać od pedagogów, bo w każdym miejscu są różni pedagogowie i każdy jest w stanie dać coś innego po prostu.
1: Dać coś innego, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że ważne jest to, żeby jednak nie zniechęcać się po pierwszej nieudanej próbie. Na przykład jedna z naszych znajomych wspólnych, dzięki której też się poznaliśmy, czyli Basia Stojek. Basiu, pozdrawiamy cię z tego miejsca.
2: Pozdrawiamy
1: oczywiście,
2: Basia Stojek.
1: Która jest już właśnie pełnoprawną studentką. Teraz pierwszego roku chyba.
2: Drugiego
1: roku aktorstwa w Szkole Teatralnej w Krakowie. I ona chyba trzykrotnie podchodziła bodajże.
2: Tak, tak, wydaje mi się, że tak.
1: Właśnie, więc, a znam też takie przypadki, że chyba nawet pięciokrotnie, więc chyba jest to jednak bardzo taki mocny przesiew wśród tych ludzi. Ale chciałbym jeszcze trochę pociągnąć temat właśnie szkoły aktorskiej. Czy dla ciebie łatwiejsze jest mimo wszystko granie na scenie, kiedy widzisz widownię, czy tak jak właśnie teraz miałaś okazję debiutować w dwóch filmach długometrażowych, które już miały swoją premierę? Czy jest to dla ciebie jakaś duża różnica, jak grasz przed widownią, jak jesteś jednak aktorką teatralną, a z drugiej strony, mimo tego, że jeszcze nawet nie dostałaś się do tej szkoły teatralnej, to już masz za sobą debiut w filmie.
2: Teatr jest takim trochę miejscem u podstaw u mnie. Mimo gdzieś tam liźnięcia tego świata filmowego, to jednak teatr jest tym miejscem, w którym aktorsko się tak czuję, że mogę spełniać, w którym dokonuję gdzieś tam największego progresu. I to w pewnym sensie uważam najbardziej mnie rozwija aktorsko. Jednak posiadanie jakby tego doświadczenia bycia na scenie, kiedy masz przed sobą widza, tam wiesz, nie masz momentu dubla, którego możesz przerwać, którego możesz zrobić kilka razy, tylko tam faktycznie jesteś w tym stanie, w którym się wprowadzasz i w tym stanie po prostu cały czas jesteś. I w pewnym sensie to jest sztuka, nie? W filmie kilka razy możesz to powtórzyć, coś zmienić, czy nawet skoordynować z reżyserem. Tutaj idziesz na żywioł. Więc to jest piękne, tak uważam, w teatrze. Film też ma swoją specyfikę pracy, ale jednak moje serce zawsze będzie gdzieś tam blisko teatru i docelowo ten teatr też chciałabym uprawiać. No, gdzieś tam taką moją wymarzoną drogą byłoby to, żeby być na przykład na etacie w teatrze i robić sobie dodatkowy film. No, więc tak, myślę, że tak. Mogłam odbić od pytania, ale powiedz mi, jak będę gdzieś tam
1: spokojnie, będę się trzymał przy tym, żeby jednak było to spójne, ale też jeśli odfruniemy trochę od tego pierwotnego pytania, to nic nie szkodzi, bo myślę, że oboje mamy mimo wszystko umiejętność tego, żeby wracać do podstaw naszego pytania i naszej rozmowy. Chciałbym cię teraz jeszcze zapytać o rzecz właśnie związaną stricte z castingami do filmu. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Czy pomogło ci jakieś mimo wszystko brak tego doświadczenia jeszcze w szkole teatralnej, taki brak trochę zmanierowania, bo wiadomo, że jeśli masz pewne umiejętności, to jednak się ich trzymasz. Trzymasz się tego, że jeśli nauczyłaś się jakichś technik teatralnych, czy jakichś technik związanych z dykcją, z czymkolwiek, to jednak masz to już wpojone. A tutaj jednak jeszcze przed ewentualnym dostaniem się do szkoły aktorskiej debiut w dwóch filmach, co kiedyś chyba było bardzo rzadkie, a teraz wydaje mi się, że jest to jednak trochę krótsza droga z perspektywy tego, jak widziałem ilu aktorów, którzy bez szkół teatralnych kiedyś występowali w filmach, a teraz jednak jest tego dużo więcej. Sięga się zarówno do aktorów naturszczyków, ale też do gwiazd właśnie z innych stron szeroko rozumianego artyzmu. Na przykład ostatnio miałem okazję oglądać Wielkiego Martiego, w którym obejrzałem Tylera, The Creator, i byłem naprawdę pod wrażeniem jego gry aktorskiej, mimo tego, że on nigdy nie miał takiego doświadczenia zarówno z filmem, jak i pewnie z grą teatralną.
2: To całkiem ciekawe, bo ja też po tym seansie wyszłam i dopiero

0: że ja miałam też bardzo dużo szczęścia i bardzo duży przywilej trafienia na sam początek do naprawdę świetnych ludzi, którzy bardzo się po mnie przyjęli, czy na planie, czy podczas castingu nie spotkałam się z jakimiś nieprzyjemnościami i też obarczyli mnie taką dużą zaufania, za co też im jestem bardzo wdzięczna. Bo mimo tego stresu i mimo tego wszystkiego, tych emocji, które w sobie miałam, bo jednak casting do LARPA dział się, jak miałam jeszcze 17 lat, to jednak tutaj no, miałam super szczęście, że mogłam na takich ludzi trafić. No.
1: Dwie postacie uczennic, bo obie twoje bohaterki były uczennicami liceum. Czy w jakiś sposób było to takie przedłużenie twojej przygody z liceum?
0: Trochę tak, trochę faktycznie tak, aczkolwiek te postacie są bardzo charakterne, zarówno jedna, jak i druga, zarówno jak i Daniela i też Buchara w LARPie. Z jednej strony, przeżywając w tym roku na planie wakacje w liceum, było to jakieś takie cofnięcie się właśnie do tego czasu i trochę się czułam właśnie jak na takich, śmiałam się, koloniach, ale w szkole, żeby do tego wrócić. Ale takie fajniejsze wrócenie jednak do tego liceum, takiego liceum, w którym jednak chciałoby się być. No.
1: Tak jak wspominałem, moim gościem była dzisiaj Madzia Guść, przyszła wielka aktorka.
0: Dzięki, Ignacy.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Od Lecha Janarki, komentującego sytuację w Paragwaju, przechodzimy do mnie komentującego sytuację na drogach w Lublinie. No i w tym momencie nie jest, szczerze powiedziawszy, najgorzej. Wygląda na to, że w tym momencie dwie aleje tylko są zakorkowane, reszta Lublina powinna być przejezdna. Te aleje to Aleja Tysiąclecia w stronę centrum miasta oraz Aleja Unii Lubelskiej ze względu na trwający już dobrą chwilę remont tamtej drogi. Jeżeli macie informacje na temat wypadków, korków, zdarzeń drogowych w Lublinie i na całej Lubelszczyźnie, dawajcie znać na 515-515-982, żebyśmy mogli poinformować innych kierowców, którzy nas słuchają.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
4: Opola nie daj się im.
3: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
5: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
9: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
12: Zaprawy?
11: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
12: No, dobrej jakości.
11: A jaka?
12: No, niedroga.
11: I dokąd po nią pojedziemy?
12: Do Bricomana.
13: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.

To nowość od Foo Fighters, Asking for a Friend, 18 minut do godziny 9. I gdybyście pytali, co ciekawego będzie się działo w okolicach Lublina pod względem tego, że... No właśnie, co robi? Co nowego się dzieje? To impreza FM za chwilę, ale słuchajcie, zamek w Ćmielowie. Ćmielów to takie miasto 1,5 godziny od Lublina położone w Świętokrzyskim. No i tam odnowiono zamek w Ćmielowie. No i wiadomo, muzeum jak muzeum, no można pójść, pooglądać jak to kiedyś robili rzeczy, bla bla bla bla bla. Dlaczego nam to mówisz? Nam, rockmenom. Ano dlatego, że na zamku w Ćmielowie 17 lipca otworzy się wystawa, która nazywa się Strato Castle, która ma być największą wystawą gitar z autografami na świecie. Gitar oczywiście takich, na których grają rockmeni. No i ma być to jedno z najbardziej niezwykłych muzycznych miejsc w Europie. Polecam się w lipcu w takim razie wybrać i zobaczyć Strato Castle. Jeżeli jesteście fanami gitar elektrycznych, tudzież basowych, to będziecie mieć co oglądać, bo ponad... No nie wiem ile konkretnie, ale ma być kilkaset eksponatów. O, w takiej liczbie powiem. Podali, nie podali dokładnej liczby jeszcze, ale kilkaset ma być i ma być największe muzeum tego typu na świecie. 17 lipca otwierają na zamku w Ćmielowie. Myślę, że warto się wybrać, a z tego co dzieje się w najbliższym czasie pod względem koncertowym, za chwilę impreza FM. Do ciebie.

0: No i zgodnie z obietnicą na 13 minut do godziny 9 czas na imprezę FM. A więc zacznijmy sobie od tego, co w najbliższy piątek 29 maja wydarzy się w Akademii Sztuki Nowoczesnej nad Astorią. Tam Odyseja Kosmiczna, Statek Plus Multipla, czyli dwa zespoły Multipla Drivers oraz Statek Świder zagrają wspólny koncert. Klimaty rocka z lat 70. Jimiego Hendrixa, krautrocka, czyli takiej psychodeli, która jest bardzo dobrze przyjmowana, plus do tego jazz i trochę improwizacji. To 29 maja w Akademii Sztuki Nowoczesnej nad Astorią. Zaczynają o godzinie 19.30. Dzień później w Fabryce Kultury Zgrzyt Welcome Sessions Vol. 3, czyli już trzecie Welcome Sessions. To w sobotę o 19.00 zagrają trzy zespoły z Dublina. Headshot 5, Hate Rage i Dizes, bodajże Dizes, tak. Będzie trash metalowo, trochę punkowo i trochę metalu, który jest bardzo energiczny. O godzinie 19 w Zgrzycie 30 maja, czyli w najbliższą sobotę. A co będzie się działo w Graffiti? To przenosimy się już do czerwca. 13 czerwca w Graffiti odbędzie się koncert dla tych, którzy lubią heavy metal. Zagrają Slave Keeper, Hero Nerf oraz Hilo. Finał trasy koncertowej Slave Keepera, który promuje swój najnowszy album o nazwie Podwójna Gra. To 13 czerwca o godzinie 19 w klubie Graffiti. Wydarzenie dla tych, którzy lubią heavy metal.
1: Radio Centrum.

0: Minęła godzina 9:00. Czas na wydarzenia.
1: Prace na jednej z kluczowych ulic spowolnią kierowców. O tym za chwilę. Powiemy też o miejskim programie leczenia zębów u uczniów oraz lubelskich dniach samorządu.
0: Wydarzenia przygotował i przedstawi Mikołaj Borowiec.
1: Remont ulicy Janowskiej wchodzi w kolejny etap. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. W najbliższych dniach wykonawca rozpocznie frezowanie starej nawierzchni od strony skrzyżowania z ulicą Żeglarską. Prace będą prowadzone od dziś do środy 27 maja. W tym czasie mogą pojawiać się chwilowe wstrzymania ruchu, zwężenia jezdni oraz ruch wahadłowy. Autobusy linii numer 8 pozostaną na dotychczasowej trasie, jednak pasażerowie muszą liczyć się z możliwymi opóźnieniami. Po zakończeniu frezowania drogowcy rozpoczną układanie nowej nawierzchni asfaltowej. Ten etap będzie wymagał zamknięcia jednego pasa ruchu, a przejazd w obu kierunkach odbywać się będzie naprzemiennie drugim pasem. Utrudnienia mają potrwać do końca tygodnia. Miasto po raz kolejny zadba o zdrowie jamy ustnej młodych mieszkańców. Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich placówek będzie kontynuowany. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej w 58 gabinetach zlokalizowanych na terenie obiektów edukacyjnych lub w ich pobliżu. Celem programu jest poprawa jakości uzębienia lublinian uczęszczających do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych.
2: Program obejmuje badania i zabiegi profilaktyczne, m.in. lakowanie i lakierowanie zębów, diagnostykę i leczenie ubytków, a także spotkania edukacyjne dotyczące utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej, w tym m.in. naukę prawidłowego mycia zębów. Aby dziecko mogło skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej, potrzebna jest pisemna zgoda jego rodziców lub opiekunów. W przypadku uczniów pełnoletnich zgodę wyraża zainteresowany uczeń.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Zainteresowani mogą poznać szczegóły u dentystów w szkolnych gabinetach stomatologicznych. Tegoroczna edycja programu potrwa do 13 listopada. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zbliżają się Lubelskie Dni Samorządu. Mieszkańcy poznają, jak działa miasto. W programie znalazły się m.in. edukacyjne rozgrywki dla młodzieży, hekaton społeczny, kawiarenka obywatelska oraz rozmowy o współdecydowaniu i funkcjonowaniu miejskiej przestrzeni. Organizatorzy chcą przybliżyć uczestnikom mechanizmy działania samorządu i zachęcić do większego zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką współpracy i edukacji obywatelskiej. Spotkania odbędą się w Spójniku, Centrum Wsparcia Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie, 26 i 27 maja. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na Facebooku oraz stronie Fundacji Teatricon. Na koniec informacje ze świata. Trump utrzyma blokadę irańskich portów. Negocjacje z Teheranem wciąż trwają. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że amerykańska blokada irańskich portów pozostanie w mocy do czasu podpisania porozumienia. Jednocześnie ocenił, że prowadzone rozmowy przebiegają spokojnie i przynoszą postępy, dlatego jego administracja nie zamierza przyspieszać negocjacji. Trump podkreślił także, że Iran nie może wejść w posiadanie broni nuklearnej, a ewentualna umowa ma obejmować kwestie związane z ich programem atomowym. Według medialnych doniesień projekt porozumienia jest już w dużej mierze uzgodniony, choć strony nadal spierają się o kilka szczegółów, w tym termin zniesienia blokady. Amerykańskie media informują, że ostateczna akceptacja dokumentu przez irańskie władze może potrwać jeszcze kilka dni.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Za nami kolejna ekstraklasowa multiliga. Po jej zakończeniu wiemy już wszystko. Mistrzostwo Polski drugi rok z rzędu zdobył Lech Poznań. Kolejarz w ostatniej kolejce pokonał Wisłę Płock 2-1 i jest już pewny gry w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Górnik Zabrze pokonał aż 6-2 Radomiaka Radom. Zawodnicy Michala Gaszparika dzięki drugiej lokacie w tabeli również zawalczą w eliminacjach Champions League. O Ligę Europy zawalczy natomiast Jagiellonia Białystok. Piłkarze Adriana Siemieńca pokonali w weekend Zagłębie Lubin 1-0. Grono Pucharowiczów uzupełnią Raków Częstochowa oraz GKS Katowice. Dwa wspomniane zespoły zagrają o Ligę Konferencji Europy. Motor Lublin zakończył sezon 2025-2026 na 12 miejscu. W ostatniej kolejce żółto-biało-niebiescy przegrali na wyjeździe z Legią Warszawa 4-0.
4: Skończyliśmy na 12 miejscu ostatecznie, więc na pewno w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdzie było 7 miejsce, chcieliśmy przynajmniej się do tego zbliżyć. Twarde dane pokazują, że tego nie zrobiliśmy. Natomiast ja też uważam, że w tym momencie utrzymanie Motoru Lublin to też jest sukces. Nie ma tutaj się co oszukiwać, bo patrząc na to, kto skończył za nami, kto grał dzisiaj, jakie mecze i jak ta liga była zwariowana. Uważam, że również trzeba docenić to, że udało się utrzymać motor w Ekstraklasie.
3: Podsumował sezon trener Motoru Mateusz Stolarski. Z PKOBP Ekstraklasą żegnają się natomiast Termalika Brugbet Nieciecza, Arka Gdynia oraz Lechia Gdańsk. Przejdźmy do siatkówki. Za podopiecznymi Nikoli Grbicia pierwszy turniej sezonu reprezentacyjnego. Biało-czerwoni w ramach turnieju Silesia Cup rozegrali 3 spotkania. Polacy przegrali jedynie z Serbią 2-3. W spotkaniach z Ukrainą i Bułgarią zawodnicy Nikoli Grbicia wygrali kolejno 3-0 i 3-1. Teraz czas na walkę w Lidze Narodów. Nasza kadra zainauguruje te rozgrywki 10 czerwca spotkaniem z Kubą. Natomiast reprezentacja Polski Pań zakończyła wczoraj turniej towarzyski we Włoszech. W pierwszym meczu biało-czerwone poniosły porażkę 2-3 z Turcją. Zawodniczki Stefano Lavarniego zwycięsko wyszły za to z konfrontacji z Serbkami, które wygrały 3-0. Na zakończenie zmagań Polki przegrały z gospodyniami Włoszkami 2-3. Turniej w Genui był etapem przygotowań do Ligi Narodów Pań. Biało-czerwone rozpoczną je 3 czerwca starciem z reprezentacją Belgii. Na koniec sporty motorowe. Za nami kolejny weekend z królową motosportu. W ten weekend kierowcy Formuły 1 rywalizowali w kanadyjskim Montrealu. Na najwyższym stopniu podium stanął kierowca Mercedesa Kimi Antonelli, drugi na metę wjechał Lewis Hamilton z Ferrari, a trzecie miejsce zajął Max Verstappen z Red Bulla. Teraz zmagania przeniosą się do Europy. Następny w kalendarzu mistrzostw jest wyścig o Grand Prix Monaco, który odbędzie się 7 czerwca.
0: No i jeszcze zobaczmy sobie, co tam w pogodzie. Obecnie 17 stopni Celsjusza, dzisiaj maksymalnie aż do, uwaga, 24 stopni. Słońce będzie nam towarzyszyło, mogą pojawić się również chmury, ale z nich padać nie powinno. 1026 hektopaskali pokazuje barometr, a biometr nam dzisiaj powinien dopisywać. Centrum. Najwięcej loka w mieście! Tu Akademickie Radio Centrum, Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie, 7 minut po godzinie 9, a to jest głowa do góry. Moja jest wyprostowana już od godziny 6, wasza może troszkę później, ale mam nadzieję, że wyspaliście się przez weekend. Jesteście gotowi do podjęcia pracy w poniedziałek. Jeśli jeszcze trochę energii wam brakuje, no to Radio Centrum oczywiście przychodzi do was z tąże energią. Muse, Cryogen, zaczynamy ostatnią godzinę głowy do góry.

Cathedral Monkey Business, lub jeżeli chcielibyśmy powtórzyć łacinę szkolną, no to by było Simiformes Business, bo Simiformes to mopo kształtne po łacinie. Tak już jesteśmy w temacie łaciny oraz zwierząt, no to mam bardzo dobre wiadomości na temat rodzaju bombus. Bombus, czyli trzmiel. Musicie przyznać, że bombus do trzmiela bardzo, bardzo dobrze pasuje, także tutaj nazwa łacińska jak najbardziej trafiona. No i co z tymi trzmielami? Ano to, że trzmiel żółtopasy, czyli bombus cicheli, który był w Polsce widziany tylko raz i to przed II wojną światową, ma się w Polsce dobrze, to znaczy potwierdzono jego stanowisko na Suwalszczyźnie i gości u nas. I no, mam nadzieję, że nie tylko gości, ale zadomowi się, bo im więcej bombus, tym sympatyczniej, no bo przypominam, że trzmiele, czyli te puchate kuleczki, które wydają odgłos helikoptera, są bardzo pożyteczne i no, nieszkodliwe. Nie są to osy, które przy obiedzie tam latają przy grillu na majówkę, tylko one żyją własnym życiem i najwyżej w swojej niezdarności odbiją się od nas. Więc jak powtórzyliśmy łacinę szkolną, to Alice Cooper również o szkole zaśpiewa. School's out.

0: Jack White, 16 Saltines. 22 minuty po godzinie, oczywiście 9. No i razem ze mną Mikołaj Borowiec. Cześć Mikołaju.
1: Dzień dobry, witam. Jak zawsze w poniedziałek rano.
0: Tak, co będziemy robić teraz?
1: Przegląd prasy.
0: To prawda, ale takiej mniej poważnej chyba, co? Delikatnie. No. Delikatnie mniej poważnej, dobra.
1: Trzeba zacząć na luzie.
0: Tak.
1: Szczególnie... poniedziałek.
0: Poniedziałek, tak, koniecznie. To ja zacznę w takim razie od tego, że zmiana diety żubrów rozregulowuje ich rozród. Nie wiem, jak to dalej skomentować, ale przeczytam jeszcze kawałek artykułu. Stada żubrów coraz częściej zimą migrują z lasów, gdzie odtwarzano ich populację w przeszłości, na tereny rolnicze, gdzie zamiast suchego siana w miejscach do karmienia wybierają zielony rzepak. Naukowcy zbadali, jak ta bogata, jak na warunki zimowe dieta wpływa na ich biologię, na przykład terminy rozrodu, no i okazuje się, że ogólnie częściej pojawiają się cielęta. Co więcej jeszcze, jest większa różnica w tym, jakiej są wielkości. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat żubrów i jak jedzenie rzepaku zimą wpływa na ich terminy rozrodu, no to odsyłam do naukawpolsce.pl.
1: Ja mam dzisiaj o naszym superbohaterze internetowym, czyli Łatwogangu, który zebrał ostatnio 12 milionów złotych na leczenie chorego na zanik mięśni Maxa i uruchomił przy okazji już kolejną zbiórkę. Kilka dni temu Piotr Łatwogang Hanskę na swoim Instagramie ogłosił kolejną zbiórkę połączoną z transmisją na żywo. Tym razem zapowiedział, że chce przejechać rowerem z Zakopanego do Gdańska, a zebrane w ramach transmisji pieniądze przekaże walczącemu z zanikiem mięśni 8-letniemu Maxowi. Jako cel postawił sobie zebranie 12 milionów złotych. Okazuje się, że influencerowi wystarczyły tylko 2 dni na to, żeby zebrać tą kwotę. Udało mu się ją przekroczyć wczoraj o godzinie 8:45. Influencer miał wtedy postój na stacji benzynowej w Toruniu. Równolegle uruchomił następną zbiórkę i zebrane środki mają tym razem zostać przeznaczone na wsparcie kolejnego dziecka, chorującego tym razem na dystrofię mięśniową DMD. Będzie to Adaś.
0: No i pięknie, że mamy takich influencerów w Polsce. Myślę, że trzeba docenić. Wielkie brawa dla pana.
1: I przy okazji pobijać kolejne rekordy.
0: To prawda. Niedawna sytuacja z Cancer Fighters chociażby. To ja wracam jednak do zwierząt. I uwaga, to jest news nawet nie z żadnej gazety, tylko z Facebooka. Okazuje się, proszę państwa, że Janusz Korwin-Mikke uratował wczoraj jeża. I jak piszą internauci, jeżyka dotknęła ręka wolnego rynku. Gratulacje dla jeża, że przeżył ten kontakt, gratulacje dla pana Janusza, że podniósł tego jeża, no i życzymy obu tym panom wszystkiego dobrego. Tak, i żeby im się dobrze wiodło w życiu. Dziękuję ci Mikołaju w takim razie za dzisiejszy przegląd
1: wzajemnie
0: prasy.
1: I zapraszam na 10 od razu.
0: I zapraszamy na 10 oczywiście, a tam będzie poważniej?
1: Troszkę.
0: No to zapraszamy, dzięki wielkie, do usłyszenia.

0: Promocja. Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja. Reklama.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: Jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Powtórka programu. Powtórka programu. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
1: Jak co piątek o 10.30 czas na nieco ekonomii. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a dzisiaj po raz kolejny zagłębimy się w tematykę sztucznej inteligencji, oczywiście w ujęciu ekonomicznym. Z nami w studiu dr Piotr Maleszek, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Ekonomiczny UMCS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy sztuczna inteligencja rzeczywiście zabiera ludziom pracę, czy raczej zmienia sposób jej wykonywania?
2: Przede wszystkim te drugie na to wpływa najbardziej. Są oczywiście miejsca pracy, zadania wykonywane na miejscach pracy, które są zastępowane. Natomiast skala tego zjawiska nie jest tak duża, jak może się wydawać z szumu medialnego. Jak badacze patrzą na stanowisko pracy, to tam są zadania takie rutynowe, powtarzalne. I one mogą być zastępowane przez nowoczesne technologie, w tym narzędzia oparte na sztucznej inteligencji oraz zadania niestandardowe, kreatywne, zmieniające się, które trudno zastąpić w ten sposób. I no, kwestia jest taka, jaką mamy proporcję tych zadań na stanowiskach pracy. OECD robi takie badanie, próbując wskazywać odsetek miejsc najbardziej zagrożonych. I nawet ta 1/3 miejsc pracy, którą wskazuje w Polsce właśnie, ta 1/3 miejsc pracy jest jakby narażona, jest pod silnym wpływem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, to i tak to jest od 20 do 30% zadań wykonywanych na tym miejscu pracy.
1: Spotkałem się z takim wnioskiem, że sztuczna inteligencja nie zagraża właśnie osobom na stanowiskach niskopłatnych, tylko właśnie uderza bardziej w tą średnią grupę, która zarabia średnio, wykonuje te średnio płatne prace. Ile w tym jest prawdy?
2: Tak wskazują dotychczasowe badania od lat 90., 2000 i później, jeśli chodzi o wpływ postępu technologicznego na rynek pracy. No, dlaczego tak się dzieje? Bo przede wszystkim nowe technologie, innowacje zastępują zadania człowieka właśnie w zakresie zadań rutynowych. I okazuje się, że jak mamy przekrój zatrudnienia według płac, to najwięcej prac rutynowych jest właśnie w środku rozkładu płac. Tam są na przykład prace biurowe. Jest wiele zadań niskopłatnych, opartych na przykład na pracy ludzkiej, na kontaktach z drugim człowiekiem i to są zadania, które są trudne do zastąpienia przez nowe technologie i one są bardziej odporne. Natomiast są też prace, zadania na drugim skraju płac, gdzie te płace są bardzo wysokie i tam rzeczywiście są wymagane bardzo wysokie kompetencje, często nieszablonowe, niestandardowe myślenie, kreatywność, szybkie podejmowanie decyzji i tam też trudno zastąpić pracę jakimiś algorytmami. Natomiast właśnie te stanowiska pracy w środku rozkładu płac są bardziej rutynowe.
1: Wiele osób, bojąc się o miejsca pracy, może zadawać sobie pytanie, skoro moje stanowisko biurowe będzie zastąpione przez sztuczną inteligencję, no to może warto nauczyć się praktycznego zawodu, czyli na przykład zostanę hydraulikiem, pójdę do branży budowlanej, bo tam zawsze będzie potrzebny człowiek, specjalista, fachowiec, który przyjdzie, naprawi i zrobi to dobrze. Czy to jest dobry kierunek rozwoju, czy znów ślepa uliczka i nagle okaże się, że mamy nadpodaż hydraulików?
2: To jest troszeczkę taki lęk, który podbijają w przekazie medialnym zarządzający wielkimi firmami zajmującymi się rozwojem sztucznej inteligencji. Takie nagłówki, żeby się przekwalifikować i zostać hydraulikiem, to można było już poczytać właśnie z ich ust. Tylko że to nie ma wiele wspólnego z prawdą. Trochę ma, trochę nie ma. Rzeczywiście sztuczna inteligencja będzie zmieniać te miejsca pracy. Natomiast tym ojcom chrzestnym AI brakuje jakby kilku, w ich narracji jest kilka braków. Po pierwsze, oni nie dostrzegają tego, że jeżeli firma wdraża AI, to nie jest tylko efekt zastąpienia pracowników technologią, ale przede wszystkim trzeba postawić na to, żeby ci pracownicy umieli współpracować z technologią, a więc to nie tyle zastępuje miejsce pracy, co silnie zmienia miejsce pracy. i wymaga też jakichś zmian kompetencyjnych i otwartości na te zmiany kompetencyjne. Natomiast oni też, nie oszukujmy się, działają w interesie swoich spółek i im więcej szumu wokół sztucznej inteligencji, im więcej też trochę lęków o to, ile ona potrafi i jak ona zupełnie zmieni świat, tym wyższa jest kapitalizacja ich spółek i tym wyższe są ich zyski, więc musimy brać bardzo ostrożnie to, co oni mówią. Natomiast myślę, że ja bym rekomendował, aby nie przekwalifikowywać się zupełnie, tylko popatrzeć na swoje stanowisko pracy i nauczyć się, jak najlepiej wykorzystywać te nowe narzędzia, które są wprowadzane, jak najlepiej z nimi współpracować i jak w ten sposób zwiększyć produktywność swoją, swojego miejsca pracy, swojego działu i swojej firmy. Poza tym, wbrew temu, co mówią właśnie ojcowie chrzestni AI, większość firm, które wdraża i wdrożyło sztuczną inteligencję, czy to w przemyśle, czy to w finansach, wcale nie zmniejszyło zatrudnienia. A część z nich nawet zwiększyło zatrudnienie netto.
1: W przestrzeni publicznej pojawiały się też takie, trudno powiedzieć, optymistyczne głosy, że człowiek zawsze znajdzie miejsce pracy, bo będzie tańszy niż maszyna. Ile w tym jest prawdy?
2: To zależy od zadań wykonywanych. I to jest, ale to jest, myślę, bardzo celna uwaga, bo też w tym przekazie medialnym próbuje się nam powiedzieć tak, jeżeli twoja praca może być zastąpiona przez narzędzie, przez nową technologię, przez robota, przez narzędzie sztucznej inteligencji, to tak się stanie. Nie, z perspektywy ekonomicznej to się stanie dopiero wtedy, kiedy praca maszyny, technologii będzie tańsza. I to jest duży znak zapytania. Czy robot Optimusa, który tutaj, robot Muska, Optimus, czy on jest w stanie wykonywać wiele zadań taniej? On może osiągać poziom człowieka w wykonywaniu wielu zadań, ale czy on to zrobi taniej?
1: To może, zbliżając się ku końcowi rozmowy, nadajmy jej troszeczkę bardziej pozytywny ton. A co, gdyby przyjąć taki scenariusz, że sztuczna inteligencja integruje się już z naszym życiem, potrafimy komunikować się z maszyną i sprawia to, że nasz tydzień pracy wynosi 3-4 dni robocze i mamy 2 razy wyższą pensję. Jest to osiągalne w jakkolwiek dającej się przewidzieć w przyszłości, czy niekoniecznie?
2: Z jednej strony noblista, który się zajmuje rynkiem pracy, Christopher Pissarides z London School of Economics, właśnie twierdzi tak, że im więcej on bada sztuczną inteligencję, im więcej on ją poznaje, im bardziej, tym jest większym optymistą co do zmian na rynku pracy. I on właśnie mówi, że skracanie czasu pracy jest jakąś perspektywiczną korzyścią z tego procesu, w którym jesteśmy. Natomiast przede wszystkim to, jakie będą korzyści dla różnych pracowników, też zależy od tego, jak będą dzielone korzyści związane ze wzrostem produktywności dzięki nowym technologiom. I wspomniał Pan o polaryzacji, że miejsca pracy w środku rozkładu płac często cierpią najbardziej, jakby są najbardziej podatne na wpływ postępu technologicznego. I to jest też pytanie o to, czy my jako system gospodarczy, jako społeczeństwo będziemy w stanie zapewnić taką dystrybucję tych korzyści, żeby te korzyści, które teraz odnoszą kadra zarządzająca największych firm, żeby one były rzeczywiście dzielone i mówiąc, skapywały. Tak, jest taka teoria skapywania w ekonomii, żeby one rzeczywiście skapywały na pracowników na przykład średniego szczebla, na pracowników średniego szczebla zarządzania. Tutaj jest spory znak zapytania i to też zależy od tak naprawdę tego, w jakim kraju się znajdujemy, bo gospodarki krajów europejskich są dużo lepsze, sprawniejsze w dystrybucji niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta koncentracja bogactwa w rękach najbogatszych jest bardzo, bardzo silna.
1: Jedno jest pewne, jakkolwiek te zmiany nie będą przebiegać, duża część z nas będzie ich bezpośrednimi świadkami. Dr Piotr Maleszyk, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, był moim i waszym gościem. Dziękujemy za wizytę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Na kolejny odcinek Klasza Ekonomicznego zapraszam już za tydzień, a ja życzę jak zwykle udanego weekendu i do usłyszenia niedługo.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście.

już tylko 6 minut do godziny 10, a to oznacza, że będę się z wami żegnał. Kończymy głowę do góry, która powinna być w tym momencie już dumnie wyprostowana i gotowa do przeżycia całego dnia. Razem z wami był Krzysiek Walter Kronek, to jak zwykle dla mnie wielka przyjemność i dziękuję wam za spędzenie tego poranka ze mną i z Radiem Centrum. Na koniec pożegnam się zespołem Ice Age i piosenką Catch It. Do usłyszenia w piątkowy poranek.

0: Ile zapłacimy dziś za paliwo? O tym za moment. W wydarzeniach również o spotkaniach w ramach projektu Aktywator Inspiracji oraz programie mentoringowym dla uczniów i studentów. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Paliwa nie powinny drożeć. Przypominamy aktualne maksymalne ceny. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem Ministerstwa Energii, dziś litr benzyny 95 nie powinien kosztować więcej niż 6,46 zł. W przypadku benzyny 98 maksymalna cena została określona na poziomie 7 zł za litr, natomiast oleju napędowego 6,85 zł. Eksperci zwracają uwagę, że sytuacja na światowych rynkach zaczyna sprzyjać kierowcom, choć dalsze zmiany cen paliw nadal będą uzależnione od wydarzeń gospodarczych i politycznych na świecie. Lublin uruchamia Aktywator Inspiracji, by pomóc wejść na ścieżkę kariery. Program otwiera przed uczniami możliwość spotkania z liderami różnych środowisk. Organizowane spotkania to realna szansa na wsparcie studentów i doktorantów w planowaniu ich rozwoju. Goście opowiedzą o przełomowych momentach swojej drogi zawodowej oraz znaczeniu mentorów w osiąganiu celów.
1: Osoby, które pomyślnie wykonają zlecone zadanie, otrzymają możliwość skorzystania z indywidualnej opieki coachingowej prowadzonej przez jednego z aktywatorów inspiracji. Spotkania odbędą się już w najbliższy poniedziałek i wtorek, 25 i 26 maja o godzinie 13 w sali 252 siedziby Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Spokojnej.
0: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Program zakończy się finałowym spotkaniem, podczas którego młodzi uczestnicy pokażą efekty swojej pracy i zdobytych doświadczeń. Cała inicjatywa ma wspierać rozwój zawodowy młodych mieszkańców naszego miasta i zachęcać ich do aktywnego budowania własnej ścieżki kariery. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zostajemy w temacie spotkań mentoringowych. Uczniowie szkół średnich oraz studenci zyskają nową przestrzeń do rozwijania kompetencji. Nad wsparciem w podejmowaniu decyzji o przyszłości będą czuwać ich starsi koledzy i koleżanki. Inicjatywa Mentoring Młodych Akademików realizowana jest w ramach Urban Lab Lublin oraz projektu Lublin Akademicki. Głównym założeniem programu jest pomaganie młodym lublinianom w budowaniu relacji, rozwijaniu kompetencji społecznych oraz planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. To projekt oparty na rozmowie, wzajemnym uczeniu się i autentycznym wsparciu w wyborze dalszej drogi życiowej, mówi Maciej Cieciora, pełnomocnik prezydenta miasta Lublin do spraw studenckich.
2: Ten projekt został stworzony w ramach Urban Labu Lublin. W tym roku Urban Lab jest nastawiony na akademickość i w związku z tym Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów stworzył ten program we współpracy z Urban Lab Lublin właśnie do studentów i młodych ludzi. Oba wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem.
0: Pierwsze spotkanie odbyło się w piątek 22 maja o godzinie 16:30 w siedzibie Urban Lab Lublin na ulicy Spokojnej 2. W ramach programu zorganizowane zostaną kolejne spotkania, każde raz w miesiącu.
3: Dzisiaj celem jest poznać przede wszystkim osoby, które przyszły, aby przyszłościowo dobrać się z osobami, które też są zainteresowane programem, a być może nie mogły się pojawić, bo w tym programie będziemy pracować w parach, jako mentorzy i mentorowani. Wszystko, co będzie wykorzystane, to myślę, że mają w sobie studenci, doktoranci, którzy będą przekazywać to uczniom, młodszym studentom. Myślę, że to jest największą wartością.
0: Mówi Aleksandra Bożęcka z Fundacji Strefa Dorastania. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Kolejne informacje o nadchodzących warsztatach będą pojawiać się na bieżąco w mediach społecznościowych Urban Lab Lublin. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy w tej chwili 17 stopni. Występują niewielkie zachmurzenia. Podmuchy wiatru momentami osiągną około 17 km na godzinę. Barometry pokazują 1027 hektopaskali. Biometr i jakość powietrza są korzystne.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no Totentanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totentanz zaprezentuje swój nowy projekt Totentanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
3: Konisz własne cię.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy.
2: Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98,2 FM.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
1: Opola, nie daj się im.
0: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
2: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
3: Autopromocja.
4: Akademickie
3: Radio Centrum.

Na zegarach mamy już 13, więc rozpoczynamy poniedziałkową audycję Ośrodek Roka. Przy mikrofonie jest z Wami dzisiaj Vanessa Woźniak. Za nami weekend pełen słońca i ciekawa jestem, jak go spędziliście. Może zrobiliście grilla, a może wyruszyliście rowerem na jakąś wyprawę. Jestem ciekawa też, jaka muzyka towarzyszy Wam w takie piękne dni. Dajcie znać, czego się słucha idealnie w taką pogodę. Możecie odpowiadać pod numer 515 515 982.

Pytałam was o to, jak spędziliście ten słoneczny weekend i aż muszę o tym wspomnieć, bo bardzo aktywnie spędził ten miniony weekend Piotr Hanske, znany w sieci jako Łatwogang. W ramach zbiórki na leczenie Maxa wyruszył on rowerem z Zakopanego do Gdańska. Cel wyprawy został osiągnięty już w niedzielę rano. Piotr zebrał ponad 12 milionów na terapię genową ośmiolatka i po sukcesie pierwszej zrzutki poinformował, że teraz chce zebrać 3,5 miliona złotych dla Adasia. To również się udało, przez co Piotrek zapowiedział już kolejną zbiórkę dla Wojtusia. Trasa, jaką Łatwogang pokonał, to prawie 700 kilometrów. Cała podróż zajęła mu ponad 52 godziny. Należy jednak wspomnieć o najważniejszym, bo zebrano ponad 18 milionów złotych, czyli ponad 3 miliony więcej niż zakładano. Takie weekendy zapadają w pamięć. Ja składam ogromne gratulacje dla Piotrka, a pod numer 515 515 982 możecie dawać znać, jak wy spędziliście swój weekend i czy może kibicowaliście Piotrowi.

A jeśli planujecie przejeżdżać przez Jarosław, to koniecznie uważajcie na drogach, bo ostatnio pojawiają się na nich nieproszeni goście. A jednym z nich był mężczyzna na wózku inwalidzkim, który poruszał się, słuchajcie, po obwodnicy miasta. Jak podkreśla policja, 57-latek sprawiał zagrożenie na drodze, gdyż poruszał się on prawą stroną jezdni, co utrudniało mu obserwowanie nadjeżdżających aut. Służby odeskortowały mężczyznę i przypomniały mu o zasadach poruszania się po drogach. I myślę, że gdyby nie oni, to ta wyprawa mogłaby trwać bez końca.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Gonisz własne życie. Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

Carnal i utwór Cały ten zgiełk na 98,2 FM. A od zgiełku chętnie się ucieka i praktyk, jak wiemy, jest wiele. Ale dla mnie chyba najbardziej sprawdzone jest czytanie książek. Choć jeśli nie popieracie AI, to aktualnie trzeba naprawdę uważać, bo nawet książka, która podobno w kompetentny sposób miała analizować zagrożenia, jakie niesie za sobą algorytmizacja dyskursu publicznego, zawiera cytaty wymyślone przez sztuczną inteligencję. Śledztwo dziennikarzy z The New York Times ujawniło, że Steven Rosenbaum, autor The Future of Truth, czyli Przyszłość Prawdy, posiłkował się AI przy pisaniu swojej książki. Pisarz przyznał się do tego i zadeklarował również usunięcie wspomnianych fragmentów z kolejnych egzemplarzy. No, teraz to nawet książki mają to całe AI.

poniedziałek 25 maja. W tym dniu urodziny obchodzi dwójka, która dla muzyki zrobiła wszystko co najlepsze. Robert Brylewski, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor na pewno przewspaniałych tekstów. Lider zespołów takich jak Kryzys, Brygada Kryzys oraz Izrael Afa zmarł 3 czerwca w wieku 57 lat, a dzisiaj obchodziłby swoje 65 urodziny. Odrobinę starszy jest Klaus Main, wokalista, gitarzysta i tekściarz zespołu Scorpions. Obchodzi dzisiaj swoje 78 urodziny i dla tej dwójki oraz dla każdego, kto również obchodzi dzisiaj swoje święto, składam najwspanialsze życzenia. Niezależnie od wieku, niech rokowe dziecko was czuwa, a o tym już teraz.

za nami pierwsza godzina Ośrodka Rocka. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i najbliższą godzinę również Wam potowarzyszę. Jak widzę, to za oknem słońca nie brakuje, więc mam nadzieję, że humor Wam dopisuje. Jejku, jakie rymy. No, mam nadzieję, że dobra muzyka też Wam sprzyja. Już teraz YouTube.

i znowu o tej technologii, nie mówię o kolejach Foo Fighters. Takiego scenariusza spodziewali się wszyscy. Humanoidalne roboty w Chinach zostały zaangażowane do pracy na plantacjach herbaty i w zakładach przetwórczych, gdzie podejmowały się szeregu skomplikowanych zadań razem z ludźmi. Dla Chin to także sposób na przyspieszenie rozwoju robotów zdalnych do pracy poza laboratoriami. Ale myślę, że jak przyjdzie co do czego i robotów zabraknie, to będzie gadane tylko: Ela, czemu się nie wcielasz? Czy jakoś tak?

Simple Minds, She's a River na antenie Radia Centrum, a my rzeką Odrą prosto do Niemiec, a dokładnie do Berlina, bo tam właśnie ruszył nowy program skierowany do turystów, który ma zachęcać do dbania o porządek i podejmowania bardziej ekologicznych wyborów podczas pobytu w mieście. Berlin Pay to pilotażowy program, który wszedł w życie 14 maja i jest inspiracją rozwiązania wprowadzonego w Kopenhadze, gdzie w 2024 roku udział w programie wzięło ponad 75 tysięcy turystów. Liczba wypożyczeń rowerów wzrosła o 30%, a mieszkańcy zebrali podobno tony śmieci. Oby tylko to rozwiązanie sprawdziło się w Berlinie, choć darmowe wycieczki kajakowe czy zniżki do restauracji powinny zadziałać.

0: emocja. Podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!

A teraz przeniesiemy się do 73, bo to tam sięgają korzenie grupy Jam. Grupy, która na początku grała covery, ale z czasem wyrobiła swoje charakterystyczne, wspaniałe brzmienie, które mam wrażenie, że rozpoznają wszyscy. Ważnym miejscem dla zespołu był klub Puls, gdzie muzycy mogli się spotykać na wspólne jam sessions. A skąd wzięła się nazwa zespołu? Otóż z tym wiąże się znakomita historia. W 74 zespół został zaproszony do zagrania koncertu, jednak nie posiadali oni wtedy nazwy, a organizator podkreślił, że powinni zostać przedstawieni na plakacie. Ta podbramkowa sytuacja zmusiła muzyków do wymyślenia nazwy i zaproponowali oni Jam, ale pisane przez J.

0: przyszła pora na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń, które czekają na Was w najbliższym czasie. W ten piątek w kosmicznym stylu na scenę Akademii Sztuki Nowoczesnej nadleci statek Świdra oraz Multipla Drivers. To właśnie oni zabiorą Was w podróż dookoła galaktyki, bo muzyka będzie doprawdy hipnotyzująca. A teraz coś dla tych, którym nie udało się złapać wejściówki na Totem Tanz na scenie w centrum. To nic straconego, bo już w ten piątek zagrają oni na scenie klubu Graffiti, a z nimi zespół Siriam. I znowu mowa o piątku, ale tym razem o tym 12 czerwca. Odbędzie się ostatni koncert w Lublinie Lecha Janerki. Jest to pożegnalna trasa, która zwieńcza ponad 40 lat obecności na scenie. A odbędzie się to w Fabryce Kultury Zgrzyt. Po więcej informacji zapraszam Was na strony organizatorów.
1: Radio Centrum.

5 minut, wybije nam godzina 15, co oznacza, że pora się pożegnać. Była z Wami Vanessa Woźniak i dziękuję Wam pięknie za towarzystwo. Ode mnie to tyle, ale na antenie dzisiaj jeszcze będzie dużo się działo, więc koniecznie zostańcie. Do usłyszenia. Cześć.

0: Godzina 15 na zegarach, a więc z tym akcentem zaczynamy od wydarzeń.
1: Policja bada sprawę śmierci lubelskich kosów. O tym za chwilę. Powiemy także o coraz większej liczbie pracujących emerytów w województwie.
0: Wydarzenia przygotowała i przedstawi Paulina Czeryna.
1: Znaleziono martwe kosy w oczku wodnym przy ulicy Wallenroda. Trwa ustalanie przyczyn padnięcia ponad 30 ptaków. Badaniem sprawy zajęły się służby ochrony środowiska wraz z policją. Martwe osobniki wyłowiono i poddano ekspertyzie, a samą fontannę wyłączono z użytku i ogrodzono taśmą oraz zebrano próbki wody do dalszych badań. Teorii jest kilka. Jedna z nich dotyczy zjedzenia przez kosy zatrutego pokarmu, inna natomiast dotyczy choroby dotyczącej wyłącznie tego gatunku. Dotychczas nie ustalono przyczyn śmierci zwierząt. Nadal przybywa pracujących emerytów. W Lubelskiem tempo wzrostu nie spada. Prawie 880 tysięcy seniorów na koniec ubiegłego roku łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową. To o połowę więcej niż 10 lat temu. W skali Polski dynamika wzrostu osłabła. Najczęstszą formą zatrudnienia wśród tej grupy pozostaje umowa o pracę, z której korzysta 37%. Około 30% prowadzi własną firmę, a niemal 27% wykonuje umowy zlecenia.
2: Część emerytów pracuje po przyznaniu świadczenia, a jest też taka grupa seniorów, którzy decydują się na dalszą pracę i opóźnienie przejścia na emeryturę. Skutkuje to tym, że ich emerytura jest później zdecydowanie wyższa. Roczny zysk na takim późniejszym przejściu na emeryturę to jest średnio około 10%.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Seniorzy, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Nie dotyczą ich limity w osiąganiu przychodów. Jednak zarobki uzyskiwane po przyznaniu emerytury mają na jej bieżącą wysokość już niewielki wpływ. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Chcesz odkryć tajemnice naszego miasta? Lato będzie pełne opowieści z Koziego Grodu. Już 4 czerwca ruszy kolejna edycja akcji o nazwie Poznaj Lublin z przewodnikiem. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców Lubelszczyzny, jak i również zainteresowanie regionem wśród potencjalnych turystów.
3: Podczas długiego weekendu czerwcowego, czyli od czwartku 4 czerwca do niedzieli 7 czerwca, na spacer z przewodnikiem wybrać się można będzie codziennie. W lipcu i sierpniu zaprosimy na zwiedzanie w czwartki i piątki o godzinie 17 i w soboty i niedzielę o 13, a we wrześniu w piątki o 17 i sobotę o 13.
1: Mówi Małgorzata Lipska-Boichuk z lokalnej organizacji turystycznej Metropolii Lublin. W zależności od harmonogramu wydarzeń w akcji udział weźmie kilkunastu przewodników. Tematy tegorocznych spacerów to m.in. Lublin miasto na siedmiu wzgórzach czy koziołkowe opowieści i spacer rodzinny.
3: W harmonogramie znalazły się spacery szlakiem popularnych zabytków i legend, ale też spacery dedykowane rodzinom z dziećmi, spacer lubelskim szlakiem filmowym, czy na przykład wycieczka inspirowana poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Nie zabraknie też spacerów w języku angielskim, te odbywać się będą w wybrane sobotę o 14. Wszystkie wycieczki startują z Centrum Inspiracji Turystycznej na ulicy Jezuickiej 1/3 na Starym Mieście tuż za Bramą Krakowską.
1: Dodaje Małgorzata Lipska-Boichuk. Zainteresowani udziałem w spacerze mogą nabyć bilety bezpośrednio w Centrum Inspiracji Turystycznej na ulicy Jezuickiej 1/3, jak i również online za pośrednictwem portalu internetowego evenea.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie przewodnik.lublininfo.com.
0: Na co do spacerów, no to może warto się na jakiś wybrać, no bo pogoda sprzyja. Odczuwalna temperatura aktualnie to 23 stopnie Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
4: Reklama.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby Pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma Pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w Centrum Handlowym Lublin Plaza.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka ZOO. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Reklama.
11: Radio Centrum.
12: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
13: Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 15 zaczynamy nowy tydzień i zaczynamy audycję godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Dzień dobry, Emilia Bukowska przy mikrofonie. W dzisiejszej audycji konkurs na czwartkową scenę w centrum i w dzisiejszej audycji również wywiadówka o godzinie 16.40. A poza tym słyszymy się dzisiaj jak zwykle do godziny 18.00.

12 minut po 15. Jak tam żyjecie, drodzy słuchacze, po weekendzie? Mam nadzieję, że dobiliście trochę jakieś tam wasze niedobory witaminy D3 tym jakże upalnym słońcem. Jeśli jednak nie, jeśli się nie pokazywaliście słońcu, no to myślę, że będziecie mieli okazję przez ten kolejny tydzień, chociażby do piątku, no bo na pewno ma być gorąco, na pewno ma być słonecznie, a od przyszłego weekendu prognozuje się deszcz. No i oby to się sprawdziło, no bo ten skwar zamienia ludzi w zombie. I Youngblood z kawałkiem zombie już teraz na naszej antenie.

0: fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
1: Do kociołka zaprasza Gabriela Wolińska, a dziś kontynuujemy tytuły wschodnie, gdyż tym razem przyjrzymy się serialowi animowanemu. W Japonii zdarza się, że to anime powstaje pierwsze, a następnie możemy przeczytać historię na papierze. Taki los spotkał również Psycho Pass, wyprodukowany przez studio Production IG i emitowany między 2012 i 2014 rokiem w japońskiej telewizji. Co by było gdyby? To pytanie postawili przed sobą twórcy systemu Sybilla, mając w głowie idealny świat, w którym przestępcy usuwani są ze społeczeństwa przed popełnieniem strasznych czynów. Dzięki temu przede wszystkim nie cierpią ludzie, a i więzienie staje się niepotrzebne. System ten pozwala na mierzenie poziomu stresu u ludzi i tak zwany psychopas, który wskazuje na prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Poza czujnikami dostępnymi na każdym rogu, tworzone są jednostki śledcze, łapiące te trudniejsze przypadki. Do takowej trafia prymuska szkoły policyjnej Akane Tsunemori, której zadaniem jest utrzymanie nie tylko porządku publicznego, ale też spokoju w jednostce pełnej przestępców. Mamy tu do czynienia z dystopijnym sci-fi. Świat Psycho Pass zapewne nie będzie obcy tym, którzy widzieli na oczy jedną z form raportu mniejszości. Pomysł jest bardzo podobny. Mamy system, który decyduje na swój sposób o tym, czy będziemy w przyszłości źli, czy nie. Tutaj jednak zasada działania Sybilli jest tajemnicą, a do tego mamy mechanizm egzekutorów. Na jednostkę śledczą składają się bowiem kierujący nią inspektorzy i właśnie egzekutorzy, czyli byli policjanci, których Psycho Pass jest powyżej normy, ale ich umiejętności są zbyt cenne, aby ich po prostu usunąć. Są oczywiście odpowiednio zabezpieczeni i nie mogą się poruszać po mieście bez swojego inspektora. Stwarza to pewne konflikty moralne, które są głównym elementem fabuły. Jak to w science fiction, to zjawiska społeczne lub psychologiczne grają pierwsze skrzypce, dlatego poza konkretnymi śledztwami, które prowadzi jednostka, obserwujemy pozornie normalne relacje między inspektorami a ludźmi uznanymi za przestępców, jakimi są egzekutorzy. Ich historie zresztą są takimi zagadkami moralnymi, gdyż większość z tych postaci jednak nie jest czarna lub biała, a do gry wchodzą motywy, intencje i natura człowieka. Nie brakuje w tym świecie również polityki, co okazuje się bardziej pod koniec, kiedy wątki zgrabnie się nam splatają. Postacie są bardzo przyjemne w odbiorze, a nawet jeśli nasza główna bohaterka jest do bólu sprawiedliwa i dobra moralnie, jest bardzo ciekawym indywiduum. Najbardziej interesujący są oczywiście egzekutorzy, bo o nich wiemy z początku najmniej i są napisani na tyle fajnie, że chcemy dowiedzieć się dlaczego. Co skłoniło ich do popełnienia złych czynów, za które zostali ukarani. Oczywiście mamy do tego głównego złego arcywroga, którego ściga nasza jednostka, ale jak to w tego typu historiach bywa, wrogów może być o wiele więcej. Serial doczekał się 2 sezonów i zwieńczającego filmu, co jest częstym zabiegiem w anime. Wszystkie utrzymują poziom, co już nie jest tak częste i są ciekawą mieszanką tego klasycznego sci-fi, rodem z raportu mniejszości, oraz takiego japońskiego spojrzenia na psychikę człowieka. Znajdziemy tu elementy wschodniego horroru, ale też specyficzny humor obecny w tych, w cudzysłowie, poważniejszych animowanych japońskich produkcjach. Psycho Pass spodoba się odbiorcom, którzy lubią filozoficzny aspekt sci-fi, ale potrzebują też odrobiny rozrywki. Tytuł bardzo podobny w klimacie do Ghost in the Shell, zresztą również japońskiego tworu. Adaptacja literacka jest kropka w kropkę, także możecie sięgnąć po opcję, która wam bardziej odpowiada. Na kolejny fantastyczny kociołek zapraszam już za tydzień, kiedy to przedstawię wam inną ciekawą pozycję fabularną. Była z wami Gabriela Wolińska, do usłyszenia.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Za pół godziny wybije godzina 16, no a my po raz pierwszy sprawdzimy sobie, jak wygląda sytuacja z korkami na ulicach Lublina. Na tysiąclecia na wysokości Młyna Krauzego widzę, że jest wypadek na pasie w kierunku zamku, więc radzę tam uważać, zdjąć nogę z gazu

0: No i też możecie nas informować, jak wygląda tam sytuacja. Oprócz tego stoi Prusa Północna, całe Śródmieście, Krakowskie Przedmieście, Aleje Racowickie czy Lipowa. Do tego też dochodzi Głęboka w obu kierunkach Narutowicza Sowińskiego czy Aleja Kraśnicka. Również w obu kierunkach radzę omijać również Jana Pawła II, bo tam też tłoczno. No i piszcie koniecznie do nas wasze informacje drogowe, jeśli widzicie wypadek albo inny korek. Piszcie pod 515 515 982, a my przekażemy te informacje oczywiście dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
3: Opola, nie daj się im. Opola,
2: premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
4: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
1: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Republika na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i jak przy polskiej muzyce jesteśmy, to warto wspomnieć o koncercie Sceny w Centrum. Gościem majowej sceny będzie zespół Totten Tanz, to już zapewne wiecie, w odsłonie prawie akustycznej, czyli troszkę z powiewem świeżości. Zagrają już w ten czwartek, standardowo o godzinie 19. Koncert potrwa troszeczkę dłużej niż do standardowo 20, bo około 2 godzin. I co warto wspomnieć, będzie też to koncert siedzący. No i zachęcam Was do przyjścia, zachęcam też do wzięcia udziału w konkursie, bo mam dla Was jedną podwójną wejściówkę właśnie na tę scenę. Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Futbolu i Światowy Dzień Piłki Nożnej, więc też do tego święta nawiążę w pytaniu konkursowym. Waszym zadaniem jest wybranie oczywiście numeru 515 515 982 i napisanie do nas odpowiedzi na pytanie. A pytanie brzmi, uwaga, uwaga, gdybyś mógł cofnąć jeden mecz swojej ulubionej drużyny i zmienić wynik tego meczu, no to który byłby to mecz? Dyscyplinę już Wam zostawię dowolną, nie musimy się trzymać kurczowo piłki nożnej. No a do wygrania właśnie jedna podwójna wejściówka na czwartkową scenę w centrum.

13 minut do godziny 16. No co jeszcze w tej kartce z kalendarza oprócz Światowego Dnia Futbolu? No dzisiaj do wyboru do koloru. Dzień Królewny na przykład, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Weterana oraz Dzień Ręcznika. Przypominam też oczywiście, że jutro Dzień Matki. No nie jest to sugestia, żeby kupić jej ręcznik, absolutnie nie, ale myślę, że jakiś inny piękny prezent. Spóźnialscy jeszcze mają czas do jutra, żeby coś w coś się zaopatrzyć.

Już tylko 7 minut do godziny 16. Ja już widzicie, musiałam się zastanowić. Może to wasze ostatnie podrygi w pracy, miejmy nadzieję, no bo jednak poniedziałki do najlżejszych nie należą. A co do poniedziałku? Dzisiaj gala Fryderyków w telewizji, dokładnie gala muzyki rozrywkowej. Ku przypomnieniu, kto powalczy o statuetkę, no to na przykład w kategorii album roku rock i blues nominowani to Błażej Król, Lux Torpeda, Lady Punk czy Waluś Kraksa Kryzys. Album roku metal to Behemoth czy Turbo, albo też Koma z albumem z ostatniego Polentroka, a za to album roku muzyka alternatywna to Kury czy Varieté. Także będzie zacięta walka. Dziś polska muzyka gra o najwyższą chyba stawkę, a za to co my gramy na antenie? No ano, Krzysia Zalewskiego, również nominowanego do tegorocznych Fryderyków. Także mały przedsmak wieczoru przed nami. Płonąca stodoła już teraz.

0: Pixies z kawałkiem Hear Me Out, a my za to możemy już usłyszeć wydarzenia, ponieważ wybiła godzina 16.
1: Wydział Świadczeń pomoże mieszkańcom Lublina w załatwieniu najważniejszych spraw. O tym za chwilę. Powiemy także o wypadku przy pracach rolniczych w powiecie tomaszowskim.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Mieszkańcy Lublina załatwią wszystkie sprawy w jednym miejscu. Od 1 czerwca otwarty zostanie Wydział Świadczeń. Do zadań nowej jednostki należeć będzie prowadzenie usług dotyczących spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń mieszkańcom i mieszkankom miasta. Wśród realizowanych zadań znajdują się m.in. świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia alimentacyjne. Dotychczas funkcja ta była rozproszona na kilka różnych miejsc, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta. Od 1 września Wydział zajmie się także pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Znajdą się tam także stanowiska Biura Obsługi Mieszkańców, gdzie będzie można pozyskać szczegółowe informacje odnośnie załatwianych formalności. Wydział znajduje się przy ulicy Zembrzyckiej. Pracownicy nowej jednostki obsługiwać będą mieszkańców w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 16.45 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.15. Młoda kobieta włożyła stopę do wozu paszowo-agregatowego. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności przy pracach rolnych. Do nieszczęśliwego wypadku doszło w ostatnią sobotę w gminie Łaszczów w powiecie tomaszowskim. 25-latkę z urazem nogi do szpitala w Lublinie zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak poinformowała rzecznik tomaszowskiej policji, młodsza aspirant Małgorzata Pawłowska, dalsze czynności wyjaśniające zdarzenie prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności w trakcie tego typu prac. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na jakie świadczenia mogą liczyć przyszli rodzice? ZUS wydaje poradnik, który pomoże skorzystać z pomocy dla świeżo upieczonych mam i ojców. Minęły już 3 lata od wprowadzenia w Polsce unijnej dyrektywy Work-Life Balance, która wspiera równość rodzicielską i równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, iż coraz więcej ojców angażuje się w opiekę nad dziećmi. Nadal to jednak mama pozostaje głównym opiekunem.
2: W dążeniu do równowagi w rodzicielstwie na pewno pomaga edukacja i wiedza. Dla przyszłych i obecnych mam, a także ojców, przygotowaliśmy specjalny poradnik, z którego dowiedzą się, z jakich świadczeń z ZUS mogą korzystać. Ten poradnik szczegółowo wyjaśnia zasady wypłaty zasiłku chorobowego podczas niezdolności do pracy, która przypada na ciążę. Mówi też o zasiłku macierzyńskim, a także zasiłku opiekuńczym, który przysługuje na chore dziecko.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Poradnik dostępny jest do pobrania na stronie zus.pl, a niebawem do placówek stacjonarnych trafią również wersje drukowane. Ponadto rodzice, którzy mają indywidualne pytania, mogą skorzystać z niedawno uruchomionej skrzynki mama@zus.pl. Ponownie startuje projekt Mam Szansę. Młodzi lublinianie mogą wcielić swoje pomysły w życie i uzyskać niezbędne środki. Trwa nabór do 4. edycji Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego. Jest to program mikrograntów skierowany do mieszkanek i mieszkańców Lublina w wieku od 13 do 26 lat, którzy chcą działać społecznie i zmieniać swoje otoczenie. W ramach inicjatywy młodzieżowe grupy nieformalne mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 5000 zł. Pomysły proponowane przez interesantów będą rozważane niezależnie od umiejętności i doświadczenia. Uczestnicy mogą liczyć na pomoc mentorów i konsultacje merytoryczne.
3: Miejski Aktywator Młodzieżowy to projekt realizowany w ramach wdrażania dokumentu Miasto Młodych – Polityka Młodzieżowa Lublina. W ramach poprzednich edycji programu zrealizowano wiele wartościowych inicjatyw, od spotkań integracyjnych i edukacyjnych po działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Zgłoszenia do 4. edycji programu przyjmowane są do 31 maja 2026 roku za pośrednictwem formularza online. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 8 czerwca. Realizacja projektów rozpocznie się 6 lipca i potrwa do 15 listopada 2026 roku.
0: A my ponownie sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura nam troszkę wzrosła, 24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie to 1027 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr cały czas pozostaje korzystny.
4: Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: Jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: Do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
10: Najwięcej loka w mieście. Centrum.
0: Już 6 minut po godzinie 16 wkraczamy w kolejną godzinę Godzin Szczytu. Niezmiennie Emilia Bukowska przy mikrofonie. Zabawiam Was, moi drodzy, dzisiaj przy tym jakże ciężkim poniedziałku. No i jeśli ktoś chce sobie powspominać koncert Metalliki, albo może samemu urządzić sobie ich koncert, na przykład teraz w samochodzie, no to proszę bardzo, proszę dać głośniej Whiskey in the Jar na sam początek.

14 minut po 16, a ja przypominam, że w dzisiejszych godzinach szczytu mam dla Was do rozdania jedną podwójną wejściówkę na czwartkową scenę w centrum, na której o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka, jak to zwykle w zwyczaju, wystąpią to ten tanc. A pytanie konkursowe dzisiaj na sportowo. Gdybyście mogli cofnąć jeden mecz swojej ulubionej drużyny i zmienić wynik, to który byłby to mecz? Piszcie koniecznie pod 515 515 982, a do wygrania podwójna wejściówka na czwartkową scenę w centrum.

21 minut po godzinie 16. Stałym elementem poniedziałkowych godzin szczytu jest oczywiście wywiadówka, na którą dzisiaj zapraszam w swoim imieniu, bo już za 20 minut będziecie mogli usłyszeć właśnie moją rozmowę z wokalistą polskiej grupy The Casino, których myślę, że możecie kojarzyć chociażby z naszej anteny. No a o czym będziemy rozmawiać? No o tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli o festiwalach i koncertach, ale też jednak nie był to jedyny temat naszej rozmowy, także zachęcam do słuchania. No i również zachęcam do słuchania nas teraz, bo już teraz kombajn do zbierania kur po wioskach.

0: 16.31 na zegarach, no więc ponownie wyjeżdżamy wspólnie na lubelskie drogi. Spory korek nadal na Witosa w kierunku Tysiąclecia. Tam od Młyna Krauzego ruch stoi. Tak samo niestety na Emanuela Grafa w kierunku Mełgiewskiej. Stoi też do tego Poniatowskiego w kierunku Racłowickich razem z Sowińskiego. Radzę też omijać Jana Pawła II. Praktycznie w obu kierunkach tam korek. I to by było z tych największych zakłóceń ruchu. Wy oczywiście możecie do nas pisać o tym, co widzicie na drogach pod 515-515-982. My oczywiście przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanz zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
4: Konisz własne cię.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście!

0: Wywiadówka.
1: Dzień dobry, witam w dzisiejszej wywiadówce. Przed mikrofonem Emilia Bukowska, a razem ze mną członek zespołu The Casino. Zespół, który, drodzy słuchacze, na pewno kojarzycie z Akademickiego Radia Centrum. No a razem ze mną właśnie Hubert Wiśniewski, wokalista i gitarzysta wspomnianego The Casino. Witam cię serdecznie, Hubercie.
2: Cześć, cześć wszystkim, witam.
1: Pięknie słońce nam świeci, chociażby u nas w Lublinie za oknami, nie wiem jak u ciebie. No i lato zbliża się wielkimi krokami. Chciałam zacząć oczywiście od tematu festiwali właśnie, bo zeszły rok dla was z tych większych nazw, no to chociażby Opener, czy Off Festival, czy występ na UKŁE, bo na FIDE, na Narodowym. A propos tych festiwali, chciałam ciebie zapytać, jak to wygląda od strony artysty tak w ogóle. Mówiłeś, że trochę czułeś się nieobecny. W sumie nie wiem też, czy na scenie grając, czy w ogóle później będąc, bo jak to jest, że przychodzicie tylko grać, czy później można was po koncercie w międzyczasie gdzieś znaleźć na festiwalu, jak chodzicie sobie na innych artystów, czy raczej nie?
2: No to jest, wiesz, to jest każdy robi co chce, co nie? Ja byłem na całym offie wtedy, bo też był super line-up i no, byłem też super podjarany. Ja tak ogólnie też jestem tam dosyć często, okay. Jako widz po prostu. I tak, więc głównie ta nieobecność i to, o czym mówiłem, no to wynikało właśnie z tego, że to wszystko było tak trochę po prostu wszystko naraz i to nie byliśmy, jakby nie wiedziałem o tym wcześniej, dużo wcześniej o tym nie wiedziałem. No o Openerze się dowiedziałem, wiesz, jakieś 2-3 tygodnie przed. Nie miałem czasu tego po prostu jakoś przetrawić, powiedzmy, w głowie, co nie?
1: Okej.
2: I faktycznie to był dla mnie po prostu jakiś taki... No nie wiem, ta adrenalina, wiesz, robi coś takiego z tobą, że no nie jesteś do końca na ziemi, co nie?
1: Okej. Tak jak już mówiłam, zbliża się lato. I czy także takie piosenki lato możemy się spodziewać, bo w dorobku już macie wiosnę, zimę i jesień. Dlaczego jeszcze nie ma tego lata?
2: Właściwie to ja też nigdy nie planowałem robić tego jakiejś takiej serii i to te numery trochę jakoś tak naturalnie się po prostu poskładały. I nie wiem, szczerze. W sensie, jak poczuję, że ten numer to jest lato, to będzie lato, ale nie planuję tego wcześniej i nigdy nie planowałem też.
1: A też w ogóle wasz zespół no, już istnieje bardzo długo, bo od 2013 roku, mimo że i nawet czytałam, że niektórzy mają was za debiutantów, ale właśnie mimo tego długiego czasu już waszego bycia na rynku, na tej scenie, to nie macie ogromnej dyskografii, nie wydajecie jakiegoś na przykład albumu co roku i tak dalej. To skąd też to wasze tempo pracy wynika?
2: Dużo z tego wynika trochę z życia, w sensie ja mam takie podejście też do muzyki, że naprawdę wszystkie te rzeczy muzyczne, które robię, bardzo, bardzo jakoś wchodzę w to dosyć głęboko i to wszystko waży dla mnie bardzo dużo i bardzo dużo dla mnie znaczy, więc i raczej idę w jakość niż w ilość. No ale też wiesz, ciężko jest jakby mi się wypowiadać o tym czasie całości istnienia zespołu, bo tak naprawdę te pierwsze 5 lat to my tak naprawdę, wiesz, graliśmy gdzieś tam dla siebie głównie i nie było za tym jakiejś dużej myśli, żeby wydawać tą muzykę, ani żeby robić z tym coś konkretnego. To nie było nic takiego, to nie był jakiś wielki plan, chociaż ja od początku gdzieś tam miałem w głowie, że muza to jest moja droga. na tym, w tym życiu i w ogóle, bo no nie, nie od kiedy jakby, od małego po prostu byłem w tej muzyce i nie widziałem nic poza tym, ale no tak, no jest duże rzeczy po drodze też się działo, takich, które powiedzmy utrudniały nam jakąś taką dobrą pracę nad muzyką, w sensie życiowe rzeczy, ale też no głównie to, że to wymaga czasu, żeby i też duży to jest ładunek emocjonalny dla mnie zawsze, każdy kolejny album. No, a w międzyczasie też no po prostu bardzo dużo graliśmy non-stop praktycznie, jeździliśmy w trasy wiosna, jesień i jakieś letnie festiwale, więc też no jest bardzo ciężko w tym wszystkim jeszcze jakby robić nową muzykę. I w sumie teraz mam taki okres, że zrobiliśmy sobie przerwę na tą wiosnę i ja też potrzebowałem oddechu po tym właśnie ostatnim roku, który był no mega intensywny. I teraz jest trochę taki czas dla mnie, żeby szukać dalej. I to nie ustało, w sensie cały czas gdzieś robiłem muzę i mam tego bardzo dużo, tylko po prostu gdzieś mam teraz moment, żeby się faktycznie w to zagłębić tak mocniej.
1: Co do tej też dyskografii, chciałam zapytać o język tekstów, no bo wasz debiut jest po angielsku, teraz wróciliście do śpiewania po polsku. A wiesz co, pytam dlatego, że są takie zespoły polskie, no chociażby Metro, z którymi też graliście na Ofie, czy chociażby Kuba Karaś, którzy bardzo się kurczowo trzymają tego języka polskiego. I nawet też tak trochę głoszą to, że zespoły polskie powinny śpiewać w języku polskim, ale no są też super zespoły, które mimo wszystko właśnie śpiewają po angielsku. No chociażby właśnie wasz debiut, czy Kolsi, którzy śpiewali też, ich super debiut też jest po angielsku. Nie wiem, Dawid Podsiadło mi wchodzi teraz do głowy, czy jego zespół Curly Heads, którzy też śpiewali po angielsku. I czemu akurat chociażby ten angielski na początek? Pytam do ciebie też jako tekściarza. Czy to była twoja decyzja, czy może tak zadecydowaliście zespołem, bo to chcieliście, żeby poszło jakoś bardziej w świat?
2: Nie, to też... No akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi o naszą muzę, no to się nigdy decyzje nie były podejmowane jakby przed. Ja się wychowałem na muzyce bardziej angielskiej i też większa część muzyki, której słucham, jest po angielsku i też studiowałem w sumie filologię angielską. Jakoś blisko mi jest i łatwo mi się wyrażało i wyraża po angielsku, ale i też jakby język polski był po prostu dla mnie też ciężki, w sensie dużo rzeczy po polsku
1: nie brzmi tak dobrze jak po angielsku.
2: Trochę tak, w sensie mam jakiś problem, miałem w sumie długo, że bardzo ciężko było uchwycić coś w sposób, w jaki chciałem po polsku, żeby to nie brzmiało, wiesz, jakoś tak, nie wiem, infantylnie, jakoś tak, no dziwnie. Ja bardzo też słucham tekstów, bardzo jestem taki dosyć mocno skupiony na warstwie właśnie tekstowej i mocno do tego wagę przywiązuję, więc no to nie było łatwe dla mnie się polubić z pisaniem po polsku, właśnie, no miałem podejście i tak też powstała ta nasza epka Zima. I naprawdę coś kompletnie nowego to było dla mnie i bardzo mi się spodobało mi się to. W sensie polski jest super nośnikiem emocji, jak uda ci się jakby dotrzeć do tego i do tych słów i naprawdę spędzisz trochę czasu nad tym, to jakoś bardzo mocno uderza i super mi się pisze po polsku, dlatego też gdzieś tam kontynuowałem to, aczkolwiek no też nie zamykam się na angielski. Właśnie nie chciałbym, żeby to była jakaś decyzja podyktowana czymkolwiek innym niż po prostu muzyką, co nie? Mhm. Więc na tym się skupiam i jak mam, jak mnie ciągnie w angielską stronę, to piszę po angielsku.
1: A miałam cię jeszcze zapytać, jaka jest twoja ulubiona pora roku odnośnie tych singli?
2: Aha.
1: Znaczy odnośnie singli właśnie, co nazywają się porami roku, ale jaka jest tak ogólnie osobiście twoja ulubiona pora?
2: Chyba różnie. W sensie lubię wszystkie, lubię... Lubię wszystkie. Każda niesie ze sobą jakieś troszkę inne emocje, aczkolwiek właśnie jakoś ostatnimi czasy zaczęło mi brakować słońca trochę. I jak często lato było dla mnie jakoś w ogóle paradoksalnie przygnębiające w jakiś sposób, to teraz na to lato jakoś cieszę się i czekałem na nie wręcz.
1: No to czekamy na lato. Przysyłam same pozytywne emocje i dużo słońca dla ciebie, Hubercie.
2: Super, dzięki.
1: Hubert,
2: dla was też, no.
1: Hubert Wiśniewski z The Casino był z nami na antenie w dzisiejszej wywiadówce, a przy mikrofonie również była Emilia Bukowska. Ja dziękuję i do usłyszenia. A ja tylko przypomnę, że resztę rozmowy będziecie mogli wysłuchać na profilu Akademickiego Radia Centrum na Spotify'u. Tam pod wywiadówką znajdziecie resztę naszych rozmów. No a The Casino możemy posłuchać już teraz.

0: Godzina 17 zbliża się wielkimi krokami i również z nią zbliżają się wydarzenia.
1: Nowa przestrzeń usprawni pracę funkcjonariuszy z Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. O tym za chwilę. Powiemy także o tym, kim jest statystyczna mama.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Blisko 70 policjantów z Biura Zwalczania Cyberprzestępczości znajdzie swoje miejsce w nowym budynku przy ulicy Grenadierów. Najczęstszymi zagrożeniami, z którymi mierzą się funkcjonariusze, są fałszywe sklepy internetowe, wyłudzanie kodu BLIK oraz oszustwa na platformach inwestycyjnych. Atakami obarczone są takie instytucje jak szpitale, urzędy i przedsiębiorstwa. Samo biuro nieustannie prowadzi rekrutacje na wolne miejsca. W trakcie procesu rekrutacyjnego pojawiają się zadania praktyczne oraz testowe z zakresu informatyki oraz internetu i sieci. Oddany do użytku budynek składa się z 5 pięter i zajmuje powierzchnię blisko 9000 m2. Główny Urząd Statystyczny obchodzi Dzień Matki. Kim jest statystyczna mama? Według badań Polki pozostają jednymi z młodszych matek w Europie. Kobiety w 2025 roku postanawiają zostać rodzicami w wieku 31 lat, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu do 2000 roku.
2: Rodząc pierwsze dziecko, statystyczna kobieta w Polsce w 2025 roku miała niespełna 30 lat, a jeśli decydowała się na urodzenie drugiego dziecka, następowało to zazwyczaj 2 lata po poprzednim porodzie. Najwięcej kobiet urodziło dzieci w miastach województwa mazowieckiego. Kobiety te najczęściej miały wykształcenie wyższe. Statystyczna kobieta była mężatką, która urodziła dziecko w pierwszym roku trwania małżeństwa.
1: Mówi Katarzyna Góral, dyrektor Departamentu Badań Demograficznych. Najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki. Częściej jest to chłopiec, a poród następuje w 39 tygodniu ciąży. W całym ubiegłym roku jedynie 37 Polek zostało mamami trojaczków, a niespełna 3000 bliźniąt. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Ku końcowi dobiegają prace związane z rewitalizacją Parku Bronowickiego. Wartość inwestycji wynosi prawie 9 milionów złotych, z czego 7 milionów pochodzi z funduszy europejskich. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. W ich ramach pojawiły się nowe nasadzenia w postaci przeszło 100 drzew, 375 krzewów oraz 1000 różnych roślin. Na najmłodszych czekać będzie plac zabaw wraz z urządzeniami wodnymi. Sam park zostanie otwarty na początku wakacji. Zbliżają się wakacje, więc rusza sezon na kształtowanie formy. Jak robić to bez szkody dla organizmu? Eksperci ostrzegają przed internetowymi trendami związanymi z odchudzaniem, które z uwagi na porę roku zyskują coraz większą popularność. Specjaliści zwracają uwagę na fakt, iż znaczna część sposobów na walkę z dodatkowymi kilogramami opiera się na skrajnych rozwiązaniach. Przynosi to szybkie efekty, ale działa ze szkodą dla organizmu.
3: Szczególnie niebezpieczne jest kopiowanie jadłospisów influencerów bez uwzględnienia własnego stanu zdrowia, stylu życia czy aktywności fizycznej. Zdrowa redukcja masy ciała wymaga czasu, regularności i indywidualnego podejścia, a nie chwilowej diety do wakacji czy na parę tygodni. W swojej praktyce często widzę osoby, które po kilku tygodniach restrykcyjnej diety trafiają z przewlekłym zmęczeniem, napadami głodu i całkowitym brakiem motywacji do dalszej pracy nad zdrowiem.
1: Mówi Oliwia Poniatowska, dietetyczka NLMED. Częstymi efektami ubocznymi nieodpowiedniego odżywiania są również problemy hormonalne, pogorszenie wyników badań czy spadek masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej. Jednocześnie nie należy zapominać, że problem otyłości lub zbyt wysokiej masy ciała w Polsce ciągle rośnie. Obecnie dotyczy 79% mężczyzn oraz 61% kobiet.
0: A my ponownie sprawdzamy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. No bez wątpienia jest słonecznie, odczuwalna temperatura to 24 stopnie Celsjusza, ciśnienie to 1027 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr cały czas pozostaje korzystny.
4: Reklama.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
4: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej oka w mieście.
0: Już prawie 5 minut po godzinie 17. Powoli kończymy to nasze popołudniowe spotkanie. Emilia Łukowska niezmiennie przy mikrofonie. Witam się z Wami już po raz ostatni. A w głośnikach Good Charlotte na sam początek godziny już teraz.

To byli The Amazons, a wracając ponownie do naszego polskiego podwórka z tej Amazonii, muszę wspomnieć o tym, że szczególny album obchodzi dzisiaj swoje 31 urodziny, bo 25 maja 1995 roku premierę swoją miał debiutancki album grupy ONA, zatytułowany, jak żeby inaczej, Modliszka. No a w ten weekend ona, jedyna Agnieszka Chylińska i 12 tysięcy osób śpiewających jej 100 lat, to wydarzyło się w tę sobotę na łódzkiej Atlas Arenie z okazji jej 50. urodzin, oczywiście 50. urodzin Agnieszki Chylińskiej, także można sobie pośpiewać, można pośpiewać podwójne 100 lat i można też pośpiewać również teraz z Agnieszką.

0: To był zespół Ptaki i kawałek Sierpień, ale my jednak nie odbiegamy tak daleko do sierpnia, tylko zostajemy przy maju, no i przy majowej scenie w centrum. Kończymy też jednocześnie dzisiejszy konkurs. No, kończymy go w duecie, ekspert w dziedzinie sportu, chyba największy, na pewno większy ode mnie, Bartłomiej Płoszaj z redakcji sportowej. Witam cię serdecznie.
1: Największy to może nie, ale dziękuję za takie wyróżnienie.
0: Aż nie bądź taki skromny. Słuchaj, pytanie do ciebie. Gdybyś mógł cofnąć się do jednego meczu i zmienić jego wynik, to który byłby to mecz?
1: No, rozmawialiśmy poza anteną, miałem czas, żeby zastanowić się, które ewentualnie spotkanie wybrać ze swojej pamięci, no i padło na Euro 2016, no i ten nieszczęśliwy dla nas ćwierćfinał. Polska zremisowała z reprezentacją Portugalii w regulaminowym czasie gry, potem w dogrywce nie padł żaden z goli, no i potem rzuty karne i niestety przestrzelona próba Jakuba Błaszczykowskiego. Gdyby mógł cofnąć się w czasie, to może nie tyle co zmieniłbym wynik, ponieważ to może byłoby za trudne do zrobienia, ale może ukradłbym buty Renato Sanchezowi, żeby nie strzelił tej pierwszej bramki, albo zabrałbym rękawice bramkarskie Rui Patricio, żeby potem w tym konkursie jedenastek nie mógł wystąpić. Coś bym musiał wymyślać, natomiast z pewnością starałbym się zmienić akurat ten wynik.
0: Okej, bo powiem ci, że właśnie ja o tym samym pomyślałam meczu, jak myślałam o swoim meczu, który bym zmieniła wynik. Co by pomyśleć, gdzie, w jakim miejscu by była Polska, gdybyśmy to wygrali?
1: No myślę, że trochę mogłoby się zmienić, nie wiem na ile, natomiast no później Walia w półfinale, też fenomenalny turniej Garetha Bale'a i całej walijskiej ekipy, natomiast Portugalia ich pokonuje 2-0, wydaje mi się, że reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki też miałaby szansę pokonać

Michałowi, który zgarnął wejściówkę. Trochę taki prezent urodzinowy, bo Michał, tak jak wspomniana wcześniej Agnieszka Chylińska, kończy 50 lat. Jeśli wy chcecie sobie podarować prezent w postaci wejściówki na koncert Totentanz, to taką okazję będziecie mieli jeszcze jutro.

0: pół do szóstej na zegarach, no więc po raz ostatni sprawdzamy sobie ten harmider na lubelskich ulicach. Chociaż ten harmider już nie taki straszny, no jednak myślę, że mogą pozostać utrudnienia po wypadku na Jana Pawła II w okolicy Romantycznej. No ale poza tym na Tysiąclecia już powinno być płynniej. Głęboka czy Sowińskiego, tam również powinien być płynniejszy ruch. No ale jeśli widzicie jakieś korki czy wypadki, o których nie wspominałam, no to możecie wysyłać te informacje do nas pod 515 515 982, a ja wszystkim kierującym życzę szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy.
3: Sport akademicki bez tajemnic.

0: Niemnic tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98,2 FM.
1: Autopromocja. Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!

0: Już za 17 minut wybije godzina 18, no a my sprawdzimy sobie nadchodzące koncerty w najbliższym czasie. I już w ten piątek o godzinie 19 w klubie Graffiti zagrają Totentanz. Koncert już mniej akustyczny niż u nas. Zagrają właśnie dzień po naszym koncercie na scenie w centrum. No więc jeśli będziecie mieli ochotę pójść drugi raz, no to właśnie jest okazja. A za to koncert coś poza Lublinem. Garbage wystąpią w Polsce już za kilka dni w ramach swojej europejskiej trasy koncertowej. Wystąpią dokładnie już w tę sobotę na letniej scenie Progresji, a bilety na to wydarzenie są cały czas dostępne. I na co bilety są również dostępne? No cały czas na Gunsów. Gunsi wystąpią 4 i 6 czerwca na arenie Pre-Zero w Gliwicach. Gunsi nie przestają oczywiście koncertować, no a na ich horyzoncie widać cały czas kolejne trasy i również inne niespodzianki. Zachwycając zagorzałą publiczność, tworzą ponad 3-godzinne koncerty, no więc myślę, że i również na nich warto się wybrać. Bilety, tak jak mówiłam, są cały czas dostępne.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

To było TSA i Alien. No i już tylko 5 minut pozostało do godziny 18, więc to oznacza, że kończymy dzisiejsze godziny szczytu, ale oczywiście to nie koniec wrażeń na dzisiaj. Za moment wydarzenia później troszkę większa dawka sportu, no a po godzinie 20 polskie nagrania Tomka Kowalewicza i muzyka introwertyka Barbary Repeć o godzinie 22, myślę, na której nie może was zabraknąć. A przed wami... Z wami i przed wami przez ostatnie 3 godziny była Emilia Bukowska. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.

0: Mieszkańcy Lublina załatwią swoje sprawy szybciej, o tym za chwilę. Powiemy także o wpłynięciu aktu oskarżenia przeciwko 22-latkowi oskarżonemu o handel narkotykami. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Mieszkańcy Lublina załatwią sprawy świadczeń w jednym miejscu. W strukturach Urzędu Miasta zacznie funkcjonować nowa jednostka. Od przyszłego poniedziałku zacznie funkcjonować Wydział Świadczeń. Do jego zadań będzie należeć wszystkie sprawy w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń mieszkańcom i mieszkankom Lublina, rozproszone dotychczas w różnych jednostkach.
1: Wydział Świadczeń znajduje się w Departamencie Spraw Społecznych i od 1 czerwca będzie realizował zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych, w tym również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, bonu ciepłowniczego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.
0: Mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza. Od września wydział będzie zajmował się także sprawami dotyczącymi pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. Placówka mieścić się będzie w dawnej siedzibie Wydziału do Spraw Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ulicy Zembrzyckiej. W jego garażu znaleziono 13 kg zakazanych substancji. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 22-latkowi. Na 3 miesiące mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Ponadto funkcjonariusze wykryli w garażu obecność sprzętu do porcjowania towaru. W toku śledztwa oskarżony przyznał się do całości postawionego zarzutu. Nie ujawnił on jednak osób, z którymi współpracował. 22-latek złożył wniosek o poddanie się karze. Proponowany wymiar kary to 4 lata pozbawienia wolności, 10 tysięcy złotych grzywny oraz przepadek zabezpieczonych przez policję narkotyków. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Temat nowych technologii przyciągnął młodych. Przestrzeń Centrum Spotkania Kultur wypełniły roboty, symulatory oraz rozmowy o zawodach przyszłości. Konferencja Pasja, Wiedza, Kompetencje, Lifelong Learning organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przyciągnęła uczniów, nauczycieli oraz doradców zawodowych, przedstawicieli uczelni i pracodawców. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania ze stoisk edukacyjnych i branżowych oraz warsztatów, pokazów i prezentacji. Wśród atrakcji znalazł się robot grażynka, gogle VR oraz symulatory jazdy i lotu. Młodzi informatycy z całej Polski zmierzą się w Lublinie. Zbliża się finał Akademii Programowania UMCS. Jest to wydarzenie organizowane przez uczelnię już po raz 5 i skierowane przede wszystkim do młodzieży chcącej rozwijać się w zakresie programowania i analitycznego myślenia. Pierwszy etap był zdalny, a progiem wejścia do finału było 400 punktów.
2: Akademia Programowania to jest taki konkurs, który za cel stawia sobie propagowanie wiedzy algorytmicznej, programistycznej, także edukację taką szeroko rozumianą, informatyczną, programistyczną. Kierujemy się do mniejszych ośrodków, dlatego udostępniamy materiały dydaktyczne, żeby szanse uczestnictwa, szanse nauczenia się czegoś mieli także ci uczniowie, którzy w szkole nie mają takiego mocnego wsparcia, jak w najlepszych szkołach, w których kształcą się olimpijczycy.
0: Mówi dr Jacek Krzaczkowski, współorganizator Akademii Programowania UMCS. Finał odbędzie się stacjonarnie 30 maja w Instytucie Informatyki i Matematyki UMCS w Lublinie. Udział w ostatnim etapie wezmą 32 osoby, a 8 najlepszych uczestników otrzyma tak zwany diamentowy indeks uczelni. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 25 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura jest o stopień niższa, wiatr umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1027 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Grzegorz Funkel, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od tenisa. Komplet Polaków zobaczymy podczas drugiej rundy rozpoczętego wczoraj wielkoszlemowego French Open. Wczoraj swoje mecze wygrali Magda Linet, która pokonała Czeszkę Teresę Walentową 2-1 po tiebreaku w decydującym secie. Magdalena French awansowała po kreczu Rumunki Eleny Ruse przy stanie 1-0 w setach dla Polki. W swoim debiucie na mączce podczas Rolanda Garrosa zwyciężyła również Maja Chwalińska, która pewnie wygrała 2-0 z Queen Wang Zheng. Zadanie zaliczyła także Iga Świątek bez problemów, pokonując Australijkę Emerson Jones 6-1-6-2. Raszynianka mimo znacznej obniżki formy w ostatnich miesiącach będzie chciała powalczyć o piąty triumf na francuskiej ziemi. Bliski awansu do drugiej rundy jest również Hubert Hurkacz. Polak aktualnie rozgrywa swój mecz z Hiszpanem Jumę Munarą i w tym momencie jest 2-1 w setach dla Polaka oraz 4-1 w ostatnim secie. Jego potencjalnym przeciwnikiem w kolejnej rundzie będzie Amerykanin Frances Tiafoe. Przejdźmy do koszykówki. San Antonio Spurs wygrało z Oklahoma City Thunder w czwartym meczu serii finałowej konferencji zachodniej 103-82 i wyrównało stan rywalizacji. Najskuteczniejszym zawodnikiem meczu był gwiazdor gospodarzy Victor Wembanyama, który zdobył 33 punkty, 5 asyst i dorzucił 8 zbiórek. Kolejny mecz tej serii zaplanowany jest na 2:30 w środę polskiego czasu. Dzisiejszej nocy możemy poznać za to zwycięzcę konferencji wschodniej. New York Knicks prowadzą z Cleveland Cavaliers 3-0 i już o 2:00 w nocy mogą przypieczętować awans do wielkiego finału. Jeremy Sochan, mimo że nie odgrywa znaczącej roli w drużynie, ma szansę zapisać się w historii najlepszej ligi koszykarskiej świata. Na koniec piłka nożna. Bruno Fernandes pobił wczoraj rekord asyst w jednym sezonie Premier League. Portugalczyk zanotował 21 ostatnich podań i wyprzedził w tym rankingu Davida Beckhama i Thierry'ego Henry'ego. Został także wybrany graczem sezonu w angielskiej lidze. Poznaliśmy także powołania selekcjonera reprezentacji Hiszpanii na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Wśród 27 reprezentantów La Furra Roja nie znalazł się żaden gracz Realu Madryt. Zawodnicy Luisa de la Fuente będą jednym z faworytów nadchodzącego mundialu. Mecz otwarcia zaplanowano na czwartek 11 czerwca, a zmierzą się w nim reprezentanci Meksyku i Republiki Południowej Afryki.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Poniedziałek oznacza kolejne wydanie serwisu kulturalnego. Dziś nie zabraknie wiadomości ze świata teatru, literatury oraz kina. Przed mikrofonem Krystyna Wremienko
2: i Paulina Czeryna. Zapraszamy.
0: Espresso kulturalne.
2: Zgasły światła reflektorów, a sala widowiskowa chatki Żaka opustoszała. Studencka wiosna teatralna 2026 już za nami. Festiwal obejmował 3 dni, podczas których na scenie instytucji zaprezentowało się 8 zespołów akademickich z całej Polski. Publiczność obejrzała zarówno autorskie spektakle, jak i interpretacje klasyków literatury. Natomiast młodzi aktorzy wzięli również udział w warsztatach, wymieniając się doświadczeniami z zawodowymi twórcami, a także innymi uczestnikami wydarzenia. Więcej o istocie tej inicjatywy wymówi Izabela Pastuszko, dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.
3: Nas wyróżnia to, że wśród tych wielu festiwali teatralnych, setek festiwali teatralnych w Polsce, to jest ten jedyny, gdzie oddajemy pierwszeństwo absolutne teatrowi studenckiemu. Ten spektakl, który wygra Studencką Wiosnę Teatralną, będzie pokazywany na konfrontacjach teatralnych, czyli największym polskim festiwalu teatralnym.
4: Jestem Natalia i jestem jedną z organizatorek z działu programu Chatki Żaka. To festiwal, który po pierwsze otwiera wiele drzwi, po drugie sieciuje, bo to jest ważne i ci młodzi artyści bardzo często się właśnie między sobą zaprzyjaźniają, potem z tego, co nawet wiem, gdzieś tam wspólnie działają, więc no, jest to przede wszystkim takie działanie sieciujące, no a dodatkowo jest to takie docenienie ich działań, bo wszyscy przyjeżdżają tutaj po to Grand Prix, bo o nim po prostu marzą.
5: Łukasz Wit-Michałowski, reżyser, przewodniczący jury. Mam nadzieję, że to część z nich na trwałe zwiąże się z teatrem. W przyszłości również będzie do tego widza mówić, czy dzielić się swoimi przeżyciami, przemyśleniami. Bo spotkanie z teatrem jest wielowarstwowe, znaczy jest taką polifonią, gdzie z tej polifonii dźwięków wyłaniają się różne fragmenty. Nie każdy w teatrze musi być wyłącznie aktorem. Ktoś może pisać tekst, ktoś może zajmować się scenografią, dźwiękiem, kostiumem. I to jest też wspaniale, że młodzi ludzie studiując kierunki, które sobie obrali, że równocześnie też potrafią zajmować się czymś tak abstrakcyjnym, a jednak tak bardzo potrzebnym jak teatr, czego dowodem jest kolejna edycja Wiosny Teatralnej.
6: Nazywam się Nina Biel, na Studenckiej Wiośnie Teatralnej jestem jako jurorka. Pracuję w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Te spektakle były bardzo różne i pod względem poziomu wykonawczego, jak i pod względem tematów, które były podejmowane. Ale to też byli ludzie na różnym poziomie życia, albo studenci, którzy już robią to 3 lata, albo osoby dopiero początkujące, więc też trudno ich porównywać. Ale sam dobór repertuarowy i tematy poruszane były porozrzucane po całej jakby galaktyce. Także to jest super.
2: To był intensywny czas, kiedy studenci mieli możliwość eksperymentowania z formą swoich spektakli i proponowania śmiałych rozwiązań artystycznych. O wrażenia związane z wydarzeniem i występami zapytaliśmy aktorów oraz widzów.
7: Jeżeli chodzi o twórców, szczególnie studenckich, jest to świetna inicjatywa. Daje dużą możliwość pokazania swoich możliwości, swoich umiejętności, swoich zainteresowań.
8: Poziom troszeczkę różny, jedni trochę lepiej, trochę drudzy gorzej w różnych tekstach, ale wielki, wielki plus za mądrość spektaklu. Dawno nie widziałem na takich przeglądach studenckich. Nie tylko pokazywania o swoich problemach, bólu, czymś takim współczesnym, czy może studenckim, młodzieżowym, tylko taka perspektywa już dotykająca ludzi dorosłych.
9: To jest mój drugi raz na tym festiwalu i jest to mega wspaniała przestrzeń, żeby naprawdę przetestować takie rzeczy, które gdzieś tam powstają w piwnicach, czy tam po mieszkaniach naszych, czy po jakichś zaprzyjaźnionych małych przestrzeniach na dużej, profesjonalnej scenie i z taką naprawdę poważną organizacją, także to jest jedyny taki festiwal, który jest i tak dostępny, i tak pro, i w ogóle przemiły.
10: Na początku było dużo uśmiechu, a potem nagle takie mocne uderzenie ciężkimi emocjami. Ja się popłakałem. Ciężko było mi się po tym pozbierać.
11: Właśnie jesteśmy po drugim wystawieniu naszego spektaklu Ławka na Studenckiej Wiośnie Teatralnej. Dostaliśmy wiele cennych uwag. Myślę, że sceny, które wcześniej nam dobrze wyszły, tym razem też były jak najbardziej udane. No a jeśli chodzi o takie małe wpadki, no to deska w pewnym momencie nie powinna się ruszyć, a ruszyła się dosyć mocno. Ale to myślę, że dodało tylko komedii do sceny.
12: Agata Krupińska, aktorka teatru Villanarium. Niesamowite. Naprawdę nie spodziewaliśmy się tej wygranej. Jeszcze rozmawiałyśmy po zagranym spektaklu, też przez sytuację, jaką miałam, mi przynajmniej wypadek przed na próbie, to rozmawiałyśmy, że my już i tak wygrałyśmy ten spektakl, że w ogóle wyszłyśmy, przegrałyśmy to i że faktycznie ludzie do nas z publiczności podchodzili i dziękowali nam za ten spektakl, za tematykę, także to było bardzo miłe uczucie. Reżyserka już 2 lata temu była na edycji tutaj w Lublinie i bardzo nam zachwalała festiwal, że ludzie, energia, przestrzeń, atmosfera, no świetnie, więc no stwierdziliśmy, że musimy przyjechać tutaj z tym spektaklem.
2: W miniony piątek odbyło się oficjalne zwieńczenie festiwalu oraz wyłonienie laureatów konkursu. Grand Prix Studenckiej Wiosny Teatralnej 2026 zdobył Teatr Wilanarium ze spektaklem Dziewczyny. Nagrodę publiczności otrzymał Teatr Fatum z przedstawieniem Wianki.
0: Espresso kulturalne.
1: Wiedza i nowe spojrzenie na główne wyzwania społeczne potrafią rozwiewać mroczne scenariusze przyszłości. Udowodni to dziennikarz Przemysław Wielgosz. Spotkanie z autorem wokół jego książki Pogoda dla rewolucjonistów stworzy przestrzeń do rozmowy o obecnych zmianach klimatycznych. Przywołując przykłady z historii, pisarz opowie, jak w samym środku katastrofy odkryć drogę do wolności i powszechnego dobrobytu. Uczestnicy wydarzenia sprawdzą również, czego o współczesności mogą nauczyć nas średniowieczni rebelianci oraz amerykańscy farmerzy z czasów wielkiego kryzysu. Spotkanie rozpocznie się jutro o godzinie 17 w przestrzeni Baobab przy ulicy Krakowskiej Przedmieście. Wstęp wolny.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
2: Noc Kultury 2026 zbliża się wielkimi krokami. Nowe punkty programu festiwalu pokazują, że będzie to czas pełen bajecznych przygód. W tym roku na Lublinian czekają różnorodne atrakcje nawiązujące do hasła tegorocznej odsłony wydarzenia – Dobra Noc. Mieszkańcy wezmą udział m.in. we wspólnym przeglądzie Wieczorynek, zobaczą instalacje z fragmentami kołysanek oraz pospacerują w towarzystwie bohaterów takich animacji jak Pszczółka Maja, Smerfy oraz Kubuś Puchatek. Nie zabraknie również wyjątkowej dyskusji o sprzecznościach występujących w bajkach.
13: Jakiś czas temu ogłosiliśmy w naszych mediach społecznościowych, że zbieramy niedorzeczności z bajek, rzeczy, których nie rozumieliśmy albo które nam się nie zgadzają. Przyszło do tej pory 30 parę odpowiedzi dotyczących tego, dlaczego Polek i Lolek mieli po 4 palce, albo kto jest tatą maleństwa, albo dlaczego Gargamel zamykał Smerfy w klatki, które miały tak luźne szczebelki, że Smerfy mogłyby z powodzeniem od razu się z nich wyswobodzić.
2: Dodaje Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka Nocy Kultury. W ramach przygotowań do wydarzenia w piątek od godziny 18 do 24 potrwa spotkanie Nocny Połów w warsztatach kultury. Będzie to ostatnia szansa, by dołączyć do akcji Ryba i współtworzyć tę instalację artystyczną na Starym Mieście. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w nocy z 6 na 7 czerwca.
0: Espresso kulturalne.
1: Galeria Labirynt zaprasza na projekcję filmu Znaki Pana Śliwki. Produkcja stanowi prawdziwy kalejdoskop materiałów archiwalnych budujących portret człowieka, który zdefiniował wizualny krajobraz Polski. Widzowie nie tylko poznają kontekst powstania różnych prac twórcy, lecz także prześledzą etapy rozwoju kariery Karola Śliwki. Po pokazie na publiczność czeka spotkanie z reżyserami dokumentu Urszulą Morgą i Bartoszem Mikołajczykiem. Rozmowę poprowadzi Jakub Marmurek. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 18 w Galerii Labirynt. Wstęp wolny. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały dla Was Aleksandra Kozak, Halina Kundelska i Oksana Kostiuk. Za sterami czuwała Emilia Bukowska, przed mikrofonem Krystyna Awramienko
2: i Paulina Czeryna. Życzymy miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
14: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Centrum. Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy. Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98,2 FM.
1: Rozpoczynamy sportowy tydzień w Akademickim Radiu Centrum. Godzina 18.30, a więc to czas na program Arena Akademicka, w którym podsumujemy najważniejsze wydarzenia ze świata sportu uczelnianego na Lubelszczyźnie. Przed mikrofonem Grzegorz Hunkel
2: i Michał Kicia.
1: Program realizuje Krzysztof Kruk.
2: 25 maja obchodzimy Światowy Dzień Piłki Nożnej. To dość świeże święto, zostało ustanowione w 2024 roku przez ONZ. Jest to również jedyne święto poświęcone konkretnej dyscyplinie sportu. Z tej okazji przedstawiamy Wam mistrzów pięciu najlepszych lig w Europie.
1: W Premier League najlepszy okazał się Arsenal, który po 22 latach wrócił na szczyt.
2: W hiszpańskiej La Liga bezkonkurencyjna była FC Barcelona.
1: W Bundeslidze ponownie srebrną paterę podnieśli zawodnicy Bayernu Monachium.
2: W Serie A mistrzostwo powędrowało do Interu Mediolan.
1: W Ligue 1 Paris Saint-Germain po raz piąty z rzędu nie dali szans rywalom.
2: Na koniec w PKO BP Ekstraklasie tytuł obronił Lech Poznań.
1: Przed nami skrót wydarzeń z dzisiejszego programu.
0: Piłka nożna.
2: Przegląd sytuacji w piłkarskich akademickich mistrzostwach województwa lubelskiego.
0: Lekko atletyka.
1: Podsumowanie akademickich mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
0: Piłka ręczna.
2: Sprawdzimy również, jak lubelskie ekipy spisały się na akademickich mistrzostwach Polski w piłce ręcznej w Opolu.
1: Na ten moment to wszystko. Arena Akademicka wraca już po krótkiej przerwie.
0: Autopromocja.
3: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć.

0: Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: minionym tygodniu kolejne spotkania w ramach akademickich mistrzostw województwa lubelskiego rozgrały piłkarki nożne.
1: Na Orliku przy ulicy Czwartaków zmierzyły się ze sobą drużyny UMCS-u oraz Uniwersytetu Medycznego. Medyczki musiały uznać wyższość rywalek, wysoko przegrywając wynikiem 0-8.
0: Zawodniczki UMCS-u kontrolowały przebieg spotkania od pierwszej minuty, co podkreślił ich trener Paweł Porzucek.
2: Jesteśmy właśnie po zakończonym meczu z Uniwersytetem Medycznym. Wynik 8-0 od początku meczu. Nadaliśmy tą grze, zagraliśmy w wysokim pressingu, zdobyliśmy szybko 2-3 bramki, potem kontrolowaliśmy granie, tak żeby każda zawodniczka mogła zaprezentować swoją minutność. I tak naprawdę nie było momentu, kiedy moglibyśmy oddać w tym meczu pole do popisu przeciwnika.
1: A tak porażkę swojej drużyny skomentowała Joanna Paprocka, trenerka Uniwersytetu Medycznego.
3: Wynik jest drugorzędny, cieszę się, że dziewczyny, wszystkie, które przyszły, to sobie pograły. Pokazałyśmy to, co potrafimy najlepszego. Myślę, że jakby więcej było jednostek treningowych i frekwencja, myślę, że można byłoby liczyć na pozytywniejszy wynik z naszej strony.
1: W drugim starciu w Dęblinie miejscowe piłkarki Lotniczej Akademii Wojskowej podejmowały AWP Lublin. Przyjezdne po zaciętym meczu okazały się lepsze od gospodyń, zwyciężając 5-2.
0: Najbliższe spotkanie, w którym UMCS zawalczy z Uniwersytetem Przyrodniczym, już w środę o godzinie 18.45 na Orliku przy ulicy Czwartaków 11.
4: Radio Centrum.

0: miniony weekend odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Turniej organizowany był na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Józefa Piłsudskiego. Impreza trwała 3 dni, a więcej o niej opowie nam obecny z nami w studio Bartłomiej Płoszaj. Cześć Bartek.
1: Cześć Michał, dobry wieczór. Chyba jeszcze nie, bo jest przed 19, ale już powoli nam się będzie ściemniało, więc powiem po prostu dzień dobry słuchaczom.
0: I powiedz, oprócz dzień dobry, możesz nam powiedzieć, jak wyglądała impreza ze strony organizacyjnej?
1: No tak, 3 dni pełne wrażeń na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Józefa Piłsudskiego 22. 95 uczelni wyższych pojawiło nam się tutaj w Kozim Grodzie, a wszystkie te drużyny wystawiły nam prawie 1300 uczestników, więc naprawdę działo się wiele przez te 3 dni. Spoglądając chociażby na harmonogram od pierwszego dnia, godzina 9, rozpoczęcie zawodów, jeśli tak dobrze patrzę, tak, są to zawody rzutu oszczepem, a kończyliśmy dopiero w 12:30. Naprawdę działo się sporo podczas tego pierwszego dnia. Sobota podobnie, 9:30 i sam koniec bliżej godziny 20:00 dopiero w niedzielę, kiedy mieliśmy już te ostatnie finałowe próby poszczególnych dyscyplin, tak jak trójskok, rzut dyskiem czy trójskok i jakieś sprinty przez płotki. Skończyliśmy gdzieś koło 15:00. Natomiast patrząc jeszcze czysto organizacyjnie na to, jak czuli się zawodnicy na stadionie lekkoatletycznym, z tego co udało mi się ustalić, było to wszystko naprawdę na bardzo dobrym poziomie. No i możemy cieszyć się z tego, że Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce po 8 latach wróciły do Lublina.
0: Czy podczas tej imprezy pojawiły się jakieś znane już nazwiska w świecie sportu, czy akademickiego, czy już dorosłego?
1: No na pewno jedną postać się należy wymienić. Jakub Szymański, a więc halowy mistrz świata z tego roku na 60 metrów przez płotki, złoty medalista z Torunia, tym razem ponownie złoty medalista, tym razem z Lublina. Jako student WSG Bydgoszcz zdobył złoty medal na 110 metrów przez płotki, poprawiając także swój rekord ampów sprzed 3 lat. Dokładnie pobiegł 13:33. No wiadomo było raczej, że ukończy ten bieg na pierwszym miejscu, natomiast dla niego najważniejsze było to, aby dobrze przygotować się do następnych swoich zawodów i żeby już wysyłać sygnały z tych ampów do swoich przeciwników, że Jakub Szymański jest w formie i naprawdę pokazał, że te biegi w jego wykonaniu mogą być coraz szybsze. Jego czas 13:33, mimo że nieoficjalny, ponieważ ranga zawodów nie pozwala nam na to, aby właśnie ten czas wpisać do tabel europejskich tego sezonu. Gdybyśmy jednak mogli porównać jego wynik do innych zawodników, drugi najszybszy zawodnik na starym kontynencie, więc naprawdę Jakub Szymański dał nam kawał wyścigu. Oprócz niego dobrze znane postacie z Lublina, tak jak Oskar Stachnik, czy chociażby oczywiście Weronika Muszyńska, była Magdalena Stefanowicz, Kinga Gacka, Wojciech Galik, czy chociażby Zuzanna Maślana. Naprawdę było sporo postaci, sporo sportowców, które miały już te medale Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata czy Europy, a przyjechały tu do Lublina na ampy.
0: Wspomniałeś o tych rekordach bitych przez Kubę. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jakie w ogóle i czy padły nowe rekordy tych akademickich mistrzostw Polski?
1: Było sporo tych nowych rekordów. No, patrząc na to chociażby, że było niemalże 1300 uczestników, to można było się spodziewać, że w końcu któryś rekord pęknie. Była Zuzanna Sztachańska, która oczywiście trójskoku biła swój rekord ampów. Natomiast ja bym się bardziej skupił na postaciach z UMCS-u Lublin, którym udało się zapisać w annałach historii Akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Bartosz Kitliński na 1500 metrów. 3 minuty 40 sekund i 31 setnych. Poprawił z poprzedni rekord z bodajże 2014 roku o ponad 4 sekundy, a także nasza sztafeta panie 4 razy 100 metrów, 44 sekundy i 86 setnych, także złoto ogólnie właśnie w tegorocznych ampach. Co chciałbym jeszcze dodać do organizacji, ponieważ nie powiedziałem tego na początku, a myślę, że to jest dosyć ważny aspekt. Nie mieliśmy ani skoku o tyczce, ani rzutu młotem, natomiast w tym roku zastąpiono właśnie te dwie dyscyplinę sztafetą mieszaną 4x400 metrów.
2: No właśnie, zacząłeś nam tu trochę opowiadać o tym, jak szło reprezentantkom i reprezentantom UMCS-u. Czy mógłbyś rozwinąć trochę ten wątek?
1: Ogólnie jeśli chodzi o klasyfikację generalną mężczyzn oraz kobiet, górą była i w tym drużyna UMCS-u Lublin. No myślę, że możemy z pewnością powiedzieć, że właśnie ta ekipa gospodarzy zdominowała resztę uczelni. Liczba medali 21 krążków udało się reprezentantom UMCS-u Lublin przywieźć. Patrzę szybko na całą klasyfikację. Jan Śmietanka, Jakub Lempach, Bartosz Kitliński. Nasze sztafety 4x100, 4x400 metrów panów, 4x100 pań. Oskar Stachnik, Wiktoria Gajosz, Weronika Muszyńska i Magdalena Kata. To są osoby, które ze złotem zakończyły całe wydarzenie, całe Akademickie Mistrzostwa Polski. Srebro dla Wiktorii Drost, Jakub Chmiele, 4x400 pań, Aleksandra Torończak w dwóch dyscyplinach, pchnięcia kulą i rzutu dyskiem. Brąz dla Patryka Krupy, Małgorzaty Pojętej, Weroniki Tarachy, Jacka Skrzeżewskiego i dwukrotnie Anna Kicińska. Od razu mówię Państwu, że pchnięcie kulą i rzut dyskiem to były na pewno dyscypliny, gdzie ten UMCS Lublin naprawdę wyróżnił się na tle swoich rywali, a konkretniej rzut dyskiem, ponieważ całe podium zostało zajęte przez akademiczki UMCS-u. Weronika Muszyńska, Aleksandra Torończak i Anna Kicińska. Tak prezentowała się topowa trójka właśnie zawodów rzutu dyskiem. Mamy z czego się cieszyć. Naprawdę, jeśli chodzi o studentów UMCS-u Lublin, tutaj na swojej ziemi przy Bystrzycy pokazali, że jako gospodarze że może są mili, może też bardzo uprzejmi i towarzyscy, jeśli chodzi o przyjmowanie studentów z różnych zakątków świata. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że nie było żadnej taryfy ulgowej i naprawdę dobrze sobie poradzili na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie.
2: Ja też, mimo że jestem towarzyski i myślę, że dość miły, to bardzo Ci serdecznie podziękuję za tą relację.
1: Dziękuję bardzo. Radio Centrum.

0: ostatni weekend w Opolu odbyły się rozgrywki akademickich mistrzostw Polski.
1: Drużyny z całego kraju mierzyły się ze sobą w rozgrywkach piłki ręcznej mężczyzn i kobiet.
0: Po zmaganiach grupowych zarówno reprezentacja pań, jak i panów trafiła do dalszej części rozgrywek.
1: Mężczyźni wygrali 2 spotkania i zajęli 2 pozycję w tabeli grupowej, pokonując Uniwersytet Ekonomiczny Kraków i Uniwersytet Szczeciński.
0: Panie pod wodzą Małgorzaty Roli osiągnęły taki sam wynik, 2 zwycięstwa i 2 pozycja w tabeli, pokonując Politechnikę Opolską i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk.
1: W dalszym etapie rozgrywek zdecydowanie lepiej poradziły sobie kobiety. Zawodniczki UMCS Lublin w ćwierćfinale pokonały 28-21 Uniwersytet Szczeciński i trafiły do półfinału.
0: Panowie nie mieli tyle szczęścia. W ćwierćfinale zagrali swój mecz z Politechniką Opolską, która w serii rzutów karnych pokonała akademików 4-3, tym samym krzyżując ich plany na obronę tytułu.
1: W meczu o 7 miejsce również przegrali z Politechniką Warszawską 26-29. W turnieju mężczyzn 3 miejsce zajęli zawodnicy AKF Kraków, 2 miejsce Politechnika Opolska, a na szczycie podium stanęli przedstawiciele Akademii Technicznej z Tarnowa.
0: W półfinale Lublinianki nie podały zespołowi z Uniwersytetu Gdańskiego, przegrywając z zawodniczkami z nadmorza 13-26.
1: W meczu o 3. lokatę jednak biało-zielone nie zawiodły i wygrały z AWFIS Gdańsk 22-10, tym samym zajmując najniższy stopień podium. Najlepsze okazały się być zawodniczki z Uniwersytetu Gdańskiego, a 2. lokata przypadła Uniwersytetowi z Radomia.
0: I to by było na tyle w dzisiejszym programie. Za przygotowanie materiałów dziękuję Mateuszowi Pyczko i Bartłomiejowi Poszajowi.
1: Za ostatnie pół godziny spędzone w świecie lubelskiego sportu akademickiego po raz ostatni w tym sezonie dziękuję Wam Grzegorz Hunkel
0: i Michał Kicia.
1: Zachęcamy Was do pozostania z Radiem Centrum, gdzie już za chwilę usłyszycie Bartka Poszaja i Michała Chrapowickiego w programie Po drugiej stronie siatki. Arena Akademicka wraca do Was w przyszłym sezonie.
0: Do usłyszenia. Radio.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Poniedziałek, godzina 19, Akademickie Radio Centrum, a więc to czas, aby rozpocząć nasz program po drugiej stronie siatki. Tym razem w nieco ukróconym składzie, jeśli chodzi o ten ostatni poniedziałek maja. Razem ze mną Michał Chrapowicki.
2: Dobry wieczór.
1: No i tylko ja, Bartłomiej Płoszaj. Audycję całą realizuje oczywiście Krzysztof Kruk. Mimo, że jest nas mniej, to wydaje mi się, że poziom wiedzy siatkarskiej będzie nadal utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie.
2: Nikt nie będzie go zaniżać tym razem.
1: Zaniżać poziomu nie będziemy, natomiast zaniżymy nieco poziom rozmów o siatkówce, jeśli chodzi o poziom rozgrywek, ponieważ w głównej mierze będziemy sobie tutaj lekko podsumowywać PLS Pierwszą Ligę, a więc Avia Świdnik i plany na następny sezon PLS Pierwsza Liga i generalnie kto może zaskoczyć, jak będzie wyglądać topowa trójka, czwórka. No zobaczymy, jak nam starczy czasu i pomysłów na to, jak ułożyć poszczególne drużyny. Powiemy sobie także o pierwszoligowcach w kadrze, więc jak tak naprawdę poradzili sobie pod batutą trenera Nikoli Grbicia zawodnicy, którzy przez cały sezon jednak nie grali nawet plus lidze, a dopiero na jej zapleczu. No i jeśli nam starczy czasu, to Inpost HKS Chełm i to, jak będzie wyglądać drużyna trenera Andrzejewskiego w następnym sezonie, czy może tym razem będzie coś więcej w Chełmie niż walka o utrzymanie. No zobaczymy, jak to będzie, powiemy sobie, jak to wygląda z naszej perspektywy. Oczywiście, jeśli byście chcieli wysyłać SMS-y do nas i powiedzieć nam coś ciekawego na temat siatkówki lub zaproponować jakiś temat, to 515 515 982. My natomiast już kończymy nasz mały, krótki wstęp. Chwila muzyki dla Państwa i wracamy z siatkówką.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: po drugiej stronie siatki.
1: No i już wracamy do meritum naszego programu, a więc już zaczynamy nasze rozmowy siatkarskie. No i rozpoczniemy od PZL Leonardo Avi Świdnik, ponieważ tam dzieje się wiele. Już ogłoszono trzech siatkarzy kolejnych, którzy odejdą właśnie z Dumy Lotniczego Miasta, już pomijając oczywiście zmiany w sztabie szkoleniowym, gdzie Cezary Kostaniak jako statystyk i asystent trenera także nie będzie już mógł wspomagać głównego szkoleniowca w kolejnym sezonie. Przypominamy, że z Dumą Lotniczego Miasta pożegnali się Krzysztof Pigłowski, Hubert Piwowarczyk oraz Dawid Hajbowicz. Trzeba powiedzieć, że byli oni przez ten sezon, który już się zakończył, ważnym elementem układanki trenera Jakuba Guza.
2: No zdecydowanie rozgrywający, który naprawdę przez większość tego sezonu był pierwszoszóstkowym zawodnikiem i trzymał naprawdę solidny poziom. Powiedzmy, że ten był taki moment, w którym mieliśmy trochę problemy, ale później Krzysztof Pigłowski podniósł się i naprawdę wszedł na solidny, wysoki poziom. No i trochę pomógł nam w wyjściu z tego dołka, w którym się znaleźliśmy. No bo trzeba o tym wspomnieć, że Avia przez chwilę świeciła się na czerwono, znalazła się w strefie spadkowej. I w zasadzie rzutem na taśmę udało się wejść do tej fazy playoff i rywalizować o te miejsca 1-8.
1: Hubert Piwowarczyk, 3 lata spędzone w świdnickim klubie. Ten ostatni sezon chyba dużo kontuzji oraz też wybory na środku powodowały, że częściej widzieliśmy Huberta w kwadracie dla rezerwowych, a Dawid Hajbowicz to był zmiennik kapitana Tomasza Kusia, więc też ciężko mu było nadrabiać te minuty w PLS pierwszej lidze, natomiast był to jego debiut na tym poziomie.
2: Jeśli chodzi o Hajbę, tutaj jest trochę inna sytuacja. On łapał trochę minuty na boisku w momentach podwójnych zmian. Był taki moment w sezonie, że Tomek Kuś i Dawid Hajbowicz wchodzili w zasadzie we dwóch na boisko, na zmianę. Jeden do przyjęcia, drugi do obrony w akcjach. I to była taka sytuacja, w której on mógł trochę nabijać sobie tego doświadczenia i zdobywać ten czas na boisku. No ale no niestety, porównując do Tomka Kusia, czyli tak jak wspomniałeś, kapitana drużyny, ciężko tutaj jest pokusić się o jakąś większą ilość czasu na boisku. Wydaje mi się, że to jest dobra decyzja dla niego, że szuka klubu, w którym będzie miał okazję pograć więcej. W jakim klubie zagra, to się jeszcze dowiemy niedługo. Jak klub z pewnej niedalekiej okolicy naszej ogłosi w końcu ten transfer. I wydaje mi się, że to jest klub, w którym będzie mógł powalczyć o bycie tym pierwszym libero. Jeśli chodzi o Huberta Piwowarczyka, wydaje mi się, że tutaj największym problemem dla niego było ściągnięcie dwóch naprawdę solidnych środkowych, Adriana Gwardiaka i Igora Oziabło, którzy postawili wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o to zabetonowanie pierwszej szóstki i ciężko było do niej skakiwać. W zasadzie Piwko i Konrad Machowicz skakiwali w momencie, w którym albo były problemy z kontuzjami, albo jakieś chwilowe osłabienie związane tam czy to z przeciążeniem, czy po prostu z gorszą dyspozycją danego dnia. A jeśli chodzi o takie granie na stałe w tej pierwszej szóstce, wydaje mi się, że to ciężka sprawa była w tym momencie. No tak jak wspomniałem, i Ozzy, i Adi tutaj zabetonowali tą pierwszą szóstkę i ciężko było coś zmieniać. Ewentualnie można było szukać jakichś zmian w gorszych momentach. Takich momentów trochę było w tym sezonie, ale tak czy siak tutaj. Także Konrad Machowicz, który wskoczył na wysoki poziom, i to on stał się chyba tym trzecim środkowym, więc tutaj trzeba było trochę czekać na swoją szansę, żeby pokazać się na parkiecie.
1: Spoglądam na stronę siatka.org, gdzie możemy już spoglądać na te składy, gdzie Oczywiście jest to wszystko oparte na prognozach, na plotkach transferowych, natomiast jeśli wierząc właśnie stronie siatka.org, Dawid Hajbowicz ma zasilić KPS Siedlce, Hubert Piwowarczyk nadal szuka klubu. Natomiast już jest niby pewne, według oczywiście strony, o której wspomniałem, że do AWI ma przyjść Grzegorz Jacznik, rozgrywający z HKS Chełm, oraz Thales Hos z Bogdanki Luk Lublin. O brazylijskim libero mogliśmy już trochę przeczytać także w innych mediach, a w kręgu zainteresowań Łukasz Wize, przyjmujący z Dukli Liberec, oraz Konrad Stajer z Aksa Kędzierzyn Koźle, powrót na Lubelszczyznę, ponieważ pamiętamy, kiedy Konrad Stajer był reprezentantem Bogdanka Luk Lublin. Ja spoglądam na te transfery i widzę tutaj taki mały schemat, że mamy po jednym zawodniku na każdą taką newralgiczną pozycję, która ma stanowić kręgosłup drużyny. I jeśli właśnie wzmocni się ten cały core drużyny zespołu, to naprawdę wszyscy wokół mogą wyglądać jeszcze lepiej.
2: Na początku chcę tylko powiedzieć, że nic nie mogę oficjalnie potwierdzać, jeśli chodzi o te transfery. Mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że na przestrzeni najbliższego tygodnia będziemy szykować materiały, które będziemy powoli wypuszczać. Kwestia z zawodnikami, zwłaszcza z wyższej ligi, czyli z Plus Ligi, jest taka, że mają oni jeszcze podpisane aktywne umowy ze swoimi aktualnymi zespołami. To są różne terminy. Najczęściej jest to do końca maja. Więc do momentu maja nie jesteśmy w stanie nic ogłosić. Nawet jeśli te umowy są już oficjalnie podpisane, to nie możemy wspominać o tym, że jakikolwiek zawodnik przychodzi do nas. Trzeba ten czas odczekać i w momencie, w którym umowy się kończą, jesteśmy w stanie już ogłaszać to, że dany zawodnik przychodzi do nas na nowy sezon. Co ciekawe, nowy sezon zacznie się dopiero to będzie prawdopodobnie ostatni tydzień września, więc naprawdę jeszcze sporo czasu, a już będziemy mogli ogłaszać w zasadzie całą drużynę. Czysto hipotetycznie to, co powiedziałeś, wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze jedna kwestia. Jeśli faktycznie to ci zawodnicy pojawią się w Świdniku, jest jedna istotna cecha, która całą tą czwórkę, którą wymieniłeś, łączy. Każdy z tych zawodników albo aktualnie występuje, albo ma przeszłość w Plus Lidze. I wydaje mi się, że to jest taki mocny sygnał włodarzy ze Świdnika, że celem już powoli będzie ta Plus Liga. Jak wiemy, hala w Świdniku buduje się, jest już na takim etapie solidnym i chyba to jest jedyne, co mogę w tym momencie powiedzieć. Mam nadzieję na to, że te opóźnienia, które na pewno się pojawią, będą jak najmniejsze i będziemy mogli niedługo już przenieść się na nową halę.
1: A tak, Michał, cię zapytam. Możesz nam powiedzieć, kiedy będzie jakieś ogłoszenie na temat jakiegoś najbliższego zawodnika, czy niekoniecznie?
2: Zawodnika jeszcze nie mamy podanych terminów, w jakim będziemy ogłaszać zawodników. Jak na razie w czwartek będzie pierwsze ogłoszenie. Nie zawodnika. I tyle mogę powiedzieć.
1: No dobrze, no to ja cię za język w takim razie nie ciągnę. Powiedzieliśmy trochę o PZL Leonardo AWI Świdnik, a więc w następnym wejściu po chwili z muzyką porozmawiamy sobie trochę szerzej o PLS pierwszej lidze.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: No i zgodnie z moją zapowiedzią, PLS pierwsza liga, w której dzieje się naprawdę sporo, kiedy spoglądamy na poszczególne rotacje w składach na zapleczu Plus Ligi. No i kto u ciebie jest takim, powiedzmy, czarnym koniem, drużyną, którą może nie wszyscy typują do bycia w topie, ale tobie się wydaje, że ona może się tam zakręcić?
2: W tym momencie wydaje mi się tutaj ciekawa drużyna Fort Poznań. Czyli drużyna, która wskakuje za Astrę Nową Sól. Tak jak patrzymy sobie na transfery, które tutaj będą się pojawiać, oraz trener, którego jestem naprawdę bardzo ciekaw na tym poziomie rozgrywkowym, czyli Mateusz Grabda. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę może być coś ciekawego. Pytanie tylko, czy będą w stanie trochę namieszać w tej lidze. Powiem tak, moim zdaniem to jest drużyna, która może zaskoczyć, ale to nie jest żaden z faworytów do wygrania tej ligi. Są drużyny, które zdecydowanie lepsze są w tym sezonie. A jeśli chodzi o drużyny, które mają szansę na walkę o awans do Plus Ligi, wydaje mi się, że w tym najbliższym sezonie na pewno Avia Świdnik to będzie drużyna, która zdecydowanie będzie walczyć o awans. No, Nysa to jest kolejna ekipa, która chciałaby chyba powalczyć o ten awans, a czy uda im się trochę odbudować po tej słabej końcówce, w której naprawdę trochę zamieszania się wkradło do szatni w drużynie. Co tam dalej? Lechia Tomaszów Mazowiecki zbroi się przed następnym sezonem. Plotki transferowe tutaj się pojawiają odnośnie Maćka Czyrka czy Jędrzeja Gosa, no to byłyby na pewno wzmocnienia, jeśli chodzi o tą drużynę. Tutaj za Dominika Jaglarskiego, to już chyba mogę wspomnieć, że no nie pojawi się on w Lechii Tomaszów Mazowiecki w następnym sezonie. I co jeszcze z takich ciekawych ekip, o których wspominaliśmy? Ciekaw jestem bardzo Czarnych Radom, którzy dosyć mocną restrukturyzację przechodzą i to już od jakiegoś czasu. Michał Masny przychodzi do Radomia, który zostawia Bydgoszcz z lekkimi problemami finansowymi. Wydaje mi się, że Radom to drużyna, która już przeszła te problemy finansowe i więc to może trochę będzie lepsza sytuacja. Początek w tym sezonie słaby, jeśli chodzi o Radom pod tym względem finansowym, bo były takie sytuacje, że zawodnicy mieli wstrzymane pensje chyba na krótki czas. Były przez pewien czas, później te pensje się już pojawiły tak regularnie, ale były problemy znowu z finansowaniem innych wydatków w drużynie. Zawodnicy przykładowo przyjeżdżali w dniu meczu na niektóre mecze wyjazdowe. I co tam dalej? No oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że tak jak mówiłem, Anioły Toruń jeszcze, to jest kolejna drużyna, której nie udało się awansować do plusa. No i to, co w tym sezonie jeszcze, BBTS Bielsko-Biała. To są takie ekipy, które moim zdaniem zdecydowanie będą walczyć. Czyli tak, BBTS, Avia, Anioły Toruń. To są zdecydowani faworyci do walki w tym najbliższym sezonie o awans do Plus Ligi.
1: Przypomnijmy, Fort Poznań dołącza do PLS pierwszej ligi właśnie w zamian za Astrę Nowy Sól, która postanowiła sprzedać swoją umowę, swoją licencję na grę w PLS pierwszej lidze. Skorzystała właśnie drużyna z Poznania i to ją zobaczymy na zapleczu Plus Ligi.
2: Jeśli tutaj chodzi właśnie o Nysę, przepraszam, Nową Sól. Tutaj była taka dosyć nietypowa sytuacja, ponieważ miasto trochę za mało pieniędzy przeznaczało na klub i niestety, ale właśnie te kwestie finansowe chyba były największym problemem dla włodarzy w klubie i musieli zdecydować się na taką nietypową sytuację, czyli żeby utrzymać płynność finansową, to żeby sprzedać licencję. No i tak jak wspomniałeś, nowa drużyna, która w zasadzie nie awansowała, tylko wykupiła licencję, pojawia się w PLS pierwszej lidze, więc będziemy mieli trzy nowe ekipy w tym sezonie. więc na pewno ciekawe wyjazdy się szykują. Nie jestem z wielkim... Nie patrzę tak z wielką chęcią na wyjazd do Poznania, jednak przez całą Polskę jechać to nic ciekawego, ale no, kolejne miasto do odwiedzenia.
1: Tak, pozwiedzać zawsze można. Dla porównania Nowa Sól to jest praktycznie tak samo wielkościowo miasto jak Świdnik, a więc jeśli chodzi o tą powierzchnię i liczbę ludności dla Państwa, jeśli chcielibyście sobie porównać, z czym musieli mierzyć się siatkarze Astry. Co do tych drużyn, nie wymieniłeś jednej z ekip, powiedziałeś prawie o całej lidze, ale nie wymieniłeś jednej, o której ja myślałem, a więc KS Sparta Grodzisk Mazowiecki. Tutaj stery przejmuje trener Konrad Cop z Astry Nowy Sól. Według mnie bardzo utalentowany trener i szkoleniowiec, który ma ciekawą wizję na siatkówkę i to pokazywał właśnie już w drużynie Astry. I kiedy to przełoży na Spartę Grodzisk Mazowiecki, to naprawdę może zdziałać tam sporo. Piotr Fenoszyn, a więc rozgrywający z GKS-u Katowice, na atak ma przyjść Bartosz Krzysiek, który aktualnie jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, reprezentując Shabab Al Ahli. Natomiast w Polsce też go widzieliśmy w tym sezonie jako transfer medyczny w PGE Giekskrze Bełchatów. Zostaje Bartosz Stępień, a więc chyba najjaśniej świecąca gwiazda w Grodzisku Mazowieckim, jeśli chodzi o siatkówkę.
2: Tutaj, jeśli chodzi o Bartosza Krzyśka, to jest chyba jeden z takich transferów, na który największą uwagę bym zwrócił, też tak patrząc na całą ligę. Zawodnik, który w tym sezonie, tak jak wspomniałeś, występował w Skrze, w Bełchatowie. I co ciekawe, początkowo miał być to transfer taki dosłownie na chwilę, a naprawdę zadomowił się na chyba ponad połowę sezonu spędził w Bełchatowie i naprawdę prezentował się całkiem nieźle. Trzeba pamiętać o tym, że różnica między Plus Ligą a PLS Pierwszą Ligą jest znacząca, więc na pewno zawodnik, który takie doświadczenie całkiem świeże posiada, jest na wagę złota, zwłaszcza w drużynie, która no nie zajęła zbyt wysokiego miejsca w tym sezonie, to takie wzmocnienie naprawdę będzie cenne dla ekipy z Grodziska Mazowieckiego.
1: Wspominałeś o stali Nysa. Ja staram się też tutaj podglądać, jak ma wyglądać potencjalnie rotacja w tym sezonie 2026-2027 u trenera Marka Lebiediewa. No, odchodzi Kamil Kosiba, chociażby do Zaksy Kędzierzyn-Koźle, Dimitri Muchlis jako atakujący właśnie zespołu z Nysy, Kuzbas Kemerowo, drugi trener, Adam Kowalski, libero, Patryk Szczurek, który już od 2018 roku reprezentuje Stal Nysa, postanawia jednak zmienić swoje otoczenie. Wiktor Reisner, Bartłomiej Mordyl, Aleks Truchczew to są siatkarze, którzy ze Stali Nysa odejdą. W kręgu zainteresowań chociażby reprezentant Polski Marcel Baka i Dominik Jeklarski czy Michał Kozłowski. Rzeczywiście wydaje ci się, że tak osłabiony skład Stali Nysa będzie w stanie powalczyć ponownie o wejście do Plus Ligi?
2: Wydaje mi się, że to było konieczne w sytuacji Nysy, ponieważ tak jak wspomniałem, było tam lekkie zamieszanie, zwłaszcza pod koniec tego sezonu. I jestem tego zdania, że to było naprawdę konieczne, żeby trochę ruszyć tą drużyną. Najprawdopodobniej Dominik Jaglarski przejdzie do Nysy. Wydaje mi się, że to w obecnym momencie z libero w pierwszej lidze jest to chyba najmocniejszy albo jeden z lepszych zawodników. Marcel Bakaj, czyli aktualny reprezentant Polski, młodziutki z KPS-u Siedlce, ma też się pojawić i Michał Kozłowski. To chyba są całkiem niezłe wzmocnienia, jak na ten moment. Oczywiście to nie jest tak, że po tych wzmocnieniach jesteśmy w stanie już ocenić, że to będzie zdecydowany faworyt do tej do awansu. Kwestia jest tutaj taka, dlaczego stawiam na Nysę. Jeśli chodzi o sponsorów i jeśli chodzi o właścicieli klubu, jest naprawdę spora chęć powrotu do tej Plus Ligi. No i tak samo jeśli chodzi o kibiców. Kibice przyzwyczajeni trochę do tej Plus Ligi, na pewno mocno niezadowoleni po tym, że kolejny sezon spędzą na zapleczu najwyższej ligi w Polsce. I tu na pewno będą niesieni przez tych kibiców, którzy poniekąd takim gniewem swoim będą napędzać całą ekipę. I to jest moim zdaniem drużyna, która jeszcze

0: przykładu niemalże trzeci sezon z rzędu.
1: Tu jest ciekawostka właśnie odnośnie Mickiewicza, taka może trochę zakulisowa. To jest ekipa, która nigdy nie ma stawianych wymagań odnośnie konkretnego miejsca. To są zawodnicy, którzy muszą zrobić, zagrać jak najlepiej, ale bez określania miejsca, które na koniec sezonu muszą osiągnąć, żeby jakąś premię zdobyć. I to jest zabieg specjalnie stosowany w tej drużynie, który wydaje mi się, że sprawdza się całkiem nieźle, bo to jest ekipa, która w zasadzie nie można przed startem sezonu powiedzieć, że to jest drużyna, która naprawdę ma jakiś skład na walkę o awans, albo przynajmniej solidne umiejscowienie się w fazie playoff. Drużyna, która naprawdę potrafi wygrywać w zasadzie z każdym, sporo zaskakiwać, właśnie wydaje mi się przez tą kwestię odpowiedniego mentalu. Tutaj zawodnicy grają całkowicie na takich pozytywnych energiach, mają czystą głowę, dlatego to dobrze im wychodzi i mogą się cieszyć z dobrych wyników, z naprawdę też solidnymi drużynami.
0: No dobrze, no i takim akcentem skończymy rozmowę o PLS z pierwszej lidze, ale będziemy nadal mówić o zawodnikach występujących na tym szczeblu rozgrywek w naszym kraju, ponieważ powiemy sobie o reprezentantach Polski, którzy na co dzień właśnie w PLS pierwszej lidze grają.
2: Po drugiej stronie siatki autopromocja.
3: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
4: Opola nie daj się im.
3: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
5: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
2: Autopromocja.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: drugiej stronie siatki.
1: No i tak jak Państwo właśnie usłyszeli, po drugiej stronie siatki temat Silesia Cup, temat reprezentacji Polski i pierwszoligowców w biało-czerwonych barwach. Wyróżniliśmy tutaj cztery postacie, o które chcielibyśmy zahaczyć, a więc Michał Grabek z KPS-u Siedlce, jego klubowy kolega Marcel Bakaj, Jakub Przybyłkowicz, a więc zawodnik SMS-u Spała, a także Błażej Bień, rozgrywający z drużyny BKS-u Bydgoszcz. Na początku chyba bym zaczął od tego, że trener Nikola Grbić rzeczywiście musi mocno siedzieć w tej pierwszej lidze i obserwować, jak grają poszczególne drużyny, wybierając do kadry zawodników, którzy nie do końca są w zespołach walczących o jak najwyższe cele w swojej lidze.
2: To jest właśnie taka ciekawostka w tej pierwszej PLS, pierwszej lidze, że naprawdę niektórzy zawodnicy potrafią występować, tak jak wspomniałeś, w drużynach, które w zasadzie nie liczą się w walce o ten awans. Jest to dlatego, że to jest, często są to takie osoby, które w zasadzie dopiero wchodzą w świat tej zawodowej siatkówki i to są ich pierwsze kluby. Często przykładowo macierzyste, które dopiero pokazują światu tych swoich zawodników i to jest moment w zasadzie taki, w którym trener, czy nawet już tej reprezentacji Polski jest w stanie wyłapać takich zawodników. To jest jeszcze kolejna sprawa, że trener Nikola Grbić ma szeroki skład, który nie tylko on musi obserwować wszystkich zawodników, ale często właśnie wysyła tych swoich asystentów czy nawet statystyków, żeby obserwowali konkretnych zawodników. Pojawiła się pewna plotka, że na meczu AWI ma się pojawić Nikola Grbić na jednym z mecz. Ostatecznie do tego nie doszło, mieliśmy nawet bilety już przygotowane, no ale nie udało się, to był właśnie mecz z KPS-em Siedlce. Kolejna sprawa, szeroki sztab właśnie pomaga trenerowi Grbiciowi w obserwowaniu. Mamy naprawdę masę zawodników, których można pokazać szerszej publiczności, a niestety nie wszystkie mecze można oglądać w telewizji z pierwszej ligi, więc nie jest to aż tak łatwe do obserwowania. Oczywiście statystycy wymieniają się z statystykami, ale jedno to jest zobaczyć, jak ktoś gra na boisku, a drugie zobaczyć właśnie sucho na papierze. I dzięki temu właśnie Nikola Grbić postawił teraz na zawodników, których wydaje mi się, że część z fanów siatkówki, która na co dzień śledzi tylko i wyłącznie Plus Ligę, mogła jeszcze nawet nigdy nie słyszeć.
1: Ja przytoczę tutaj wypowiedź trenera Grbicia w rozmowie ze strefą siatkówki. Była to oczywiście odpowiedź o Marcela Bakaja, natomiast wypowiedział się serbski szkoleniowiec ogólnie o tej sytuacji powoływania zawodników z pierwszej ligi. Myślę, że boiskowe doświadczenie pomaga ci szybciej rozwijać się. To nie jest tak, że jako rezerwowy w topowym klubie w ogóle się nie rozwijasz, bo trenujesz z najlepszymi zawodnikami Plus Ligi. Ważna jest praktyka gry i to, że uczysz się reakcji na popełnianie błędów, na sytuacje, kiedy przegrywasz, kiedy nie grasz dobrze. I chyba trzeba tak myśleć o trenerze Nikoli Grbiciu, że on rzeczywiście patrzy na to. Wiadomo, każdy szkoleniowiec ma swoich ulubieńców i takie osoby muszą się pojawić w kadrze. Natomiast w głównej mierze on rzeczywiście patrzy na to, jak grasz i czy w ogóle grasz. Jeśli jesteś przyspawany do kwadratu rezerwowych, czy w ogóle jesteś odstawiony na boczny tor w swoim klubie, no to u trenera Nikoli Grbicia szansy nie będziesz miał.
2: To, co jest ciekawe, na co trzeba też zwrócić uwagę, że trener Grbić w tym momencie wybiera zawodników, którzy nie są najlepsi na swoich pozycjach, ale są też perspektywiczni. On już buduje kadrę, która będzie występować na parkietach Mistrzostw Świata, czy to na Olimpiadzie za kilka, czy tam nawet więcej lat. I to jest podejście, z którego bardzo się cieszę, że naprawdę budujemy już sobie drużynę tak jakby z wyprzedzeniem zawczasów, a nie na ostatnią chwilę, jak zaczną się odejścia i zakończenia karier i w tym momencie byśmy się zaczęli dopiero martwić, kto na jaką pozycję. Nikola Grbić stawia na to, żeby już w tym momencie budować przyszłą kadrę, która dopiero będzie za kilka lat występować na boiskach, ale już w tym momencie, żeby łapali doświadczenie. To jest, też mam podobne zdanie, że zdecydowanie lepiej jest grać nawet w lidze niżej niż grzać ławkę w Plus Lidze. I znam też trochę takich zawodników, nawet w Świdniku mamy jednego bohatera, który miał dużo propozycji z Plus Ligi, ale właśnie na to trzecio czy czwartego przyjmującego, czyli bez gwarancji regularnej gry, no a u nas w ekipie ma okazję występować jako jeden z czołowych zawodników. Ale oczywiście podejście jest, są różne podejścia, niektórzy za wszelką cenę chcą występować w Plus Lidze, nawet jeśli na tym parkiecie się nie pojawiają.
1: Bliski chyba powołania był syn trenera Winiarskiego, a więc Oliwier Winiarski. To by była dopiero historia, gdyby trener Nikola Grbić powołał syna swojego byłego rywala z boiska, ponieważ przypomnijmy, Oliwier Winiarski był duetem rozgrywających właśnie w BKS-ie Bydgoszcz razem z Błażejem Bieniem, który finalnie w tej kadrze się znalazł. Mnie najbardziej intryguje nazwisko Jakuba Przybyłkowicza, który gra na zmianę w Lechii Tomaszów Mazowiecki, a więc i jeszcze dodatkowo w drużynach juniorskich tego klubu i SMS-ie PZPS Spała. I wydaje mi się, że on na tym Silesia Cup pokazał nieco więcej niż ludzie myśleli, jak będzie wyglądał ten rozgrywający, bo myślę, że większość spojrzała na niego, też czytałem trochę komentarzy i myślała, że jest on po prostu wysoki. 2,04 jak na rozgrywającego to jest naprawdę duży wynik, a on grał też na miarę swoich możliwości.
2: Mm-hmm. To jest, już wspominaliśmy kiedyś o tym, że jest poniekąd nowa moda taka na wysokich rozgrywających i widać to na przykład w reprezentacji Bułgarii. Simeon Nikołow, który naprawdę ma ponad, także ma ponad 2 metry wzrostu. I to jest chyba taka rzecz, przy której nie będziemy w stanie się opędzić w najbliższym czasie. Zmieniamy trochę to takie podejście, że rozgrywający może być trochę niższy, żeby szybciej dochodzić do piłki. Dajemy możliwość wpuścić na tą pozycję wysokich zawodników, którzy są w stanie też walczyć w bloku i nie ma takiej sytuacji, że gramy zawsze przez rozgrywającego w ataku, bo jest po prostu najniższy. Tutaj no, Jakub Przybyłkowicz jest no, jednym z wyższych zawodników na swojej pozycji w lidze. I naprawdę to, jeśli będzie w stanie utrzymać tą koordynację ruchową i tą szybkość, to naprawdę wydaje mi się, że to może być bardzo dobre rozwiązanie.
1: A Marcel Baka jest takim małym wyjątkiem od reguły, 1,90 m rozgrywającego z Siedlec, a więc trener Nikola Grbić może chciał znaleźć taki złoty środek pomiędzy dwoma właśnie sypaczami. No i chyba w ten sposób zakończymy nasze rozmowy o PLS pierwszej lidze. Trochę poświęciliśmy czasu właśnie, żeby przybliżyć Państwu sytuację na zapleczu Plus Ligi oraz opowiedzieć trochę o tych graczach, których na co dzień w telewizji się nie widuje. Chwila przerwy dla Was, chwila przerwy dla nas i wracamy tym razem do drużyny Plus Ligowej, a więc InPost HKS-u Chełm.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Zostało nam parę finalnych minut do końca naszego programu po drugiej stronie siatki. Inpost HKS Chełm. Dużo będzie się działo w Niedźwiedzim Grodzie. Będą transfery przychodzące, takie dosyć mocne, nazwijmy to. Patrzę tutaj na nazwiska nieoficjalnie. Maciej Muzaj, Yasin Luati, Cezary Sapiński, a więc byli siatkarze Asseco Resovi Rzeszów, Luati i Sapiński w tym sezonie. Muzaj już kilka lat wcześniej. Odchodzić ma Paweł Rusin, Kazuma Sona, Jędrzej Gos i Remigiusz Kapica. W kręgu zainteresowań Yuki, Imahashi i Tytus Nowik. Zapowiada nam się to, że druga lubelska drużyna będzie mierzyć wysoko w tym roku w Plus Lidze.
2: Jestem tego pewien i jest tutaj istotna sprawa, ponieważ dlaczego w poprzednim sezonie nie mieliśmy aż tak mocnego składu? Jest to związane oczywiście z tym, że transfery są na bardzo wczesnym etapie wykonywane i klub nie mógł sobie pozwolić na takie ryzyko bez wiedzy, czy utrzymają się w lidze. W tym momencie już byli w stanie zadziałać wcześniej. I te transfery mogły się pojawić. Miasto też trochę dołożyło dodatkowo pieniędzy. No i wydaje mi się, że w tym momencie już chyba nie będziemy rozmawiać o tym, że czy Chełm się utrzyma. Będziemy się zastanawiać, które miejsce zajmie, czy będą mogli powalczyć o playoffy, zaistnieć jakoś w tych playoffach. A patrząc na ten skład, jestem naprawdę, patrzę tak pozytywnie na to. Jedyna rzecz, która nie daje mi spokoju, to pozycja libero. Odchodzi Kazuma Sonae z własnego wyboru. To nie jest kwestia finansów. Miał ochotę po prostu wrócić do siebie i opuszcza Plus Ligę, a wiemy o tym, że było duże zainteresowanie usługami Japończyka. Jeden z lepszych chyba libero w całej lidze, w Plus Lidze, mimo tego, że Chełm raczej w dolnej części tabeli się utrzymywał przez większość tego sezonu. No a jeśli chodzi o przychodzących zawodników, to chyba powoli tutaj Chełm skupuje odpadki z Rzeszowa.
1: No dosyć blisko Rzeszów, Chełm, może panowie gdzieś mieszkają w okolicy, dlatego zdecydowali się dołączyć do Chełma. Przecież pamiętamy, był też temat Pawła Zatorskiego jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. A więc rzeczywiście te animozje na linii Chełm-Rzeszów są chyba prawdziwe.
2: Pewnie tak. No tutaj prześmiewczo mówię, że odpadki na pewno to są bardzo solidne wzmocnienia, zarówno Yasin Luati, Cezary Sapiński, jak i Maciej Muzaj, który oczywiście teraz z Al-Hilal przychodzi, ale miał też epizod w Rzeszowie w sezonie 21-20, przez dwa sezony, 21-23 występował na hali pod promie. I na pewno to jest zawodnik, który będzie się chciał pokazać, wracając do Plus Ligi po kilku latach niebytu. No jest już w takim wieku, że no to już chyba takie powoli ostatnie momenty na wskoczenie na ten swój najwyższy poziom. 32 lata ma Maciej Muzaj, więc to jeszcze naprawdę będzie w stanie pograć na wysokim poziomie i zdecydowanie będzie z niego pożytek miał zespół z Chełma.
1: Mam taki argument, jeśli chodzi o Inpost HKS Chełm, na to, że właśnie zajmą wysokie miejsce w tabeli Plus Ligi, ponieważ zawodnicy przychodzący są z dobrych klubów. To wiadomo, ponieważ jak chcesz mierzyć wyżej, musisz kupować lepszych zawodników. Natomiast odchodzący siatkarze także dołączają do naprawdę ciekawych zespołów, jeśli chodzi o większość tych wymienionych. Paweł Rusin podobno ma dołączyć do Bogdanki Luk Lublina, więc powrót Pawła Rusina do zespołu ze stolicy województwa lubelskiego. Kazuma Sonae ma wrócić do Japonii, tak jak sam wspomniałeś, natomiast ma wybrać ofertę Suntory Sunbirds Osaka, a więc naprawdę zespołu, który ma znaczenie w Azji. Występował tam chociażby chyba Aleksander Śliwka przez jakiś moment, będąc właśnie w kraju kwitnącej wiśni, a Remigiusz Kapica ma dołączyć do Zaksy Kędzierzyn Koźle. Ci zawodnicy naprawdę wypromowali się na tym poziomie plusligowym, tak samo jakby chociaż Amir Esfandi, który zostaje w Inpost HKS-ie Helm. Jay Blankenau, druga młodość kanadyjskiego rozgrywającego. Naprawdę jest dużo ciekawych nazwisk i dużo ciekawych klubów w CV wspomnianych zawodników.
2: Ja bym tutaj jeszcze chciał zaznaczyć jednego zawodnika, już mówiliśmy o PLS pierwszej lidze, ale tutaj się pojawia Tytus Nowik na pozycji atakującego i wydaje mi się, że to jest kolejna osoba, z której będą mieli pożytek. To raczej taki nietypowy wybór, jak na porównując go z nazwiskami, które już wcześniej wymienialiśmy, ale wydaje mi się, że naprawdę będzie w stanie zaskoczyć. Jest na takim etapie swojej kariery, że powoli ta PLS pierwsza liga mogła robić się dla niego za mała, to może trochę duże określenie, ale już jest to taki etap, w którym jest w stanie spróbować przynajmniej swoich sił w plus lidze. No i zobaczymy, czy się sprawdzi. Jestem naprawdę bardzo ciekaw tego, na jak będzie wyglądał ten sezon, jeśli oczywiście zostanie potwierdzony ten transfer. Ale wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wybór, patrząc z jego perspektywy, czyli że będzie chciał się pokazać w plus lidze i może zagościć tam na dłuższą chwilę.
1: Yuki Imahashi, były znajomy Bartka Kurka z Japonii, także ma właśnie dołączyć do Inpost HKS Chełm na pozycję rozgrywającego. Jakbyś miał typować, na którym miejscu Inpost HKS Chełm skończy kolejny sezon? Nie mówię, że musisz powiedzieć dokładnie pozycję, natomiast może w jakiej fazie się znajdą, albo gdzieś okolice, o które będą walczyć podopieczni trenera Krzysztofa Andrzejewskiego.
2: Bardzo bym sobie życzył, żeby Chełm zawalczył o playoffy w najbliższym sezonie. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo duże wyzwanie przed nimi, ale czuję, że jest szansa na to, żeby mogli przynajmniej powalczyć o te playoffy, żeby znaleźć się już w jakiejś wyższej fazie niż ćwierćfinały, to będzie chyba trudno. Z tego powodu, że jeśli by moim zdaniem awansowali do playoffów, to raczej byłyby to pozycje 8-7, a o coś więcej ciężej by było. No i wtedy trafiają najprawdopodobniej na kogoś, no to już takie duże wróżenie z fusów, ale najprawdopodobniej pierwsze dwa miejsca to będzie Bogdanka Luk Lublin albo Aluron CMC Warta Zawiercie, więc to będą naprawdę spore wyzwania przed nimi.
1: No ja bym z chęcią zobaczył takie lubelskie derby w ćwierćfinale plus ligi pomiędzy Bogdanką Luk Lublin a Inpost HKS-em Chełm i patrząc na składy jednej, jak i drugiej drużyny, myślę, że może do tego dojść, natomiast tak jak sam wspominałeś, nie będziemy wróżyć z fusów, do tego jeszcze kawał drogi, a już nasz program się także kończy, a więc musimy Państwa zostawić, natomiast zostawiamy Państwa w dobrych rękach, ponieważ o godzinie 20:00 Tomek Kowalewicz i Polskie Nagrania. My natomiast za tą godzinę siatkówki Państwu bardzo dziękujemy. Razem ze mną był Michał Chrapowicki.
2: Bajajajo.
1: Ja nazywam się Bartłomiej Płoszaj. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: Krzysztof Cugowski, Budka Suflera. Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy programu Polskie Nagranie. Dzięki.
1: Jeśli powstanie zespół, który będzie się krótko strzygł i cicho grał, będzie rewelacja.
2: Złośliwi mówili, że to nie rokowisko, ale rykowisko. A że trochę pokrzyczeli, to i dobrze.
1: Zespół Republika wystąpił na Torwarze. Było fajnie. Gdyby tak jeszcze dało się zrozumieć solistę.
3: Polskie Nagrania. W każdy poniedziałek o 20:00. Zaprasza Tomek Kowalewicz.

I tak prawdę powiedziawszy, chciałbym zadać dokładnie to samo pytanie razem z Dildo Bagginsem, który rozpoczął dzisiejsze spotkanie poniedziałkowe. Dobry wieczór, Tomek Kowalewicz, kłaniam się nisko, jak co tydzień zapraszam na polskie nagrania. Kochajmy poniedziałki, w końcu to właśnie w te dni słuchamy polskiej muzyki przez 2 godziny, wybieramy tych najciekawszych autorów. Oni śpiewają nie tylko po polsku, ale są związani z naszym krajem i tak będzie także i dzisiaj. Dildo Baggins jeszcze powróci, bo to jego najnowsza płyta, o której słów kilka mówiłem tydzień temu i obiecałem, że jeszcze dźwięki z tego krążka będą grane dzisiaj. Ale dzisiaj także mamy gościa, właściwie gościnie, Karolinę Czerską z zespołu Staw, która opowie o debiutanckim krążku Pysznym. Ten album pojawił się kilka tygodni temu w sklepach. Zespół Staw kilka miesięcy temu występował na scenie w Centrum, wtedy jeszcze bez płyty, a teraz możemy już zaprezentować utwory, które na ten pierwszy w historii zespołu Staw album trafiły. Dlaczego właśnie takie, a nie inne, to po godzinie 21 opowie wam sama Karolina. Ja póki co chciałbym was wprowadzić w klimat Stawu, żebyście nie zapomnieli i też poczuli, co czeka was w kolejnej godzinie, więc Przepowiednia to utwór, który teraz będzie zajawką naszego spotkania, ale oczywiście zachęcam, aby zostać przez całe 2 godziny dużo dobrej polskiej muzyki od młodzieży i od tych trochę starszych artystów.

Zespół Staw z debiutanckiego albumu Pyszny. O tym albumie dzisiaj po godzinie 21 z Karoliną Czerską, basistką tego zespołu, porozmawiamy, aby dowiedzieć się więcej o procesie powstawania tego bardzo ciekawego krążka. A co jeśli to my jesteśmy snem? Pyta wokalista i to jest bardzo dobre pytanie w kontekście kolejnego utworu, ponieważ za chwilę zagrają wam Przebiśniegi, zespół, który o śnie wie bardzo dużo. Zresztą 12 czerwca zaprezentuje album zatytułowany Sen Multiplayer i o tym śnie tam będzie bardzo dużo i być może znajdziemy też odpowiedź na to nurtujące nas pytanie. No właśnie, a co jeśli to my jesteśmy tym snem? Na tej płycie między innymi utwór Pali jej się świat.

Zespół Przebiśniegi, który zapowiada drugi już album, premiera 12 czerwca, Multiplayer Sen. Będzie dużo o snach i te sny na pewno jeszcze do polskich nagrań powrócą. 16 minut po godzinie 20. Dzisiaj w kalendarzu 25 maja i to jest bardzo ważny dzień dla polskiej muzyki, ponieważ za około 15 minut ruszy machina Fryderykowa. No i będziemy powoli dowiadywać się, kto według tej kapituły tajemniczej, legendarnej nagrał najlepsze albumy w 2025 roku. Podsumowanie już dawno minionych 12 miesięcy dzisiaj następuje, więc obserwujemy bacznie i za tydzień na pewno wybrzmi kilka akcentów docenionych przez kapitułę Fryderyków. Warto obserwować no i młodzież i tych bardziej doświadczonych, którzy o tę nagrodę się ubiegają, bo zresztą pamiętacie pewnie, 2025 rok był bardzo dobry, jeśli chodzi o naszą rodzimą muzykę. Wśród nominowanych jest pochodząca z Poznania formacja Zuta. Za tą nazwą kryje się faktycznie Zuta i jej życiowy partner Max, którzy w duecie próbują podbijać polską scenę muzyczną. Oni są nominowani w kategorii debiutu. Trzymam kciuki za nich, bo miło byłoby zobaczyć tę parę z Fryderykiem. Niejednokrotnie pojawiali się w polskich nagraniach i za chwilę zrobią to znowu, a pojawiają się już z rzeczą nową, bo choć dzisiaj być może dostaną nagrodę za album z 25, to oni już wybiegają w przyszłość i już myślą o kolejnych nagraniach. To kolejne nagranie to utwór Szafa Gra, który podobno otwiera nową erę w życiu Zut, erę neo-retro w pełnym pędzie. Tajemniczo brzmi, prawda? Ale myślę, że jak zestawimy to z muzyką, to trochę nam się rozjaśni, więc grająca Szafa przed wami, a potem po tym utworze przypomnę wam jeden z utworów, który no, znalazł się na debiucie, więc to był ten z kawałków, który być może przyczyni się do nagrody, jeśli taka dzisiaj się pojawi na gali Fryderyków. Ten starszy tytuł to Spektakularna maszyna, więc jakieś szafy, maszyny tutaj w roli głównej, ale oczywiście autorzy to zespół Zuta.

Spektakularna maszyna. Rozmarzyć ją można słuchając Zuty z debiutanckiego albumu, ale też słuchając Zuty z szafy grającej, zapowiadającego, czy też zapowiadającej nowy rozdział w historii zespołu, ale zobaczymy, co wieczorem się wydarzy, bo przecież jest szansa na nagrodę Fryderyka. Zresztą to szansę dzisiaj ma mnóstwo artystów, a którzy dostaną, sprawdzimy to i opowiem o tym za tydzień. Zresztą sięgajcie do Facebooka Polskich Nagrań, bo tam na pewno też wieczorem pojawi się lista wszystkich tych, którzy zostali nagrodzeni tą podobno najważniejszą nagrodą muzyczną w kraju. Rozmarzyliśmy się z Zutą, to tych marzeń jeszcze się nie pozbywajmy, zwłaszcza, że za chwilę grupa, która akurat w Dream Popie jest mistrzem, nazywają się Coles i od wielu lat podbijają sceny, nie tylko polskie, ale i zagraniczne. No są mistrzami w swoim fachu, kilka płyt na koncie to potwierdza, ale przede wszystkim te fantastyczne recenzje i występy na europejskich festiwalach, które każą nam być dumnym z zespołu Coles, który szykuje nam kolejne nowe rzeczy. Tą nową zapowiedzią jest Fanga, piosenka nagrana razem z Kasią Linz. Jeśli szukać by tu jakichś porównań, choć od razu ostrzegam, to będą bardzo naciągane porównania i trudne do odnalezienia potem, to pierwsze porównanie to Robert Jansson i Małe Szczęścia. Chodzi tutaj o odniesienie, jakie zespół zastosował, żeby stworzyć Fangę. Jest też odniesienie do Cranberries w kontekście tego Dream Popu, który ma nas zauroczyć. No i przede wszystkim jest Kasia Linz, która tutaj pięknie zaśpiewa, wielowarstwowe zrobi nam chórki, co jeszcze bardziej powinno nas wprawić w stan błogości i przyjemności. No więc to za chwilę, a potem jeszcze jedna piosenka, która też niesie coś nowego. Grupa Coles w utworze Pierrot. No to pozostaje nam tylko posłuchać.

No można się rozmarzyć dzisiaj. Gdybym miał nazwać jakoś dzisiejszy odcinek, to pewnie byłby to odcinek senny i nie chodzi tutaj o nudę, ale o marzenia, które płyną z utworów praktycznie od samego początku prezentowanych w dzisiejszych polskich nagraniach. Nie psujmy tego, zostańmy jeszcze przy snach, chociaż na moment, zwłaszcza, że niedawno swoim ruchem zaskoczył nas Rubens. Pamiętacie pewnie tego artystę, już dwie płyty na koncie, nikt nie wiedział, że za chwilę będzie płyta numer 3, a tu tak niespodziewanie nagle Rubens ogłosił, że płyta jest pyk, gotowa i można jej słuchać. W wywiadach tłumaczy, że jeszcze rok temu to miał być zupełnie inny zestaw piosenek, ale coś tam nie pykło, coś się nie zgadzało i postanowił usunąć wszystko i zacząć cały projekt od nowa. W 2,5 miesiąca napisał 9 całkowicie nowych piosenek, które ostatecznie złożyły się na album Piękne mam sny, a więc znowu sen w roli głównej. O tym albumie opowiem wam już w kolejnych polskich nagraniach, natomiast chciałbym w ogóle zajawić, że taka niespodzianka od Rubensa się pojawiła. Bardzo odważnie w jednym z wywiadów Rubens powiedział, że bardzo nie lubi, jak artyści wypuszczają singiel po singlu, prezentując niemal całą płytę i zdradzają ten krążek, zanim on w ogóle trafi do sprzedaży. Wielu tak robi dzisiaj, więc to uderzenie w wielu artystów. No więc Rubens zastosował metodę odwrotną. Nic nie powiedział nikomu, siedział cicho i nagle bach, wszystkie piosenki już dostępne. No a na tej płycie Piękne mam sny, oczywiście też numer tytułowy, który wydawnictwo promuje.

Rubens zdradza swoją tajemnicę. Piękne mam sny. Śpiewa na swojej najnowszej płycie, która niespodziewanie ukazała się z dnia na dzień. Jak piękna i senna i tajemnicza jest ta płyta, sprawdzimy w kolejnych polskich nagraniach. 20 minut dzieli nas od godziny 21. Zrobiło się sennie, ale też i rozmarzyliśmy się trochę. Nie wiem, czy Dildo Baggins pociągnie ten temat, czy w ogóle może być jakoś tak czarodziejsko w Bytomiu, kiedy jest zima. Sprawdźmy to.

Zima w Bytomiu, Dildo Baggins. Zastanawiam się, czy byłem kiedyś w Bytomiu, na pewno gdzieś niedaleko. Wiosna też tam przyjdzie, natomiast pozdrawiam wszystkich, którzy być może przypadkowo, albo i też nie, włączyli Radio Centrum, żeby zobaczyć, co słychać w polskich nagramiach. Bytom, tamte okolice też jest pięknym miejscem. Bywałem w tamtych okolicach zawsze z wielką przyjemnością. Pewnie i do Bytomia zajrzę, skoro Dildo Baggins postanowił poświęcić temu miastu jedną z piosenek, a ta piosenka znalazła się na najnowszym albumie zatytułowanym Pijak i Złodziej. Tytuł bardzo adekwatny do filmów Stanisława Barei. Pamiętacie scenę ze sklepu z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, gdzie ekspedientka mówi, że to pijak i złodziej, bo każdy pijak to złodziej. No więc myślę, że właśnie stąd Dildo Baggins zaczerpnął inspirację, by tak zatytułować swój krążek, ale to też jest opowieść o dwóch światach. Pijak jest jedną częścią, ukazującą bardziej refleksyjne i melancholijne oblicze artysty, natomiast Złodziej to jest fragment płyty wypełniony surową, gitarową energią i buntowniczym charakterem. Bardzo ciekawie sobie Dildo Baggins to wymyślił. Zresztą to jest bardzo ciekawy artysta. Obserwuję go od kilku lat. Zresztą możecie go niekiedy usłyszeć w polskich nagraniach. Zawsze nietypowe teksty, bardzo oryginalne, nawiązujące do rzeczywistości, niestandardowa muzyka. No i człowiek ukryty za pseudonimem. Można się dowiedzieć z jego biogramu, że urodził się 4 listopada 2020, a zmarł 12-14-2029, a więc to już świadczy o tym, jak nietypowa to postać. Artysta skończony, dosłownie i metaforycznie. Pijak i Złodziej, bardzo wam polecam ten album, bo jest ciekawy i pełen przemyśleń o naszym życiu. Za chwilę Masło, to jest też piosenka pochodząca z płyty Dildo Bagginsa. Piosenka zaśpiewana razem z Grabarzem, a gdyby tak próbować ująć w jednym zdaniu treść tego utworu, to jest to piosenka o lękach, które towarzyszą nam w codziennym życiu. A skąd to masło? No wsłuchajcie się w tekst, to wszystko stanie się jasne.

Dildo Baggins i Grabarz w piosence Masło, piosenka pochodząca z albumu Pijak i Złodziej w roli głównej Dildo Baggins. 12 minut pozostało do godziny 21. Trochę rozkręciliśmy się z tego sennego marazmu. Wchodzimy w żywsze dźwięki. Jestem bardzo ciekaw, jak zareagujecie na kolejną propozycję, bo to jest jeden z tych utworów, które nie pozwala przejść obojętnie. Pamiętam, że kiedy usłyszałem Zajawkę, to powiedziałem nie. Nie zgadzam się, nie chcę tej wersji i nigdy jej nie zaakceptuję. No ale po kilku tygodniach, kiedy już dostaliśmy pełną wersję, to trochę się bardziej zgadzam. Nie, że w 100%, ale już jakoś bardziej do mnie ten utwór dociera. O czym mówię? O Tacie Dilera. Propozycji od zespołu Problem, zespołu hip-hopowego. A piosenka powstała w ramach projektu, który w wakacje powinien być dosyć nośnym tematem. Otóż chodzi o projekt Problem gra Kazika. I to będą interpretacje problemu, właśnie interpretacje rockowych kawałków na hip-hop. Jakie to będą interpretacje? No tego właśnie nie wiemy. Dowiemy się, kiedy Męskie Granie ruszy, bo jest to projekt Męskiego Grania. No ale na pewno Tata Dilera w wykonaniu Problemu też na tych koncertach będzie w każdy piątkowy festiwalowy wieczór. A jak brzmi ten utwór? No proszę, poznajmy.

95 rok. Porozumienie ponad podziałami i Kazik na żywo. Tata Lillera to był ten numer, który no, potrafił zmrozić. Po 31 latach problem na warsztat bierze ten kawałek i będzie grał go i śpiewał podczas męskiego grania. Problem gra Kazika. To jest pierwsza odsłona. Jak się podobało? Odpowiedzcie sami, czekamy na kolejne utwory. A skoro przy 95 roku jesteśmy i przy Kaziku, no to wróćmy do naszej tradycji zaglądania do płyt, które towarzyszyły narodzinom Radia Centrum. To był właśnie 95. Wtedy na rynku pojawiła się płyta Oddalenie. Trzecia solowa płyta Kazika, już ostatnia, jeśli chodzi o takie rapowe zacięcie. Skoro przy rapie jesteśmy, no to zabrałem tę płytę ze sobą, żeby zaprezentować wam kilka fragmentów no, niezwykle ciekawego eksperymentu, bo tutaj Kazik był w szczytowej formie tekstowej. Muzycznie to sample, więc może mniej ciekawie, ale tekstowo to jest pierwsza klasa. Posłuchajmy. Rok 95, Oddalenie i z tego albumu dwa utwory. Kazik Staszewski z roku 1995 i jego trzecia solowa płyta, jednocześnie ostatnia, na której tak bardzo skupił się na rapie. Zresztą ja przypomnę, że w 95 Kazik Staszewski nagrał także płytę z grupą KNZ, Porozumienie ponad podziałami, więc to był bardzo płodny czas dla tego wybitnego, jakby nie patrzeć, artysty. A teraz czas na gościa w polskich nagraniach. Zapowiadałem go na początku naszej audycji. Karolina Czerska, basistka zespołu Staw, opowie za chwilę o debiutanckim albumie Pyszny, który kilka tygodni temu...

Kazik Staszewski w świetnej formie, to płyta Oddalenie, rok 1995, a my weszliśmy już w drugą godzinę polskich nagrań, zresztą bardzo ciekawym remiksem zdublowanym mną, czasami tak bywa, natomiast zachęcam do godziny 22, polskie nagrania cały czas trwają, a faktycznie teraz czas na gościa, bo Karolina Czerska, basistka zespołu Staw, wpadła jakiś czas temu do radia, żeby opowiedzieć o debiutanckim albumie Pyszny. A że to płyta bardzo pyszna, to z tym wielką i większą przyjemnością zapraszam Was na to spotkanie i na tą opowieść okraszoną muzyką pochodzącą z debiutanckiego krążka.

0: Moim gościem jest Karolina Czerska, zespół Staw. Cześć Karolina.
1: Hej Tomku.
0: Bardzo miło Cię słyszeć. Ja Ciebie także widzę. A skoro się widzimy, to mogę się pochwalić, że ja mam już Waszą płytę w ręce. Debiutancki album zespołu. O, Ty też masz. Debiutancki album zespołu Staw. Album zatytułowany Pyszny. Jak na niego patrzysz, to poza tym, że wydaje Ci się, że jest pyszny, to co jeszcze o nim myślisz?
1: Bardzo niejednorodny. Ta okładka, która... Może zdradzę, bo to jest taka prawdziwa anegdota, taka ciekawostka. Graficzka, która robiła nam piękne projekty już od dawna, różne dotyczące koncertów, plakatów, eventów, zaproponowała nam kilka wersji okładki, grafiki na okładkę i nie mogliśmy dojść do kompromisu, wypracować kompromisu i w końcu padło na to, że po prostu wszystkie te projekty...
0: Ale super pomysł.
1: Tak, tak. I jakby wszyscy są zadowoleni i wydaje mi się, że to odzwierciedla też naszą muzykę, no bo jesteśmy tutaj w piątkę i coś nas łączy, oczywiście muzycznie mamy jakieś takie linki, a jednocześnie każdy ma jakichś swoich ulubionych muzyków i styl grania, więc no... Co z tego wyszło, mogą Państwo posłuchać na płycie.
0: To ja tylko dopowiem słuchaczom, że jak chcecie odnaleźć szybciutko tę okładkę, to zajrzyjcie na Facebooka Radia Centrum. Tam w komentarzach, w zapowiedzi naszej rozmowy jest właśnie ta okładka zamieszczona, więc te plakaty można też sobie zwizualizować. No to różnorodność przede wszystkim, a też cierpliwość. Pytam o tę cierpliwość, bo pierwsze single, które Staw wypuszczał, a które my graliśmy w radiu, pojawiły się w 2023 roku chyba. 3 lata to jest i dużo, i mało. Jak ty z tej perspektywy patrzysz czasowej na to?
1: Ojej, ale to było bardzo dawno temu.
0: Było, to prawda.
1: Bardzo, bardzo. Myśmy wtedy od niedawna, byliśmy wtedy przede wszystkim w czwórkę z Piotrkiem, z Jaśkiem i z Sebą. I Sebę tak naprawdę poznaliśmy przy nagrywaniu tych 3 singli. Potem się jakby zawiązał ten twór stafowy już właśnie z pełną sekcją. No bardzo to jest odległe. Gramy te 3 numery oczywiście na koncertach i bardzo je lubimy, ale tak naprawdę no później dopiero 2 lata temu, kiedy do Stafa dołączył Filip na gitarze, trwały jakby przeróbki, obróbki tego materiału, nad którym jakby wtedy pracowaliśmy przez kolejne miesiące. No i 2 lata temu w sumie zaczęliśmy sprawdzać na koncertach te numery i to trwało jakiś rok i dopiero potem nagraliśmy płytę, więc jakby ta muzyka była testowana na żywo, sprawdzaliśmy jak jest odbierana, oczywiście tam jakoś jeszcze modyfikowaliśmy to, ale no spotkała się ta muzyka z super takim przyjęciem zawsze na koncertach i właśnie ta płyta to odzwierciedla.
0: A to się bardzo modyfikowało przez te 3 lata? Mieliście materiał, który się zmieniał muzycznie, czy wiedzieliście, że to będzie jakaś podstawa i tylko potrzeba czasu, żeby to umieścić na krążku?
1: Tak, właśnie teraz jak sama siebie słyszałam, co mówię, że obrabialiśmy jakoś ten materiał, to tak się zorientowałam, że w sumie on się nie zmieniał jakoś już radykalnie. Chyba też my potrzebowaliśmy po prostu tego roku grania live, żeby się zgrać. Jest inna energia potem. Jak już jesteśmy jakoś pewni tego materiału, przegraliśmy go x razy przed słuchaczami na żywo, to no jakby też płyta była nagrywana na setkę, więc tam później wokale oczywiście i solówki, gitary były dogrywane, ale też myślę, że to słychać.

0: można odnaleźć także i na waszej facebookowej stronie informacje o inspiracjach i właściwie każdy i każde z was jest inne, bo na przykład Jasiek, który śpiewa, lubi new metal, a ty, grając na basie, uwielbiasz polski rock lat 60., lubisz jazz, lubisz klasykę rocka angielskiego, to są zupełnie inne światy. Da się je połączyć potem w jeden organizm?
1: Dobre pytanie.
0: Pewnie trudno.
1: Takie pytanie, no ja wiem, że spotykamy się z okazji wydania tej płyty, ale ja też na przykład jestem ciekawa, co będzie dalej, bo pracujemy nad materiałem w zasadzie na kolejną płytę, nad nowym materiałem i myślę, że każdy ma jakieś właśnie swoje pomysły i wizje. No ja na przykład teraz jestem w takiej intensywnej fazie przemyśliwania na nowo mojej gry na basie.
0: Co to znaczy?
1: Nie wiem, wiesz co, no na przykład wspomniałeś o jazzie, ja bardzo dużo słucham jazzu. W staffie jakby nie ma miejsca w moim graniu, czy nie było do tej pory miejsca chyba, wydaje mi się, na jakieś ukazanie takich różnych wpływów, bo ja słucham bardzo różnej muzyki. Chciałabym coś zmienić na przykład w swoim basowaniu, chciałabym, żeby ten bas w staffie jeszcze jakiegoś charakteru nabrał, chciałabym to jakoś podkręcić. No chłopcy też mają zapewne jakieś swoje pomysły, więc wiesz co, trudno to tak określić, bo z jednej strony są jakieś stałe elementy, z drugiej no jakby zmieniamy się też, całe szczęście, że się zmieniamy, jakoś się rozwijamy. Też wydaje mi się i mam nadzieję, że pod własnym wpływem nawzajem, jakby że uczymy się od siebie też muzyki, grając, tworząc kawałki. No ale tak jak wspomniałeś, jesteśmy dosyć różni, różne mamy te gusta. Skłamałabym mówiąc, że zawsze jesteśmy super zgodni od punktu startowego co do tego, co się stanie w kawałku, więc no jest trochę dyskusji, dylematów i prób, no ale bez tego myślę, żeby nie było takich efektów.
0: Ale mam nadzieję, że przed wyjściem na scenę nie rozmawiacie albo nie rzucacie kośćmi i losujecie, czy dzisiaj bardziej tak w jazzowym klimacie tą muzę zagramy, czy jednak mocniej? Nie, aż
1: nie,
0: tak nie.
1: Ja się śmieję, że nowa płyta będzie jazzowa, ale no nie, nie będzie.
0: Nie będzie. Nie. Ale wiesz, to też jest tak, jak sama powiedziałaś, jeśli ten czas będzie jeszcze długi do kolejnej płyty, to się wszystko może zmienić, bo przecież wypadkowa tych wszystkich rozmów.
1: To
0: nie?
1: Prawda, to prawda.
0: Wy się w ogóle znaliście przed założeniem zespołu, czy jesteście przypadkową grupą ludzi?
1: Poznaliśmy się w trójkę najpierw, Piotrek, Jasiek i ja, przez Facebooka tak naprawdę.
0: Czyli znajomość z internetu, taki Tinder
1: tak.
0: Dla muzyków.
1: Szukaliśmy jakiegoś stałego, wspólnego składu. Mieliśmy też perkusistę, ale rozstaliśmy się po roku grania, ale już byliśmy umówieni na nagrania tych trzech singli. No i wtedy wkroczył Seba, który jest z Tarnowa, a my nagrywaliśmy w Tarnowie te trzy single. I Lesiu Łuszcz, który nas nagrywał, zaproponował właśnie, no jest taki Sebuś jest wspaniały, wszystko wam zagra, jest w ogóle taki kochany. No i Seba wtedy był w zasadzie tam w tej akcji jako sesyjny perkusista, ale zażarło. I więc to nagranie, te sesje nagraniowe były tym spotkaniem. A Sebastian znał Filipa z dawnych czasów, w zamierzchłych czasach razem grali właśnie w Tarnowie, a szukaliśmy drugiego gitarzysty i właśnie dzięki chłopaków znajomości sprzed lat dołączył do nas Filip.
0: Dzisiaj czujecie się taką silną kapelą, której nic nie rozdzieli? Czujecie, że ten rok jako muzyka was poniesie na kolejne lata?
1: Dobre pytanie.
0: Widzę moment zawahania u ciebie.
1: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
0: To dobrze, to znaczy to znak zapytania w zespole też jest czasami ważny.

0: Powiedz mi, Karolina, jesteś basistką. Inspirują cię basiści inni, którzy pojawiają się na scenie? A jeśli tak, to od razu zapytam, jacy? Którzy albo które?
1: Moim ukochanym basistą niezmiennie od lat jest Tony Levin.
0: O, fantastyczny człowiek.
1: Zarówno jego, mi w ogóle bardzo bliski, chyba najbliższy memu sercu jest tak naprawdę rock progresywny. I to, co on wyprawiał przez lata z Crimsonami, po prostu ja jestem porażona tym pozytywnie. A jednocześnie go cenię jako basistę sesyjnego. Z Gabrielem, z Lennonem, no z całą masą wspaniałych artystów. I on jest dla mnie takim wzorem takiego myślenia właśnie o tym, że co tu zrobić, żeby z koncertu na koncert, z wykonania na wykonanie, coś ciekawego wprowadzić do linii basowej. To jest w ogóle jakiś super dla mnie taki wzór i model. To nie to, że potrafię realizować tę wizję, ale warto taką wizję mieć. Mm-hmm. Tak. Uwielbiam Paula McCartneya, jego taki też wkład no w ogóle w harmonie basowe. Jeśli chodzi o kontrabas, to tu za mną jest plakacik z Charlesem Mingusem, moim guru kontrabasu, w ogóle jakby styl szarpania strun i myślenia o kompozycji. No i też moim mentorem basu jest pan Marian Pawlik, basista, który grał z dżamblami, później grał jazz, gra nadal jazz i jest też lutnikiem. Także mam to szczęście mieć gitarę basową właśnie z pracowni pana Mariana, a niedługo trafi do mnie kontrabas.
0: No to też piękne, bo to świadczy o tym, że to nie ma przypadkowości w tym graniu. Znaczy, ty patrzysz na mistrzów, bo ja też pomyślałem sobie, jak wspomniałaś Tonego Levina, to jest człowiek, który potrafi zdominować scenę. Czasami, może to zabrzmi zbyt przesadnie, ale niektórzy idą na Petera Gabriela, żeby zobaczyć, jak Tony Levin gra na basie,
1: no
0: jak się porusza.
1: No i to jest case tego, że kupiłam bilet na Petera Gabriela.
0: A widzisz, jednak dobrze trafiłem. A masz takie marzenie, żeby też być taką postacią na scenie, żeby przyciągać wzrok na siebie i tym, co robisz?
1: Wiesz co, wzrok nie, ale słuch.
0: Słuch.
1: Ucho bardziej. No mam różne takie marzenia muzyczne, basowe i też kompozycyjne. I zależy mi na tym, żeby móc stworzyć coś ciekawego, co mi gra w sercu i bardzo współgra ze mną.
0: Tego ci życzę. Trochę dziękuję. Uciekliśmy od debiutanckiej płyty Staffa do basowych historii, ale w sumie to się wszystko łączy ze sobą, bo przecież jak chcecie usłyszeć Karolinę Czerską w akcji, to wystarczy zapoznać się z najnowszym debiutanckim albumem formacji Staff. Album zatytułowany Pyszny i właśnie to był punkt wyjścia do naszego spotkania. Piękne dzięki za to, że mogliśmy chwilę porozmawiać.
1: Bardzo dziękuję, Tomku.
0: A masz jakąś ulubiony utwór, który chciałabyś, żeby na przykład wybrzmiał po naszej rozmowie?
1: Tak, czekałam na to pytanie. Kamień na kamieniu.
0: O, no to tym akcentem zakończymy. Jeszcze raz dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, że niedługo też widzimy się w Lublinie. Być może będzie okazja, żeby też skonfrontować się scenicznie, nie tylko przy komputerze, bo dzisiaj jesteśmy trochę na odległość, tego nie ukrywamy, ale na szczęście technologia pozwala na takie przemiłe rozmowy, także jak jesteśmy. Gdzie w ogóle jesteś teraz?
1: W Krakowie. U siebie w mieszkanku.
0: Mhm. O, no to Kraków dzisiaj połączył się z Lublinem. Jeszcze raz, po raz trzeci już wielkie dzięki. Dobrego dnia ci życzę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Słuchamy oczywiście nowej płyty.

Kamień na kamieniu, piosenka pochodząca z debiutanckiego albumu zespołu Staw, o którym przed chwilą opowiadała Karolina Czerska, basistka właśnie tej grupy. No a teraz kilka zapowiedzi koncertowych, płyty, które pojawią się w polskich nagraniach jeszcze w czerwcu. Pierwsza z nich to zapis występu, jaki odbył się jakiś czas temu w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. W roli głównej zespół Daffodil Pil. Możecie ich kojarzyć chociażby z grania na scenie w centrum kilka miesięcy temu. Teraz do sprzedaży trafia ich album, choć koncertowy, to muzycy podkreślają, że należy traktować go jako pełnoprawne wydanie, bo jak sami podkreślają, jest to zapis odrzucający studyjne metody pracy na rzecz żywej energii, surf rocka i neopsychodeli. Co kryje

się na albumie koncertowym. No przede wszystkim 6 nowych utworów, 2 już znane z debiutanckiego krążka, no i przede wszystkim energia, którą przecież doskonale niektórzy już znają. Fragment płyty teraz w polskich nagraniach.

Zespół Daffodil Pill w wersji koncertowej i naprawdę bardzo dobrej formie. To płyta, która swoją premierę miała dosłownie 2 tygodnie temu i do której jeszcze w polskich nagraniach wracać będziemy. Live at Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Koncert zarejestrowany we Wrocławiu. To teraz z Wrocławia przeniesiemy się do Krakowa, konkretnie do Nowochódzkiego Centrum Kultury, gdzie w ubiegłym roku swój jubileuszowy koncert zagrała progresywna formacja Millennium. Oni świętowali 25. urodziny i jak na jubileusz przystało, było mnóstwo gości, było wiele piosenek, no i oczywiście publiczność, która tego dnia dopisała i z zespołem śpiewała niemal wszystkie numery. To koncert trochę starszy od poprzedniego, bo swoją premierę miał w marcu 2026 roku, ale też w polskich nagraniach jego fragment pojawia się po raz pierwszy, ale z taką obietnicą, że przed końcem sezonu jeszcze do formacji Millennium powrócimy.

0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
2: To właśnie tymi dźwiękami zespół Millennium zakończył w ubiegłym roku jubileuszowy koncert, który zagrał w Nowochódzkim Centrum Kultury. Wielkimi krokami zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Na koniec jeszcze zespół, który od kilku tygodni regularnie pojawia się w naszej audycji, no a to dlatego, że już w czwartek formacja Totentanz, bo o niej myślę, wystąpi w ramach sceny w centrum w koncercie Prawie Akustycznie. I ja też właśnie album o takim tytule prezentuję wam w kawałkach, żebyście mogli przygotować się do tego, co wydarzy się już za kilka dni u nas. Po raz ostatni w najbliższym czasie sięgamy do projektu Totentanz Prawie Akustycznie, ale też chciałbym przy okazji zaprosić na jutrzejszą poranną rozmowę Radia Centrum, bo po 8:10 moim gościem będzie Rafał Huszno z zespołu Totentanz, który opowie wam, czego możecie spodziewać się podczas czwartkowego występu. Pięknie dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro, widzimy się w czwartek. Mamy mnóstwo planów przed sobą. No a póki co życzę bardzo dobrej nocy, no i przyjemnego słuchania Radia Centrum. Za chwilę muzyka introwertyka, na którą zapraszam w imieniu Barbary Repeć. A wam życzę już dobrej nocy. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Słuchasz muzyki introwertyka w Akademickim Radio Centrum.

Czy każdy mimowolnie zaśpiewał razem z wokalistą? Chyba tak. Parachutes, dziś już kultowa płyta pełna piosenek, które żyją w naszej świadomości w określonej formie. Tutaj akurat forma się zmieniła, ale utwór wciąż przepiękny. Don't Panic, tym razem w wykonaniu Low Swimma, czyli tak naprawdę jednego gościa, Eda Tuleta, który jest multiinstrumentalistą i chyba też trochę niespokojnym duchem, bo tworzy w co najmniej trzech różnych kolektywach. Współpracuje, remiksuje i nagrywa. Dziś w Muzyce Introwertyka, no bo to ta audycja do 23, objawi się nam właśnie jako Low Swimma, a potem także częściowo jako Lisom. Jest to muzyka naprawdę niezwykłej urody i też trochę muzyka ciszy, bo mimo takich delikatnych, ambientowych aranżacji jest tu bardzo, bardzo intymnie. Low Swimma.

Low Swimmer Recollect, a potem także z pomocą Julian Marshall i Lisa Mascarone. Było względnie cicho, a teraz będzie jeszcze ciszej, bo Lisa Harris nagrała w zeszłym roku taki debiutancki album, który jest akustyczny, indie folkowy, ale w tej swej akustyczności posunięty do ekstremum, bo czasem piosenki to tylko akordy i delikatny gdzieś tam mruczący głos Lisy. Sama opisuje swoją twórczość jako piano and flute, needle and soot, fly and fruit. Dość przewrotnie, choć w tym zdaniu jest sporo prawdy. Prostota to jej znak rozpoznawczy. Lisa Harris.

Warto zapamiętać to nazwisko. Lisa Harris, The Bluebird, The Rabbit and the Deer oraz Green Bedsheet Gown. I ten drugi utwór jakoś tak dziwnie w mojej głowie obudził takie oto wspomnienie.

Lisa Hennigan i piosenka przewodnia do, chyba mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, do jednego z najpiękniejszych filmów animowanych świata, czyli Song of the Sea, Sekrety Morza, w reżyserii Thomasa Moore'a. Lata mijają, a to bardzo tradycyjne, zarówno w wymiarze technicznym, jak i merytorycznym dzieło, wciąż nie przestaje zachwycać. Jeśli jakimś cudem nie widzieliście, to serdecznie polecam. Nawet jeśli już nie jesteście dziećmi, a może dawno już nie jesteście dziećmi, to myślę, że macie odpowiednią wrażliwość, żeby wam się to naprawdę spodobało. Jeszcze bardziej przypadnie do gustu tym z was, którzy trochę kojarzą kulturę Irlandii i wpływy celtyckie, jakie tam zaistniały. Skoro Sekrety Morza, to chyba nie można nie wspomnieć też o filmie, który być może był jeszcze piękniejszy. Gdy na studiach poznawaliśmy historię manuskryptu Ewangelii z Kells, to zadziwiało to, w jaki sposób, w jaki niesamowity sposób dzieło to zostało wykonane. I to w czasach, gdy do dyspozycji było tylko pióro i kałamarz. Tom Moore postanowił sobie wyobrazić tę historię i przekuł ją w nominowany do Oscara film The Secret of Kells. I do obrazu i tym razem powstała piękna, inspirowana historią i wierzeniami muzyka.

Between Times, czyli piosenka zrodzona z rozmowy. Już opowiadałam i wspominałam o projekcie Toma Rosendahla Strangers on the Bench i podcaście, który z tegoż projektu wynika. Podcaście, które zawiera rozmowy z przypadkowymi osobami gdzieś tam na ławce w parku. Niemal co tydzień do każdego podcastu powstają nowe utwory i choć nieraz są podpisane przez mało znanych albo zupełnie nieznanych artystów, to brzmią prawie zawsze przepięknie. Ostatnio moją uwagę przykuła chociażby piosenka Mother Knows Best, która brzmi trochę jakby pochodziła z zupełnie innej przestrzeni i czasu. A podpisany pod nią jest człowiek o imieniu Peter Daves. Strangers on the Bench.

Najpierw Mother Knows Best z podcastu Strangers on the Bench, potem dość osobliwy cover w wykonaniu Billy Martin. Choć nie, może to nie cover osobliwy, to bardziej to, że zupełnie i przenigdy nie wyobrażałam sobie, że można rockowy, mocny kawałek Royal Blood zaśpiewać w ten sposób. Lub że w ogóle ktoś może myśleć o coverowaniu Royal Blood i przerabianiu na ballady. No, jak było słychać, moja wyobraźnia jest wciąż śmiesznie ograniczona. Na koniec tego trzypiosenkowego zestawu zaśpiewał nam Stephen Fretwell i otwarcie płyty Busy Guy z 2021 roku. Płyty, która znowu naprawdę pięknie eksploruje temat folkowych ballad. Wydaje nam się, że już wszystko zostało powiedziane na temat tej konfiguracji gitary czy pianina i głosu, że wszystkie nuty świata już zostały zagrane. I wtedy pojawiają się kolejne minimalistyczne płyty, czy kolejni artyści, którzy tak grają i znowu rozkładają nas na łopatki. Tak jest ze Stephenem Fretwellem i tak jest też z artystką Willingness. Dość tajemnicza pani, która wypłynęła w tym roku na szerokie wody. Jej tegoroczny album nazywa się Underwater, więc chyba można to uznać za grę słów. To znowu jest muzyka, która dotyka duszy, ale taki też był jej pierwotny cel, bo Willingness sama pisze na swojej stronie, że muzyka nie jest tylko czymś, co słyszymy. Jest to coś, co czujemy, dotykiem naszej dłoni, biciem naszego serca i szelestem pod naszymi stopami jest ta muzyka, tym wszystkim, co nas otacza. Willingness chce tworzyć przede wszystkim po to, by łączyć siebie z emocjami, siebie ze światem, ale też ze słuchaczami i nas wszystkich nawzajem. I za to wielki plus, bo ta relacja, ten nacisk na emocje to jest to, co chyba jest w muzyce najważniejsze. Willingness.

piosenkę z płyty, której okładka ozdabia nasz dzisiejszy post na Facebooku Muzyki Introvertyka. Aisha Badru i Splintered. Dawno nie wracałam do muzyki Flora Cash, ale dziś już chyba trzeba. W zeszłym roku nagrali taką dwunagraniową epkę, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Nie ze względu na formę, ale bardziej ze względu na treść. Hi Dad, How's the Weather i Home Ain't Out There, tak się nazywa. I dziś sięgniemy sobie po pierwszą część tej płyty, po utwór, który jest takim podsumowaniem, może jakąś próbą poukładania sobie spraw, albo wręcz przeciwnie, wyrażenia tego, że nic nie jest poukładane po odejściu rodzica, który może zawiódł, który nie do końca był obecny, może ta relacja była bardzo trudna i po śmierci wciąż nie jest łatwa. Flora Cash.

Jakoś głos Spressa z duetu Flora Cash skojarzył mi się z Keatonem Hansonem i z tego, co widzę po waszych wiadomościach, nie tylko mi, więc tak to zagrało. Dziś zamiast po nowe sięgamy sobie po starsze nagrania Hansona, bo dawno nie było, ale też są to utwory naprawdę wyjątkowe. Oczywiście wszystkie takie są. Od początku Keaton Hanson starał się, by każda płyta była nieco inna i każda jest rzeczywiście bardzo ładna, ale taka to już jest nasza natura, że ulubieńcy to zawsze nieco węższe grono. I jak dla mnie to dwa pierwsze albumy, Birthdays, z którego graliśmy przed chwilą, no i debiut, czyli Dear. Płyta nagrana gdzieś w zaciszu mieszkania, bez absolutnie żadnego planu publikacji, przez chęci wybicia się czy czegokolwiek takiego. Od taki prezent dla przyjaciół. Od tego zaczęła się bardzo niezwykła historia artysty, który potrafi zasmucić jak mało kto. Ja oczywiście nie chcę was zasmucać na dobranoc, więc może tym razem słuchajcie ostatniego dziś utworu z taką myślą, może życzeniem, żeby nie bać się marzyć, bo to, co nam się wydaje niemożliwe, czasem może się naprawdę spełnić. Ja myślałam, że już nigdy nie wrócę do radia, a oto jestem z wami przez cały sezon i będę także za tydzień, więc serdecznie już teraz zapraszam. Barbara Lepeć, dziękuję serdecznie i życzę dobrej nocy.